0: FM.
1: To jest właśnie moja.

Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejną czerwcową niedzielę. Witam także moich gości. To są profesorowie Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa, i profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Artur Moczarski, zapraszam. Kontynuujemy lekturę Ewangelii według świętego Mateusza, tym razem rozdział 10. I także kontynuujemy to takie, powiedzmy, szkolenie apostolskie, ponieważ po powołaniu

0: i po udzieleniu misji apostołom Jezus teraz daje im takie rady, na przykład nie bójcie się ludzi. Mowa jest o strachu i o tym, jak go zwalczyć.
1: No, szanowni państwo, w dzisiejszej Ewangelii pada 3 razy, nie bójcie się. 3 razy powtarza Jezus, nie bójcie się. Zresztą nie lękajcie się, to jest jakiś life motive Jezusa, tak? On całe swoje nauczanie powtarza, nie lękajcie się. Ono się też tam tak wbiło, że myślimy, że coś tak mówił Jan Paweł II. Jan Paweł II oczywiście cytował Jezusa. One były pewnym takim przesłaniem pontyfikatu Jana Pawła II. Pięknie w niego się także wpisuje i papież Franciszek, który wielokrotnie powtarzał i właśnie interpretował te słowa, nie lękajcie się. A my z kolei dzisiaj mamy też papieża Leona XIV, który także wielokrotnie nawiązuje i do papieża Franciszka, swojego poprzednika, i do Jana Pawła II właśnie tymi słowami. Dlaczego? Dlaczego te słowa są tak aktualne dzisiaj? Bo szanowni państwo, my się po prostu permanentnie boimy, tak? Boimy się. Zresztą CBOS mierzy te nasze lęki Polaków. Ja je śledzę, ponieważ one są mi potrzebne w nauczaniu swoich studentów. One są co roku praktycznie takie same. Tak? Pierwsze 2 lęki Polaków są niezmienne, w zasadzie 3 są niezmienne. 90% Polaków przyznaje się, szanowni państwo, do tego, że boimy się czego? Boimy się utraty życia. Boimy się tego. A nawet jeśli to nie jest strach o nasze życie, to boimy się o utratę najbliższych. Co się stanie mojej żonie, mojemu ojcu, matce, dzieciom, prawda? Jak stajemy się rodzicami, proszę zauważyć, jak się zmienia w nas już ten strach, że on trochę przestaje być, dotyczy nas, ale już martwimy się o nasze dzieci, byśmy, przecież te wszystkie zbiórki, które się dzieją na świecie, są odpowiedzią na ten lęk, prawda? My się absolutnie tego boimy. 90% społeczeństwa ma ten lęk, tak? Boimy się, prawda? Proszę zauważyć, jak się zachowujemy, idąc do lekarza, kiedy jesteśmy podczas operacji, kiedy nas zaczyna coś boleć, kiedy widzimy jakieś badanie, które pojawia się, nie wiem, na biurku żony, dziecka. Świat się nam wywraca.
0: Albo co gorsza, nie idziemy na badanie, bo może się coś okazać.
1: Tak, prawda? Bo jeszcze nam coś wykryją, prawda? Drugi lęk jest także bardzo widoczny. To jest prawie 80% Polaków przyznaje się do tego lęku. To jest lęk o byt. Nawet proszę zauważyć, że to jest większość naszego społeczeństwa, czyli także ci ludzie, którzy mają jakieś zabezpieczenia, mają jakieś poduszki finansowe. Boimy się zmiany komfortu życia, zmiany pracy. Boimy się to, że czegoś nam zabraknie. Ten lęk jest prastary, tak? Człowiek, dlatego człowiek gromadził, magazynował, oszczędzał, gdzieś chował, budował skarbce, spichlerze. Jest prastare. Człowiek walczy z tym lękiem, tak? Żeby w jakiś sposób się ubezpieczyć. Proszę zauważyć, że to jest takie delikatne, prawda, przytłumienie tego lęku, tak? No mam jakąś poduszkę finansową, wykupiłem ubezpieczenia, trochę mniej się boję, ale jednak się boję. Tak, no trzeci lęk to jest dla mnie ważny, istotny, pewnie ciebie też, Arturze, z twojego dziennikarskiego wykształcenia zainteresuje. Polacy się boją mówić publicznie. 70% Polaków odczuwa lęki dotyczące wtedy, kiedy mamy coś powiedzieć na głos, w pracy, w życiu zawodowym, publicznym. Boimy się tego. Do tego, że odczuwamy także bóle psychosomatyczne, tak, biegunka, potliwość, drżenie głosu.
0: Czujemy się jak przy tablicy za młodu.
1: Tak, prawda? No oczywiście nasza polska szkoła ma dużo wspólnego z tym lękiem, prawda? Nie wykształciła w nas tych kompetencji komunikacyjnych. Niech to się zmieni w końcu, bo to jest bardzo potrzebne, ale no my się po prostu boimy, tak? Boimy się, ja tylko narysowałem 3 główne obszary z nauk społecznych, tak? Socjologia to bada. Z czego to wszystkiego wynika? No wynika to z tego, że my potrzebujemy jakiegoś punktu podparcia, potrzebujemy źródła bezpieczeństwa. Przecież proszę zauważyć, że my nawet wchodzimy w związek małżeński też po to, żeby z drugą osobą jest lepiej, jest bezpiecznie. Proszę zauważyć, że bardzo często się do tego przyznajemy i dobrze, tak, że czuję się bezpiecznie z moją żoną, czy żona z mężem, prawda? Proszę zauważyć, że dzieci, które się rodzą w rodzinie, czują się bezpiecznie. Czyli jeśli rodzina nie spełnia tego swojego podstawowego powołania, no wtedy dochodzi do jakiejś patologii, tak? Dzieci nie czują się bezpiecznie ze swoimi rodzicami, a dom powinien budzić poczucie bezpieczeństwa. Jezus 3-krotnie mówi, żebyśmy się nie lękali się ludzi, powiedziałeś. No właśnie, bo przecież Jezus próbuje nam pokazać, jesteś w ręku Boga, mojego Ojca. Nie może ci się nic złego stać. Mówię ci to ja, Jezus, który też się bałem. I ten, który nam to dzisiaj mówi, także miał lęk. Ten lęk był bardzo widoczny w Ogrójcu. Jezus się boi, poci, krwawym potem. Czyli jeśli my dzisiaj odczuwamy lęki, to mamy pośrednika, mamy tego parakleta, który mówi, ja także, ale ja wiem, że jest moc Boża, Duch Święty, który zaraz do was zostanie posłany. Ale jest mój Ojciec. Mój Ojciec, który wie o tobie wszystko. Mój Ojciec, który zna twoje imię, nawet wcześniej, kiedy się pojawiłeś na tym świecie, już byłeś chciany. Nawet jeśli ty wiesz, że urodziłeś się w rodzinie, która ciebie nie chciała. Ile takich ludzi żyje z tą traumą, by byli dziećmi odrzuconymi w domu, w społeczeństwie, w szkole. Często tacych są także te odrzucenia zawodowe w naszych pracach. A Jezus próbuje nam pokazać, jesteś w ręku Boga. Nie musisz się niczego bać. To nie oznacza, że nie wiem, że nie utracimy pracy nigdy w życiu. No utracimy. To nie znaczy, że nie będziemy chorowali. Będziemy chorowali. Tylko Jezus pragnie ci powiedzieć, mi, tobie, w tej dzisiejszej Ewangelii, że ja jestem. To jest trochę tak, jak relacja dzieci i ojca. Ona jest najpiękniejsza i to wyjaśnia bardzo wiele. Proszę zauważyć, że często jak się budzi dziecko, państwo mają takie doświadczenie, że budzi się nas syn, córka. Są mali. Coś im się przyśniło. I wystarczy, że tylko przyjdą do nas i my ich pocałujemy, położymy rękę. Tego nie ma. To odchodzi. To nie znaczy, że już się nigdy więcej nie będą bali. Jezus próbuje nam pokazać, że obecność Boga w naszym życiu jest najlepszą polisą ubezpieczeniową. Jest bezpieczeństwem, bo to Bóg stworzył cały świat. I On nie pozwoli, żebyśmy zginęli.
2: No w lekcjonarzu mamy tutaj nie bójcie się ludzi, tak? No czytam tekst, patrzę do tekstu. Jedynego tekstu, tak? Czyli nawet głupio jest mówić tekstu oryginalnego, tak? Bo to nie jest tekst oryginalny, bo to już jest jakieś stwierdzenie, że my mamy tłumaczenie, jest Biblia, a jest jeszcze tekst oryginalny. Nie, patrzę do Biblii i tam jest meun phobethete autus. Nie bójcie się, więc nie bójcie się ich. No, jakich ich? Ktoś sobie zadaje pytanie. I no nie ludzi, nie, ich. Patrzę wcześniej i tam mamy, że... Prawda? Bo to jest kontekstualne, to jest w kontekście. Czyli wcześniej Jezus mówi, że uczeń nie jest większy nad swojego nauczyciela. I potem padają słowa, jeśli pana domu nazwali Belzebul, to o ileż bardziej tak nazwą jego domowników. Więc nie bójcie się ich, bo... I uzasadnienie dlaczego. No, nie ludzi, tych, którzy właśnie tak zrobią. I tu jest, no to jest ważne. Ten kontekst jest ważny, umówmy się. I, bo tu jeszcze w dygresji zaraz wrócę do tego, no bo my mamy taką, ja to nazywam mentalność perykopiczną. Perikope to jest obcinek, czyli my po prostu jesteśmy tacy, nie patrzymy na te, to jest wszystko narracja ciągła. I to jest bardzo ważne, żeby kontinuum, żeby czytać to jak tekst ciągły. Bo inaczej się nie rozumie, po prostu wypacza się słowa Jezusa, co jest chyba niemałym problemem. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Więc nie bójcie się ich. I tu jest ciekawa rzecz, bo powiem szczerze, że patrząc na to, uderzyła mnie jedna rzecz, bo jeżeli pana domu nazwali Belzebul, a to Jezusa Belzebul, prawda, pan domu, on do siebie odnosi, ojko despotes, despotes, pan, neutralne słowo, potem despota, pejoratywne, się stało, ojkos, dom, a Belzebul to jest pierwotnie pan domu, pan niebiańskiego mieszkania, niebiańskiego domu, ten rdzeń zain, bet, lamet, to oznacza mieszkać. Się pojawia w księdze rodzaju, na przykład Lea mówi w 30 rozdziale, w 20 wersie, teraz zamieszka właśnie, już nie pamiętam formy, zamieszka pan ze mną, mój mąż, po narodzinach Zabulona będzie się nazywał właśnie od tego Zybyly, bo on ze mną zamieszka pan. Mój mąż Jakub, prawda? Zain, i to jest ten rdzeń, a Baal to pan, czyli pan domu, pan świątyni, pan niebiańskiego dworu. I tutaj jest jakaś subtelna gra słowna. No bo jeżeli pana domu nazwali ojkos despotes, nazwali Belzebul, zaraz powiem skąd się ten Belzebub wzięło, potem, no to o ileż bardziej jego domowników. I o co tutaj chodzi? Czy Boga nazwali Belzebul, czyli demonem, bo Jezus jest Żydem, czyli widzi, no Belzebub to jak najdalej od tego, żeby, jeżeli jego nazwali pana domu jakoś prześmiewczo Belzebubem, no bo na czym Belzebul, prawda? I kłaniają się demonowi, bo wszyscy bogowie pogan to demony. mówi psalm, zdaje się, 96 albo 95, bo jest inna numeracja Septuaginty. No, to ja bym tego dotykał, czyli jakoś wypaczyli, prawda? To Paweł pisze w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, że ten błąd Żydów, że chwałę zaczęli oddawać, błąd pogan, chwałę zaczęli oddawać stworzeniu, a nie stwórcy, ale jednocześnie jakieś mają złe wyobrażenie o stwórcy. Więc Pana domu, jeżeli Boga, o sobie mówi, i moim zdaniem tutaj też Jezus teofanicznie o sobie mówi, nazwali Belzebul, bo wcześniej mocą Belzebuba wyrzuca demony, no to o ileż bardziej w ten sposób będą jego domowników nazywali. I to jest ciekawe, a jeszcze powiem tutaj, jaka jest, skąd się Belzebub, bo to było prześmiewcze imię, bo zwów z by zain bed, to jest mucha. I właśnie oni tak przekręcali Żydzi, prześmiewczo, szyderczo, właśnie, że ten Belzebul, czy Balzabul, mogę to źle wymawiać pierwotnie, prawda, po fenicku pewnie to było jakoś pierwotna wersja tego, który jest bardzo bliski hebrajskiego, no to, że to nie jest Balzabul, tylko Zabub, prawda, czyli władca much, gnoju i tak dalej, czyli bardzo takie prześmiewcze to było. Dobrze, i to jest reakcja, więc nie bójcie się ich. Nie wiem, jaki tutaj mówię pierwotnie, bo to teraz dopiero odkryłem, ale jestem przekonany, że słowo oikodespotes, pan domu, to jest gra słowna z tym Belzebul, a potem Belzebub. Tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Pięknie Jezus mówi o prawdzie, że receptą na ten lęk, to na pewno to widać, jest prawda. Ja mówię w tekście tak, jak greckim to rozumiemy, prawda? Bo mamy dwa słowa naprawdę i one się przenikają. Chciałbym powiedzieć, że ta rzeczywistość grecka i rzymska też w tym tekście, ona się plecie. Ona się bardzo plecie. Trudno jest jedno od drugiego rozdzielić. Natomiast ewidentnie, jak Jezus mówi gar, bo uzasadnia, dlaczego macie się nie lękać? Bo u denestin kekalymenon nic nie jest zakryte, ho uk apokalyptkesetaj. Czyli to, czego nie będzie apokalipsa, bo apokalipsis to jest odsłonięcie, czyli nic nie jest zakryte, co nie będzie odsłonione i nic nie jest ukryte, co nie zostanie poznane. No, aletheia to jest właśnie, to jest synonim z tym, co apokalipsis, odsłonięcie, a alfa privativum i letheia, zapomnienie, ukrycie, to jest słowa lety, ukrycia, zapomnienia, letch, latch. Po łacinie jest ten rdzeń indoeuropejski lateo, lateo się mówi, latere, ukrywać się, czyli latens, coś jest jakoś ukrywające się, prawda? To jest właśnie to. I to jest też ważne, że Jezus przedstawia tutaj receptą na ten lęk prawdę. Światło prawdy. Dlaczego światło? Bo to, co mówię wam w ciemności, powiedzcie w świetle. Bo w słowie aletheia, w słowie prawda, ja mówię w etymologii greckiej, jest światło, jest ciemno. To, co jest zakryte, to jest ukryte, to jest w ciemności. Więc prawda i światło, to jest bardzo ważne, żeby rozumieć język Jana, prolog Jana. Przypomnijmy sobie, prawda, jak ważna jest dla Jana prawda, jak ważne jest światło, jak ważna jest ciemność. To jest mega ważne dla kontemplacji. Tutaj dla porównania emet odpowiada hebrajskie. To jest emet, to znaczy raczej zaufanie, raczej pewność. Emuna, ufność, wierność, to jest ten amen, to jest ten rdzeń, prawda? To, co jest godne wiary. I te sensy się tutaj przeplatają. No, ja tutaj troszeczkę taką sieczkę dałem, prawda? Ale jakieś pewne punkty. Znaczy, żeby podsumować, ten kontekst jest bardzo ważny. Nie tyle ludzi, co tych, którzy to robią. Ewidentnie to wynika z kontekstu. Władca domu, pan domu i Belzebul jakoś grają ze sobą, rezonują. A receptą na lęk jest światło, jest prawda.

0: Gross Act.
1: Dzień dobry, kochani. Witam was w najnowszym odcinku podcastu i audycji Zwrot Akcji. Dzisiaj dość wyjątkowym, bo nie znajdujemy się w studiu, a w centrum Warszawy, gdzie spotkałam się z osobą, którą mogliście kiedyś słyszeć, bo jeszcze rok temu, półtora roku temu, to ona prowadziła audycję o tej porze, która nazywała się Nie ma głupich pytań. Ze mną jest Ewelina Kamińska. Cześć.
2: Cześć.
1: Ewelina i ja tworzymy jakąś tam prywatną relację, ale nie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Dzisiaj porozmawiamy sobie, słuchajcie, przepraszam, że się śmieję, ale Ewelina się tutaj po prostu wygłupia, więc ja już będę jak poważna dziennikarka kontynuować tę rozmowę. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie rozmawiali o zwrocie akcji w naszych własnych upodobaniach i tym, co kiedyś było dla nas bardzo ważne, a po czasie się zmienia. I takim tematem, o którym będziemy dzisiaj gadać, będzie co?
2: Będzie Harry Potter.
1: Harry Potter. Mamy trochę tutaj tezę i antytezę, ponieważ ja kochałam i nadal kocham. No, Ewelina ma trochę do powiedzenia innego na ten temat. No i porozmawiamy sobie trochę o upodobaniach, a trochę też o kontekście chyba, w jakim zmienia się coś, co kiedyś było odbierane jako zupełnie normalne i nie budziło wątpliwości, a co dziś jest odczytywane bardzo negatywnie. To powiedz mi najpierw, dużo masz takich pozycji, które kiedyś były twoimi ukochanymi, a dziś już kompletnie nie możesz do nich usiąść, zmierzyć się, polubić?
2: Chyba zależy. Oczywiście, że są takie rzeczy, ale skoro już zaczęłaś z Harry Potterem, to jest jednak pewna pozycja wyjątkowa, bo jak byłam dzieckiem nastolatką, to byłam taką trochę poteromaniaczką, to ja byłam tą osobą, która sterczała pod księgarnią o północy z imitacją różdżki, czekając na najnowszą książkę, a później, naprawdę nie żartuję, od trzeciej książki wzwyż, bo najpierw dostałam na 10 urodziny, dostałam pierwsze dwie książki. Zakochałam się, ale ich nie czytałam, nie czytałam ich także obie blągiem, ale potem od trzeciej części do ostatniej, jak dostałam książkę, tak długo siedziałam, dopóki jej nie skończyłam. I to nie jest żart, siedziałam do 4 rano, spałam 3 godziny, wracałam do czytania, czytałam dalej. I później wielokrotnie te książki też, zanim jeszcze wyszła trzecia część, to pierwsze dwie czytałam na okrągło i później każda kolejna, która dochodziła książka, była moją nową częścią takiej znajomej, przyjaznej literatury, która zawsze była ze mną i którą zawsze... No, był taki moment po prostu w moim życiu, że myślałam sobie, czas przeczytać znowu Harry'ego Pottera. I czytałam pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. I tak potrafiłam naprawdę dosyć długo. Byłam mocno wkręcona w cały świat. Byłam mocno wkręcona w całą w ogóle jakąś ideę. No to wiadomo, też lubiłam inne książki fantasy przez długi czas. I wiele z nich zostało ze mną do teraz. Ale no z żadną... serią. Myślę, że nie miałam takiej relacji jak z Harry Potterem, jak z tą serią książek, bo tam było faktycznie coś takiego, co mnie jako dziecko od 10 roku życia do nie wiem właściwie, kiedy się to zakończyło, to było coś, co ze mną, co towarzyszyło mi w dorastaniu.
1: Ale to jest tak, że gdybyś miała wskazać to, co cię najbardziej przyciągało, czy to była fabuła, czy to był ten magiczny świat, czy to były postaci, bo każdy ma jakieś takie swoje, co zapamiętał najbardziej z Harry'ego Pottera. Dla mnie to zawsze był ten taki jasny morał, że dobro zwycięży i że generalnie wszystko będzie dobrze. Ale nie sądzę, żeby tak było w twoim przypadku, więc zastanawiam się, co było twoim tym takim, wiesz, sercem tej pasji do tej książki.
2: No nie wiem, może trochę faktycznie otoczka tego, że jesteś zwykłym człowiekiem i nagle dowiadujesz się, że jesteś magicznym, chociaż jest wiele książek podobnych fantasy, gdzie ten motyw jest wykorzystywany i jest zrobiony bardzo dobrze. A to myślę, że to jest też to, że co wiele osób mówi o Harry Potterze, że to była książka, z którą dorastali, czyli że to jest coś, co zaczęłam czytać, jak miałam No, wydaje mi się, że faktycznie miałam wtedy 10, albo może 11, 12 lat, bo to chyba w Polsce, wydaje mi się, że w 2002, w 2001, 2002 mogły wyjść pierwsze książki. I potem dorastaliśmy z tym bohaterem, jak wiele dzieciaków lat 90.
1: I zanim nastąpiło to tąpnięcie i to, że jakby ta książka przestała być już gdzieś tam twoją ulubioną, ukochaną książką z dzieciństwa i dorastania, ty uważasz, że ona cię, czy na pewno cię w jakiś sposób ukształtowała, ale myślisz, że wiesz w jaki? Czy to jest coś takiego, co wydarzyło się podczas twojego dorastania i trudno powiedzieć, że dzięki temu, że uwielbiałam Harego, to dzisiaj... Trzy kropek.
2: No właśnie wydaje mi się, że te rzeczy, które mnie najbardziej przyciągały, to nie były jakieś morały. Że te rzeczy takie moralne, coś mi może nie, że nie grało, bo to myślę, że to jest za dużo i trochę już projektuję to, co uważam teraz o tej serii i w ogóle o tym świecie, na to, co że projektuję to na to, co czego nie mogłam wiedzieć wtedy, bo byłam też dzieckiem.
1: Dla mnie na przykład to był przede wszystkim bardzo duży wzór przyjaźni. Jakby dla mnie to była taka pierwsza ekipa, która się tak przyjaźniła. I ja trochę próbowałam te przyjaźnie później powtarzać.
2: Już chyba wiem, co tam mogło być też. Chyba postać Hermiony i to, że część jakichś znajomych mówiło, że ją przypominam. Pewnie dlatego, że faktycznie jak byłam dzieckiem, to sporo czytałam i jak zaczynałam czytać, to siedziałam z nosem w książce. No i jednego Harry'ego Pottera, wydaje mi się, że to była trzecia część, pamiętam, że czytałam w lipcu, bo chyba wtedy właśnie wychodził, w pełnym słońcu. Wszyscy siedzieli na plaży, a ja siedziałam pod parasolem i miałam takie, no przepraszam bardzo, ale wyszła moja książka i ja teraz muszę ją przeczytać od deski do deski, a potem zacznę pewnie ją od razu jeszcze raz. No, ale tak, i właśnie postać Hermiony gdzieś była u mnie blisko, także myślę, że to jest coś, co mogło też zarezonować, bo właściwie w fantastyce rzadko kiedy są postaci kobiece, z którymi możesz się utożsamiać. Jeżeli jesteś dzieckiem, dziewczynką dorastającą, która lubi motywy fantastyczne, to owszem, były... Coś teraz, jak próbuję sobie przypomnieć, to no, myślę sobie Ursula Le Guin, ale no, nie było takich wyrazistych postaci, przynajmniej w tym, co ja czytałam, co się tak wyryło we mnie. No jest Władca Pierścieni, który był praktycznie całkowicie męski. Postaci żeńskich jest tam jak na lekarstwo. Chociaż są też takie, które są fajne, ale...
1: Nie są częścią drużyny.
2: Tak, a Hermiona była jednak postacią, która bardzo często bez niej fabuła nie poruszała się do przodu, bo Harry i Ron często byli dosyć... zwłaszcza Harry, co jest ciekawe. Czasami byli pasywnymi dosyć postaciami w niektórych... nie mówię o takich jakichś zrywach, gdzie tam w pierwszej części pobiegli uratować Hermionę przed trolem. Ale chodzi mi o takie no właśnie... Hermiona jednak z tą swoją wiedzą potrafiła pociągnąć ich za sobą i trochę też no, była ich wielką pomocą.
1: Ty byłaś też taką fanką filmów jak książek?
2: Nie, i właśnie swoją drogą chciałam się ciebie zapytać o to, bo ty chyba też masz duży sentyment do filmów?
1: Gigantyczne, tak. Ja, wiesz co, mi się w ogóle postać Hermiony bardzo linkuje z Emma Watson i wydaje mi się, że też ona jest trochę szansą, a trochę przekleństwem tej postaci, bo z jednej strony fantastycznie, że osoba, która była tą dziewczyną, która była pilna, która się uczyła, która nie była postacią romantyczną w żaden sposób, przynajmniej przez te pierwsze części, ale nawet już później to nigdy nie był główny wątek, jednocześnie jest fajna, wzbudza ogromną sympatię, mówię już tutaj o aktorce, ale niestety z drugiej strony, jak czytam sobie o Hermionie książkowej i widzę jej opisy i widzę, jak została ugładzona przez fabułę, to żal mi tego.
2: Albo też upiękniona, bo ja wydaje mi się, że ja mogę nie mieć też takiej nostalgii, że kiedy zobaczyłam pierwszy raz Hermionę, to sobie myślałam, to jest prześliczna dziewczynka. Ja nigdy nie byłam prześliczną dziewczynką. Byłam, no, ruda, blada, To nie jest coś, co zyskuje popularność, kiedy jest się dzieckiem w wieku szkolnym.
1: No możesz być albo Anią z Zielonego Wzgórza, albo rudą dziewczynką. Jakby, porównując, a nie miałaś dobrej reprezentacji filmowej Ginny Weasley, więc też inna sprawa. Ja lubię filmy, lubię do nich wracać, mam do nich sentyment, wzruszam się na nich, ale nie uważam, że to jest dobre kino. Zwłaszcza od tych części. Uważam, że dobre filmy Harry'ego były do czwartej części. Uważam, że te, kiedy są jeszcze dzieciakami i kiedy jest Czara Ognia, są ekstra, a później to już bardzo tak się sypie.
2: No właśnie, ja obejrzałam wszystkie, ale chyba nie wracałam. Może chyba dwa razy to może obejrzałam trzecią część, bo ta gdzieś zawsze była w tych moich ulubionych. Ale no faktycznie, zastanawiam się, czy to, jak bardzo się odwróciłam od serii Harry'ego Pottera, nie ma związku z tym, że nie mam takiego sentymentu do filmów, że denerwuje mnie w ogóle oglądanie ich z dubbingiem czasami, że mam takie, tak trochę się dziwnie czuję. No ale tak, faktycznie te filmy u mnie nie było, byłam poteromaniaczką bardziej w zakresie książkowej wersji Harry'ego i w momencie, kiedy zaczęłam zauważać też pierwsze takie pęknięcia na tej fasadzie całej książki i tego, co sobie o niej wyobrażałam, to myślę, że trudno było mi to przeskoczyć w ogóle i wrócić do tej książki, nawet myśląc sobie, że to jest literatura dziecięca, bo mam jakąś taką niezgodę na to, że literatura dziecięca no właśnie nie promuje zawsze takich wartości, zgodnie z którymi teraz żyję.
1: No właśnie. No i tutaj zatrzymujemy się przy tym zwrocie akcji, no bo to, że Harry był dla ciebie ważny, to słychać i myślę, że wiele osób, zwłaszcza w naszym wieku, około 30, może się z tym utożsamić. Chociaż wiem, że wrosło też całe pokolenie rodziców, którzy czytali nam Harry'ego Pottera, więc to właściwie jest takie łączące pokolenia. No ale z drugiej strony jesteśmy w miejscu, w którym mówisz o tąpnięciach. Ktoś, kto może nie siedzi tak mocno w tym, albo przeczytał Harry'ego kiedyś i go zostawił, pewnie nie za bardzo wie, o co chodzi, więc czy mogłabyś nam trochę opowiedzieć o tym?
2: Oczywiście, bardzo chętnie. Też nie uważam, że osoba, która nie zauważyła tego nigdy, że popełniła jakiś błąd, ile jest książek, które się przeczytało, albo filmów, które się obejrzało i później nigdy do nich nie wróciło z drugą myślą, co mogły powodować. No ale Harry Potter, jako że jest też fenomenem odkąd powstał. A jeszcze jedna ciekawostka, ale to pewnie większość osób, które zna Harry'ego Pottera, wie o tym, jak mówiłyśmy o tym, że była pewna reprezentacja kobiet, to J.K. Rowling też napisała tę książkę nie pod pseudonimem, ale nie zgodzono się na to, żeby było jej pierwsze imię, ponieważ było przekonanie, że dziewczynki nie czytają fantazy, a chłopcy nie przeczytają książki napisanej przez kobietę. No i teraz przejdźmy do tej kobiety. Nie będę może mówić za dużo o Rowling, bo jeśli ktoś ma jakiś... No jeśli ktoś ma wiedzę, co teraz się z nią dzieje, to wie, że prowadzi taką walkę z osobami trans. To jest dużo dłuższy temat, na nim się nie będę chciała skupiać, bo to nie ma związku z Harrym Potterem, chociaż sama postać Rowling i jej przekonania są widoczne, ale o tym może za chwilę. W Harrym Potterze myślę, że jedną z takich najbardziej problematycznych kwestii, które dostrzega się po latach, dla mnie przynajmniej, to była kwestia Hermiony i stowarzyszenia, które stworzyła, żeby ratować elfy domowe. Bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale elfy domowe były w Hogwarcie. Skrzaty domowe, przepraszam, faktycznie elfy są w angielskiej wersji. Skrzaty domowe w Hogwarcie pracują jako pomoc kuchenna. Nie otrzymują za to żadnej zapłaty. Po prostu jest pojmowane, że skrzaty domowe lubią pomagać. Jest tutaj wyjątek. W drugiej książce był Zgredek, który pomagał rodzinie Malfoyów, aż w końcu został uwolniony przez Harry'ego, co było też sceną wrzucona skarpetka, został wyswobodzony. I później Zgredek, jako jeden, jedyny skrzat, chciał wynagrodzenia za swoją pracę. I nikt tego wynagrodzenia Zgredkowi nie chciał dać, bo wszyscy stwierdzali, że to jest oburzające, że skrzat domowy ma w ogóle dostawać pieniądze za coś. Hermiona zauważała też tę niesprawiedliwość i stworzyła stowarzyszenie Wesz, tak.
1: Skrzatów zarobkowych?
2: Nie, ja nie pamiętam rozwinięcia. Po angielsku to było chyba spew. To też były jedno i drugie ten akronim nie był zbyt taki pochlebny. I wesz i spew to takie niezbyt ładne słowa.
1: Mimo, że stowarzyszenie nazwane było Wesz, więc teoretycznie powinni mówić co z tą Weszą, no to bohaterowie mówili co z tą Wszą, więc wiadomo, że miało nam się to kojarzyć maksymalnie negatywnie.
2: Dokładnie. A jeśli się przyjrzymy sytuacji z krzatem domowym, biorąc pod uwagę, że poznaliśmy Zgredka, poznaliśmy też w późniejszych częściach inne skrzaty domowe i wiemy, że są to czujące, myślące istoty, które mogłoby się wydawać, że jednak zasługują na ludzkie traktowanie, ale społeczność czarodziei nie jest zbyt nowoczesna. I wszyscy Hermione za w ogóle takie podejście wyśmiewają, co jest tak wyśmiewane przez głównych bohaterów, przez Irona i Harry'ego. I chyba największy żal mam do Harry'ego jako bohatera, że on jako bohater jest bardzo pasywną postacią w kwestii świata, który zastaje, że jego w tym świecie nic nie wkurza, nie denerwuje go to, że dlaczego tak jest, tak nie powinno być, nie widzi tej niesprawiedliwości i nie działa w taki sposób, żeby coś przerwać. On przyjmuje system, który został mu narzucony i jedyne co robi to jest takie podejście, że no dba o swoje dobro, no i o dobro ludzi wokół siebie, bo to nie jest tak, że Harry Potter jest złą postacią, jest też, wiadomo, jest nastolatkiem, różne rzeczy się tam dzieją, ale przez to przenika się jakaś postawa Rowling, która jednak wydaje mi się promuje to, że każdy jest kowalem swojego losu. I tu jest coś, co nie zgadza się ze mną, bo okoliczności, w których dorastamy i środowisko, w którym jesteśmy, mogą zahamować nawet największego geniusza.
1: A czy rozmawiałyśmy już kiedyś o tym, ale powtórzmy to, bo pamiętam swoje argumenty. Czy pokazanie tego, że to właśnie Hermiona jako jedyna, jako ta mądra postać, jako ta, wiesz, bystra, walcząca, inteligentna dziewczyna, że to ona to dostrzega, czy to nie jest trochę zwrot do bohatera, przepraszam, do czytelnika, który mówi, zobaczcie, można inaczej, to czarodzieje się mylą i że to trochę tak jakby autorka jednak broniła tej bohaterki, która broni skrzatów?
2: No właśnie wydaje mi się, że nie, bo jednak Hermiona nie jest pokazywana zawsze jako... Nie znamy myśli tej postaci. Jesteśmy jednak tutaj głównie z Harrym Potterem, jeśli chodzi o sposób pisania. To jego myśli poznajemy, to przez jego głowę, jego oczy poznajemy cały świat. No i trochę też myślimy tak jak on. Oczywiście możemy sobie dopowiadać, że to celowy zabieg autorki, że ona nie chciała, ale... Wydaje mi się jednak, że Rowling nie docenia takiej pracy aktywistycznej w takiej formie. A jeszcze, jeżeli się zastanowimy nad tym, jakie argumenty dobre postacie z książki, czyli no na przykład Hagrid albo Ron, używają, żeby tłumaczyć Hermionie, dlaczego ona nie ma racji, to są argumenty, które gdybyśmy przyłożyli do jakiejkolwiek grupy innych wrażliwych, myślących, czujących osób postawili, no to są niedopuszczalne wręcz. Jeżeli słyszymy od Hagrida, że skrzaty to lubią, a poza tym co one by zrobiły, jakby nie miały tej pracy, no to jest, jeżeli przyłożylibyśmy sobie to do niewolnictwa, No, proszę sobie wyobrazić, że takie, dokładnie takie argumenty były używane wobec osób czarnoskórych albo osób, które były też nawet na polskich ziemiach. Chłopi, co chłop ma zrobić, jak nie ma swojego pana? No to jest absurdalne. Też Rowling dodatkowo świadomie tworzy postać mruszki, czyli skrzatki, która została wyrzucona z kuchni Hogwartu. Została wyrzucona i no, mruszka zostaje alkoholiczką i jej los nie jest jakiś różowy, tylko pokazuje, że no faktycznie jednak tutaj jest jeden wyjątek z Gredek, który on jest kowalem swojego losu, on gdzieś tam idzie, ale no jak widać generalnie rzeczy powinny zostać takie, jakie są.
1: Poza tym światem skrzatów i tej kwestii, o której teraz poruszyłaś i która gdzieś tam wybrzmiała mocno, do mnie trafiają te argumenty, których używasz, bo ty mnie już kiedyś przekonałaś, mimo że cały czas w mojej głowie jeszcze się to trochę nie mieści, że ktoś chciał źle w tym kontekście. Myślę sobie, że przecież Hermiona broniła, to musiało chodzić o dobre rzeczy. Są jeszcze takie, które cię gdzieś tam od tej książki odsunęły właśnie przez ten taki podprogowy przekaz, bo chyba tak można powiedzieć.
2: W samej książce teraz akurat nic mi nie przychodzi do głowy. Poza tym Harrym, który faktycznie on nigdy nie zmienia tego świata magii. On, mimo że widzi błędy, które są w Ministerstwie Magii, dla niego to są błędy, które są po prostu, znowu tutaj problemem jest jednostka, a nie system. Tutaj problemem jest to, że był zły minister magii, a nie to, że system jest nie taki. Harry zresztą zostaje na koniec Aurorem, czyli no zostaje policjantem w tym świecie, czyli będzie bronił dokładnie tego porządku, który zastał, którego nie kwestionował pod takim względem, że problemem tutaj są faktycznie wyłącznie jednostki, co moim zdaniem jest bardzo bardzo wąskim spojrzeniem na świat. No, kwestia w ogóle tworzenia świata w Harry Potterze to też jest odmienna kwestia, bo to widać, że Rowling wiele rzeczy tworzyła wstecznie, czyli jak był czasozmieniacz? Jak to się... Zmieniacz czasu, chyba tak. Chyba to był zmieniacz czasu w trzeciej części. To tutaj akurat w tej części wszystko zadziałało. A w kolejnych częściach, nie wiem, czy państwo kojarzą w ogóle książka, która była sztuką teatralną, została wystawiona później w Londynie. Tam Rowling pisze nową historię. Jest historia dzieci Harry'ego, Malfoya, stają się przyjaciółmi. I tam znowu zmieniacze czasu mają zupełnie nową kwestię, bo no właśnie kiedy cofam się, to musiałabym wytłumaczyć chyba całą kwestię podróży w czasie. No są dwie kwestie podróży w czasie. Albo poruszamy się po okręgu, albo tworzymy alternatywne linie czasowe. No i w trzeciej części poruszaliśmy się po okręgu, czyli to, co się wydarzyło, to już się musiało wydarzyć, dlatego w przyszłości działo się dokładnie to, co się wydarzyło wcześniej. To taka kwestia. A w tej nowej części przechodziliśmy już do różnych linii czasowych, które też pokazywały swoją drogą, że jeśli ktoś nie wie, to tam to, że młodym czarodziejom udało się zapobiec śmierci Cedrika, to Cedrik nagle stawał się śmierciożercą. jak widać, wiele mu nie trzeba było. Dobry chłopak był, ale jednak, no niestety upokorzenie było za duże i od razu musiał stać się śmierciożercą. Więc tak, myślę, że ta kwestia głównego bohatera, który na którym można się było trochę jednak zawieść jako na takim zmieniaczu społeczeństwa i ponownie nie każdemu ktoś może mieć takie poglądy, że jemu się to akurat podoba. Mnie po czasie to dosyć odrzuciło.
1: Ale to jest tak, że to odrzucenie jest na tyle silne, że ty już nie możesz wrócić z takim swoim, z taką sentymentalnością, z jakąś czułością do tych książek właśnie przez te kwestie? Czy to jest coś takiego, na co możesz przymknąć oko, pomyśleć sobie, dobra, to było pisane 30 lat temu, 20 parę lat temu i ktoś mógłby powiedzieć nam tutaj, że szukajmy dziury w całym, ponieważ czarodzieje walczyli o Mugoli, czarodzieje walczyli o czarodziei czystej, właśnie nieczystej krwi z rodzin mieszanych, tak zwanych. Więc dobra, okej, skrzaty tak, ale przecież innych bronili, nie? Że wiesz, o co mi chodzi? Że staram się racjonalizować to i myśleć o tym, co często pada w takich dyskusjach, czyli bo to było, wtedy były inne czasy, inaczej się na to patrzyło.
2: I tu chyba bym przeszła do tego, że owszem, można sobie na to spojrzeć, że to były inne czasy, ale ja nie zamierzam już wspierać tego. Gdybym, to też chyba kiedyś rozmawiałyśmy, że zapytałaś mnie, to co, jak będziesz miała dzieci, to nie będziesz im czytać Harry'ego Pottera? I ja powiedziałam nie. I chyba głównie dlatego, bo nie chciałabym, żeby moje dziecko zafiksowało się na serii, która ma jakieś... której wspieranie też, bo w tym momencie wspieranie Harry'ego Pottera, no wiadomo, nie kupię nowych książek i pewnie bym czytała z tych samych z tłumaczenia, które już znam i miałam, ale no też chyba nie chciałabym wspierać w ogóle czegokolwiek związanego z Rowling, a czytając dziecku ryzykuję, no to wielkie ryzyko, ale no... Książka miała jednak pewne rzeczy, które fascynują małe dzieci, młode umysły. No i chciałabym, żeby jednak ta literatura dziecięca przekazywała takie wartości, które moim zdaniem są cenne. Innymi słowy, jest bardzo dużo książek, które są świetne w różnym wieku dla dzieci. I nie widzę sensu kultywowania, czytania Harry'ego Pottera, jeżeli jest tyle rzeczy, z którym się w nim nie zgadzam.
1: Myślisz, że mocno na odbiór twoich książek wpłynęło jednak te publiczne wypowiedzi Rowling, takie bardzo transfobiczne i że gdyby to się nie wydarzyło, to mogłabyś nie zauważyć tych kwestii, o których mówisz, tej nierówności i bierności?
2: Może mi tutaj, może to była taka kropelka, która przelała czarę goryczy. Może bym nie miała takiego negatywnego podejścia do tej serii, tylko byłabym bardziej neutralna. Ale no, chyba to też wynika z tego, że jeżeli coś się kiedyś bardzo kochało, ja kochałam czytać Harry'ego Pottera, to później, kiedy zaczyna patrzeć się krytycznie i zaczyna się dostrzegać te niedoróbki, to może nie, że odbiłam w drugą stronę, ale fajnie by było, gdyby po prostu ludzie też patrzyli krytycznie na tę serię. I nie zabraniam nostalgii, zresztą kim ja jestem, żeby w ogóle komukolwiek cokolwiek zabraniać, ale myślę, że fajnie być świadomym rzeczy, które konsumujemy, bo wybór obecnie jest wielki tego, co czytamy, co oglądamy i wszystko walczy o naszą uwagę i myślę, że warto dawać tym rzeczom, które są po prostu tego warte.
1: A to się odnosi też, już trochę zostawiając Harry'ego, to odnosi się też na przykład do rzeczy, które czytasz na co dzień, do mediów, które śledzisz, do wywiadów. Ja myślę sobie, że to jest bardzo trudne, żeby oglądać rzeczy, z którymi się zgadzamy, tylko i wyłącznie, a jednocześnie oglądając rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, wspieramy te osoby, z którymi się nie zgadzamy. I jak na to patrzysz?
2: Myślę, że tak. Wiem, o co ci chodzi, ale to nie chodzi o oglądanie tylko tych rzeczy, z którymi się zgadzamy, tylko na wspieranie ludzi, którzy myślą w krytyczny sposób, które potrafią zauważyć błędy, potrafią wytknąć je błędy także osobom, które są teoretycznie po tej samej stronie. Bo oczywiście, że można oglądać rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, ale też pytanie, czy warto marnować na ten czas, którego nie mamy wiele na tym świecie. Wiele rzeczy, kiedy raz je poznamy, tak takie mam przynajmniej wrażenie, się... No można dostrzegać pewne schematy w świecie. Na niektóre rzeczy po prostu nie warto marnować czasu. Na niektórych rzeczach po prostu nie warto się skupiać i analizować je bez przerwy, bo to nam nic nie da, no. Czasami trzeba, zwłaszcza kiedy jesteśmy już starsi, no tak jak powiedziałaś, obie jesteśmy około 30 lat, no kiedy jesteśmy młodsi, uważam, że trzeba szukać jak najwięcej, ale w pewnym wieku trzeba też szanować swój czas. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie skłania Państwa do tego, żeby przestać szukać i żeby zamknąć się we własnej bańce, bo to też jest bardzo szkodliwe. Tutaj trochę lawiruję, staram się znaleźć właściwe słowa, ale no myślę, że warto po prostu podchodzić świadomie do tego, co się konsumuje. Także właśnie w formie książek, prasy, mediów, influencerów. Nie może ani nie ufać im bezgranicznie, ale też nie skreślać po pierwszej, lepszej wpadce.
1: A trafiłaś później, już tak kończąc, trafiłaś później na serię, która cię tak porwała. Może to też być serial, film, czy właśnie literatura, która tak wpłynęła na ciebie, weszła jakoś do twojego słowniczka codziennego i stała się jakimś taką historią, która, wiesz, jest też... Wiesz, są seriale, które oglądamy, ale są nasze seriale, które po prostu kojarzą się nam... Ludziom się kojarzą te seriale z nami. I czy po Harrym wydarzyło się coś takiego jeszcze u ciebie?
2: Nie wiem, bo to jednak taka młodzieńcza miłość trochę. Ciężko to przyrównać. Na pewno mam teraz takie, czy to seriale, czy to serie książek, które bardzo lubię, które bardzo cenię, o których czytam dodatkowo jakieś teorie fanowskie albo coś. No ale myślę, że nie, ale myślę, że to właśnie też jest kwestia trochę dojrzewania i większej dojrzałości w wybieraniu tego w ogóle, czemu chcę poświęcić swój czas. Chociaż i tak wiadomo, kto nigdy nie odpalił 50 raz serialu, który zna jako cyfrowy smoczek, żeby nie siedzieć samemu w mieszkaniu, to ten niech pierwszy rzuci kamieniem.
1: Bardzo ci dziękuję. Mam wrażenie, że w sensie jakiś tam w ogóle morał wyszedł z tej rozmowy o Harrym Potterze, więc fantastycznie. Pogadałabym sobie jeszcze z tobą o tym, czy dzieło musi być ofiarą swojego autora. Ale dziś nie zdążymy tego zrobić, więc porozmawiamy sobie o tym następnym razem. Zobaczymy jeszcze, drodzy słuchacze, czy z wami, czy tylko ze sobą. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Ewelina, bardzo dziękuję za to, że się spotkałyśmy i że przedstawiłaś mi swoją wersję. Ja jeszcze nie jestem gotowa, żeby odwrócić się od Harry'ego Pottera, ale przyjmuję te argumenty.
2: Czyli nie jesteś gotowa na zwrot akcji w świecie Harry'ego Pottera. Ja to rozumiem, Kasiu. Każdy dojrzewa w swoim tempie.
1: Bardzo dziękuję, kochani, za wysłuchanie rozmowy. Całość oczywiście na vox.fm.pl. My się żegnamy i do usłyszenia za tydzień. Cześć!
0: Zwrot akcji w Vox FM.

0: Gadaj Zdrów w Vox FM.
1: Cześć, jestem Rudy, witajcie w programie Gadaj Zdrów, w którym dziś poruszymy bardzo ważny temat, oczywiście związany ze zdrowiem. Sprawa, powiedziałbym, poważna, bo będziemy rozmawiać o raku jądra. Rak jądra podobno stanowi 2% wszystkich nowotworów występujących u mężczyzn i to z jednej strony mało, a z drugiej strony to przecież bardzo dużo. Dziś moimi gośćmi, zresztą to oni stanowią esencję tego programu, będą pani doktor Iwona Skoneczny, która jest onkologiem, specjalizującym się, o ile pamiętam, właśnie w urologicznych poważnych sprawach i Mateusz Andziak, który jest pacjentem.
2: Znanym jajcarzem.
1: Znanym jajcarzem dosłownie w przenośni, bo Mateusz z rakiem jądra niestety się spotkał. Trafiłem na takie statystyki, z których wynika, że 70% mężczyzn, w ogóle nie mam pojęcia, jakie są objawy raka jądra i niestety ja zauważyłem, to jest smutne, wiem, przyznaję się do tego i wy też się powinniście do tego przyznać, jeśli tak jest, że ja też nie wiem, jakie są objawy raka jądra. Bardzo skomplikowane, złożone zdanie. Mateusz, co ciebie zaniepokoiło i co jakby spowodowało, że dowiedziałeś się, że jesteś chory?
2: U mnie to poszło dosyć, chciałem powiedzieć śmiesznie, ale to nie jest bardzo śmieszny temat. W listopadzie odczułem delikatny ucisk na pachwinie, z lewej, z prawej strony nad prąciem, tak, kurczę, co to jest? Zadzwoniłem do kolegów, wiadomo, poczta pantoflowa, ty stary, miałeś coś takiego może? No miałem, jak tam sport troszeczkę częściej nadużywałem, luźniejszy gaciek, kup sobie, pochłódź, tydzień, dwa i zobacz, czy przejdzie. W międzyczasie i tak umówiłem się do urologa, tylko że publicznie czekałem, to jest około miesiąca czas oczekiwania na to. No i fajnie, czekam sobie, zbliża się ten termin, ten nie boli mnie, ale coraz mocniej uciska. Także już w pewnym momencie dostałem gorączki i to było dokładnie 20 grudnia. Dlaczego zapamiętałem? Bo 21 grudnia trafiłem już na stół szpitalny z, no i po jajku było, tak? Że tak się wyrażę. Mam piękną bliznę, to się nazywa bardzo orchidektomia, tak?
3: Prawda? Bardzo ładnie.
2: Piękna nazwa jest tego. Mam piękną tutaj bliznę, mogę później pokazać.
1: Damy radę chyba bez, wiesz, mu tak. Wierzę na słowo.
2: Także, no, gdyby było wcześniej, gdyby było szybciej wykryte, to moglibyśmy tego uniknąć, tego wycięcia. Niestety też bałem się po prostu po męsku, po ludzku się bałem się zapytać, bałem się przyspieszyć w ogóle jakkolwiek tą całą procedurę, tak? Więc no sam...
1: Ale bałeś się po prostu, że będzie po prostu wyrok rak?
2: Też taka duma, że o, kurde, pójdę do tego urologa, kurde, powiedziałam, że mam jakieś małe jaja, nie? To jest po prostu, no wstydzę się, tak? Duży wpływ ma wstyd, bo potem jak ja się otworzyłem z tym od razu, mam znajomych, którzy po raku jądra bardzo się są zamknięci w sobie, nic kompletnie się do tego nie przyznają. Ja z kolei byłem bardzo otwarty, ja to wrzucałem sobie u siebie na sociale, że ej, spoko jest, żyję, tak? Wygrywamy z tym. Od cholery ludzi się do mnie odezwało, z takimi nawet, z którymi nie miałem kilka lat kontaktu. Ej, mordo, jak to się stało? Jak to wyglądało? I to ludzie, którzy mogli być nawet moimi rodzicami, tak?
1: Stałeś się ambasadorem, można powiedzieć.
2: Tak, bo dopóki nie masz w kręgu znajomych takiej osoby, która to przeszła, to dla ciebie jest taka trochę enigma, tak? A jak już masz taką osobę, masz kogo zapytać.
1: Okej. Okay. Pani doktor, to ja zapytam najpierw o objawy. Być może pani nam trochę przybliży temat, bo to, że wiemy niewiele i że mężczyźni swoją męskość cenią ponad wszystko i nie badają, i nie do końca się interesują, bo przecież samców alfa choroby nie dotyczą. Jak to wygląda w praniu?
3: No to parę faktów w takim razie.
1: Bolesnych podejrzewam.
3: No nie, niekoniecznie bolesnych, ale takich chodzi o to raczej, żeby to wiedzieć. Czyli jakby kluczem w tej chorobie jest świadomość. Czyli ta świadomość, że w ogóle takie nowotwory występują, jest dosyć niska. To są rzadkie nowotwory, nawet ponieważ jest to statystycznie 3 na 100 tysięcy osób, więc generalnie pan wygrał, proszę pana, bingo tutaj.
1: To lotek.
3: Tak, ale jednak w grupie młodych mężczyzn do 40 roku życia to jest najczęstszy nowotwór, bo w tym wieku się po prostu na nowotwory raczej nie choruje. Czyli na tym, jakby w tej grupie, jakby to jest top absolutny. W Polsce w tej chwili prawdopodobnie jest około 1400 zachorowań rocznie, więc też nie jest to tak dużo. I teraz jakby kluczem do tego, bo tutaj nie ma jakiejś profilaktyki, aczkolwiek są pewne grupy ryzyka tak zwane, o których my mówimy, czyli że jak ktoś na przykład miał niestąpione jądro, czyli tego jądra nie było w worku masznowym, był zabieg gdzieś tam w dzieciństwie sprowadzenia tego jądra, albo jak nie było i to jądro czasem znika, gdzieś tam chowa się do brzucha i tak dalej, to są osoby, o których wiemy, że mają wyższe ryzyko, czy w przypadku jakiegoś hipogonadyzmu. Część osób też trafia z klinik na przykład leczenie niepłodności, bo okazuje się czasem, że za jakąś niepłodnością, jak się zaczynamy tym interesować, bo często, prawda...
1: Ale to też jest źródło do zainteresowań, tak, można powiedzieć.
3: To się okazuje, że jakby za tym coś może być. Ale podstawą jest to, że nie uczymy młodych chłopców i młodych mężczyzn tego, żeby się samobadali. Czyli właściwie nie ma innej profilaktyki, jak tylko świadomość i to samobadanie. Czyli żeby raz w miesiącu gdzieś tam, nie wiem, przy kąpieli sprawdzić, jak wyglądają te jądra. Czy są równe, czy nie jest...
1: Czy są,
3: oczywiście. Czy nie ma jakiegoś właśnie stwardnienia, jakiegoś guzka, czy się nie powiększyły, albo czy się nie zmniejszyły. I to jest właściwie wszystko. A jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, to mamy właśnie doskonałe metody, które nie są takie strasznie nieprzyjemne, czyli USG na przykład. Czy pan może powiedzieć, że to jest takie bardzo niekomfortowe badanie?
2: Nie, USG było bardzo przyjemne.
1: Myślę, że
2: było zimno, było troszeczkę, ale...
3: Bo żel zimny, prawda?
1: Myślę, że tyle przyjął Mateusz, czyli, to brałby USG
3: w ciemno. To jest tylko dotknięcie, tak? Bez jakiejś ingerencji, że tak powiem, głębszej. Po prostu z wierzchu dotykamy taką głowicą z żelem takim, żeby, prawda, to badanie, żeby było przewodzenie tych fal ultradźwiękowych. Także badanie to jest w stanie wykryć bardzo małą chorobę, czyli nawet kilkumilimetrową, więc jak mamy jakiekolwiek wątpliwości, to właściwie chcielibyśmy namawiać, żeby wykluczyć tę sytuację. Mamy też akurat w przypadku tej choroby szczęśliwie tak zwane markery nowotworowe, czyli możemy zrobić badanie krwi i sprawdzić, czy te markery są, czy nie. Też jak robimy USG jąder, bo zwykle od tego zaczynamy, to zwykle od razu sprawdzamy USG jamy brzusznej, czy tam jakieś węzły, bo węzły, wbrew pozorom, takie tak zwane, jak w onkologii mówimy, regionalne dla nowotworów jądra, nie są gdzieś tu w pobliżu, tylko są w brzuchu.
1: Okay.
3: Dlatego, że zarodek jądra powstaje właśnie w brzuchu i dopiero potem...
1: Czyli to jest jądro jest na końcu kabla?
3: Na końcu tego kabla, a ten kabel jest połączony z tymi węzłami, czyli właśnie tych okolic od razu szukamy, sprawdzamy, bo to jest miejsce, gdzie jeżeli choroba się pojawia, to najczęściej właśnie w pierwszym rzędzie, więc od razu można się wtedy zorientować. No i rzeczywiście... Można powiedzieć, szczęśliwie jest to choroba bardzo wyleczalna.
1: I to właśnie bardzo ważne.
3: Czyli
1: kwestia.
3: Nie bójmy się tego. No, nawet jak się z jakichś powodów zdarzy, że ktoś ma bardziej zaawansowaną chorobę, to jak na warunki onkologii, my w dalszym ciągu jesteśmy w stanie powyżej 80% osób trwale wyleczyć. A z wczesną chorobą praktycznie 100%. Także panowie, nie bójcie się.
1: Mateusz, ty chyba jesteś w trakcie leczenia, zdaje się.
2: Prawdopodobnie tak. Skończyłem 3 cykle tak zwanego BEPA, przyjmowania chemii. I za tydzień, nawet niecały, mam wyniki tomografii, tak, która ma potwierdzić, czy już zostało to wszystko wyeliminowane,
1: okay.
2: czy nie.
1: To powiedzmy, bo pojawiają się te twoje falerne święta, trafiasz na stół, traci się jedno jądro i rozumiem, że to jakby leczenie dalej trwa, bo o to zapytam z twojej perspektywy, zaraz oczywiście pani doktor powie dużo mądrzejszych rzeczy. Czy to jakby to, rozumiem, że jakby da się skończyć, pani doktor, czy da się skończyć ten proces leczenia? To może być tak, że Mateusz powie, okej, to ja już.
3: Oczywiście.
1: Naprawdę? I to się na zawsze żegna i można powiedzieć, że... Dla mnie oczywiście jako laika nowotwór, wiecie, jest czymś bardzo skomplikowanym i trudnym. A pani doktor naprawdę jest taką ogromną moją nadzieją dzisiaj, bo jeżeli
3: proszę
1: się
3: pana,
1: da...
3: Akurat po prostu... akurat muszę powiedzieć, że jeśli miałabym do wyboru prawda, zajmowanie się w onkologii jakimiś chorobami, to bym mogła się najchętniej zajmować tylko nowotworem jądra, bo po prostu jest to tak optymistyczna generalnie choroba. Czyli właściwie bardzo rzadko nam się zdarza, że nie jesteśmy w stanie... do końca komuś pomóc, czy się trwale wyleczyć. Czyli natomiast no też jakby też nasza wiedza jest taka, że musimy też odpowiednio dopasowywać metody do sytuacji.
1: Jasne.
3: Czyli jak choroba jest wczesna, to nie leczyć za dużo. Jak jest bardziej zaawansowana, to leczyć od początku agresywnie, bo też wiemy, że te nowotwory powstają jakby z komórek takich zarodkowych. Z jednej strony rosną tak szybko jak zarodek, ale z drugiej strony są bardzo wrażliwe na chemioterapię, co odkryto już kilkadziesiąt lat temu. Mhm. I takim lekiem, może nie do końca ulubionym, ale najbardziej skutecznym jest cisplatyna, o której być może pan coś może nam powiedzieć.
1: Bo Mateusz przetłumaczył
3: Nazywa się
1: to...
3: pięknie.
1: Platyna jest w ogóle i cis jest muzyczny, ale Mateusza Mina mówi, że nie było to nic kolorowego.
2: Zawsze po cisplatynie zawsze czułem się tak trochę zniszczony.
3: Kac, duży kac. No, nawet więcej.
2: Nawet więcej niż kac, bym powiedział. Mhm. I potem jeszcze miałem wlewki takie dodatkowe.
3: To... Bleomycyny,
2: to było już dla mnie kompletnie.
1: Czy ja myślę o wlewkach tych takich, które są...
3: Nie, dożyły.
1: A, już myślałem, że...
2: Nie. Także tutaj ta cisplatyna jest... No, efekty są po niej dosyć niefajne dla...
1: Ale rozumiem, że cisplatyna jest to lek... jesteśmy cały czas w temacie chemioterapii.
3: Tak.
1: Ale to jest bardzo ważne. Chciałbym, żebyśmy może o tym pogadali, bo chemioterapia czasami dla mnie oczywiście jako laika i dla wielu ludzi jest czymś potwornie ciężkim. Mateusz, ja wiem, że to jest abstrakcja i to zależy od człowieka i pani doktor powie, czy jest to coś, co da się znieść, bo uśmiech jakoś ci nie zelżał, słuchaj. Chcę pokazać tę optymistyczną
2: Jasne,
1: część.
2: Ja w ogóle, jak szedłem na pierwszą moją chemię, bo ja byłem przerażony. Byłem tak przerażony. Bogiem a prawdą poszedłem się celebrować weekend wcześniej, żeby po prostu, dobra, pamiętam to ostatni raz...
1: Odstresować się,
2: dokładnie. I trafiłem na ten oddział. Jeszcze miałem w ogóle założony port naczyniowy, który potem musieli mi wyciągać przy ostatnim. To było...
1: Co to jest? Chip w środku.
2: Takie trochę urządzenie Ironmana, że mogą ci podpiąć do żyły, tak? Żeby nie kłuć ci cały czas po rękach i tak
1: czy
2: dalej.
1: Czy byś na stałe gotowy na wizję?
2: Mogę pokazać taką, jeżeli mogę...
1: Bardzo tak, proszę.
2: To mało co widać akurat. Tutaj jest taka...
1: Ja widzę, wygląda to dobrze.
3: No to już jest wyprute. Teraz.
1: Wielu kobietom by to imponowało, kobiety lubią blizny podobno.
2: Tak, powiedzmy.
3: Mężczyzna po przejściu.
2: Dokładnie.
1: Twardy zawodnik.
2: Dokładnie. Ogólnie chemię da się znieść. Mhm. Ja wręcz byłem pełen szoku, że mi tak dobrze idzie. Teraz było najgorzej, jak to wszystko ze mnie schodzi. Jest po prostu... Każdy mówi, że będzie żygał, będzie biegunka, będzie to. Ja tak, co wy gadacie? Się czuję rewelacyjnie. Kurde, mogę zaraz... Zaraz ja idę, nie wiem, z psem na 20-kilometrowy spacer i tyle, tak? Tyle mnie widzicie. No nie. Potem teraz ostatnie dwa tygodnie to miałem dosyć ciężkie. Muszla klozetowa stała się moją nową dziewczyną.
1: Okej, ale myślę, że na trochę. To nie tak, że...
2: Już jest lepiej.
1: Będę trzymał... Pani doktor, to nie potrwa, mam nadzieję, długo.
3: Nie, dlatego, że pan odczuwa coś takiego, co my nazywamy takim kumulacyjnym efektem. Czyli jak pan przyszedł na pierwszy...
1: Oszukałeś na pierwszych dwóch.
3: Nie, na pierwszym cyklu po prostu pan był w pełni, można powiedzieć, zdrowia, nie licząc tych drobnych defektów jakichś tam, prawda, dwucentymetrowych czy jakichś malutkich, ale cały pana organizm był po prostu organizmem młodego człowieka. Natomiast myśmy trochę psuli pana, jeśli chodzi o te parametry i generalnie jakby zasada chemioterapii jest taka, żeby dać panu jak największą dawkę, jaką pan może wytrzymać, po prostu po to, żeby właśnie tego przeciwnika, który tam gdzieś w panu jest, między pana innymi organami, po prostu zniszczyć. Czyli dawki muszą być duże, przeliczane na masę ciała, na metry kwadratowe właściwie powierzchni w większości sytuacji. I bywa tak, że właśnie te kolejne cykle, czyli tak jak teraz pan jakby efekt po trzecim był jeszcze efektem pierwszego cyklu, drugiego i trzeciego do kompletu. Czyli to jest taki najtrudniejszy moment, ale prawdopodobnie mam nadzieję, że pan to będzie czuł teraz, że z każdym właściwie dniem będzie pan silniejszy, aczkolwiek to jest jakiś tam proces, więc od razu następnego dnia po zakończeniu chemii to nie jest tak, że jesteśmy jak te skowronki i możemy biegać i skakać. Więc, ale pewnie zacznie pan odczuwać z powrotem smak, zapach. Wszystko to wraca i tutaj też jest zawsze takie zagrożenie, można powiedzieć, dla akurat właśnie takiej populacji jak pan, że zawsze boimy się, że państwo na przykład bardzo przybędą na wadze w momencie, jak wszystko zaczyna pachnieć, smakować i tak
1: dalej. Oby same takie problemy, jak przybieranie na wadze. Oby same takie problemy.
2: W ogóle jestem rozczarowany tą chemią, gdyż nie schudłem. Ja bym myślałem, że przynajmniej
1: szukałeś plusów, znalazłeś chudnięcie i nie ma.
2: Dokładnie, minus, wyłysiałem. Miałem piękne, długie włosy.
3: Zaraz odrosną.
1: Ale to nie jest tak, że będziesz je miał?
2: Nie no, odrastają już. Może tego nie widać jeszcze aż tak
3: ja
2: bardzo.
3: Widać, ja już widzę.
2: Ale w ogóle zmienia mi się struktura tutaj zarostu na twarzy.
3: Tak, nie musiał pan się golić, golić przez jakiś czas.
2: Zupełnie inna struktura już teraz.
1: Byś miał nowy wąs.
2: Nowy wąs, nie jedną...
1: Panie doktor, przepraszamy, kolega jest.
3: Bardzo jakby, proszę.
1: Prawo pacjenta. Chciałbym zapytać państwa, ciebie Mateusz jako pierwszego. Wiem, że jeżeli nie chcesz odpowiadać, to nie mów. Jak to jest twoim funkcjonowaniem po? Czy możesz mieć dzieci, na przykład zapytam.
2: Oczywiście, że mogę mieć dzieci.
1: Po prostu nie masz jednego jodra, reszta sobie jedzie.
2: Tak, tylko że jest tak 3 lata bodajże, po 3 lata, to ja pracowałem na 3 lata. Informacja o leczeniu, tak? Że przez 3 lata nie powinienem próbować zajść w ciąży, gdyż dzieci mogą mieć różne...
1: To może nie zachodź akurat w twoim przypadku. To...
2: No nie, ja z kolei zamroziłem swoich żołnierzy, swoich marynarzy.
1: Super!
2: Tak, to, że to jest akurat droga, relatywnie droga impreza. Ja akurat trafiłem...
1: Ale gdybyś okazało się, że nie możesz mieć, to byś wszystko zainwestował w nich właśnie wtedy.
2: Nie, no, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. To już było mi też proponowane, bank nasienia był mi proponowany już przed usunięciem w ogóle.
1: Okej.
2: Tylko ja wtedy stwierdziłem, że z jednym jodrem mogę? Mogę.
1: Zapytam, czy zaproponował ci to lekarz?
2: Tak, lekarz przed...
1: Okej. Okay. No, bardzo jestem podziwiony, bo to jest dobra rada chyba w ogóle powiedzieć. To są chyba ważne rzeczy, bo ja bym na to nie wpadł, wiecie, a jakbym się okazał, że jestem chory, Panie Boże, broń, to pewnie bym zwariował i zapomniałbym o tak ważnej rzeczy, a to chyba jest... Z jednej strony, wiem, że to brzmi być może dziwnie, ale jako alternatywa, jeżeli nie działałby ci cały sprzęt, który posiadasz, no to wjechałbyś, wiesz, jakby z dziećmi. To jest trochę... To zamrażanie jest trochę magią, nie?
2: Jest bardzo... Za mało się o tym mówi troszeczkę. Właśnie okay. Super, że lekarze o tym mówią. Byłem 2 razy zapytany przed operacją wycięcia. No i potem przed rozpoczęciem samej chemii. Ja powiedziałem, że nie, ja nie pójdę na chemię, dopóki nie zrobię wszystkich badań, nie zamrożę nasienia, gdyż no, chcę mieć tą możliwość, tak? No w tym momencie nie chcę mieć dzieci, ale co będzie na przykład za rok, może będę chciał mieć dzieci, tak?
1: Okej. Okay.
2: Pewnie nie, ale wiadomo.
1: Mati, tylko jeszcze ile hajsu zapłaciłeś za to?
2: No niecałe 2000 zł.
1: Okay.
2: Przy czym dostałem się do programu, nie będę mówił klinik, jak się nazywa.
1: To nie jest ważne w ogóle.
2: Ale prowadzi taki program dla onkologicznych.
1: Czyli było taniej po prostu, po zniżce mnie.
2: Tak, bo nie płaciłem za wizytę u doktora, potem w niektórych klinikach są chore, za 450 zł sama wizyta u doktora, żeby powiedzieć, czy daje ci zielone światło, czy nie, żeby zamrozić.
1: Okay.
2: To wszystko.
1: Okej.
2: Okay. Za coś takiego zapłaciłem złotówkę i... Miałem abonament, dostałem 5-letni zamiast rocznego, w sensie mrożenia. Także wyszło...
1: Obyś szybko rozmrażał. Pani doktor, tu a propos lekarzy, to chyba jest bardzo trudna i ważna rzecz, szczególnie facetowi powiedzieć, słuchaj, no masz raka jądra i to podejrzewam, że to jest pierwszy cios, który się dostaje w serce, ale ta informacja, którą otrzymał Mateusz, jest turbo ważna. Czy jest taki pakiet rzeczy, które mówi się pacjentowi, poza tym, że pani doktor jest jakąś taką ostoją, która mówi, dobra, wyleczymy. To mi się w ogóle podoba w pani doktor, jakby przyjdzie mi leczyć się tfu, to zdecydowanie do pani doktor, bo to podejście jest super. Pytanie, czy ono jest takie zawsze, bo to są jednak, nie wszyscy lekarze, to wiem i pani doktor z doświadczenia na pewno też, nie są super psychologami, nie za każdym razem potrafią ten temat dobrze sprzedać, wydaje mi się. Nie chciałbym o lekarzach długo rozmawiać, tylko o tym pakiecie informacyjnym, bo Mateusz wspomniał o tym mrożeniu. Co jeszcze taki pacjent otrzymuje, jeżeli chodzi o wiedzę i mam nadzieję, że trochę wsparcia.
3: Wie pan co, no generalnie... Można powiedzieć, zarówno dla młodych osób, jak i dojrzałych, jakby informacja o tym, że jednak mają nowotwór, no, nie jest czymś, co ktokolwiek z nas prawda chce usłyszeć. Także rzeczywiście no, powinno to być w jakimś prawda, odpowiednim jakby klimacie i też zawsze z planem właśnie co zrobić. Także no, jakby nie bardzo sobie wyobrażam, że ktoś z kolegów jakby coś takiego mówi i wychodzi z gabinetu i zostawia po prostu pacjenta samego. Także no, ja bym też tak nie chciała zostać potraktowana. Także to jest na pewno bardzo ważne i po prostu na takie pakiety osoby, które zajmują się tym, czyli też jakby zachęcam, to jest rzadki nowotwór, tak jak powiedziałam, czyli tak naprawdę pacjentów z zaawansowaną chorobą pewnie w Polsce jest mniej niż 200. Czyli tak naprawdę właściwie rzadko, który lekarz ma szansę mieć duże doświadczenia w leczeniu tej choroby i przy chorobach rzadkich to też ma znaczenie. Czyli ponieważ choroba jest bardzo, można powiedzieć, z jednej strony łatwa do wyleczenia, więc większość z państwa może nawet nie potrzebuje jakichś wybitnych tutaj specjalistów, ale zawsze jak sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, to jest to warte, żeby jednak ktoś kto ma większe doświadczenie w rzadkiej takiej chorobie, uczestniczył w tym planie leczenia i takich konsultacjach. Także to ma znaczenie. Natomiast, no, oczywiście zawsze rozmawiamy o tym, o tych bankach nasienia. No, niefortunnie nie ma państwowych banków nasienia. Także myśmy też, ja przez wiele lat jakby zajmując się tym tematem, żeśmy próbowali właśnie znaleźć takie miejsca, które by chciały z nami współpracować. Praktycznie to są kliniki leczenia niepłodności, które działają komercyjnie i tylko w ramach takich prawda, placówek można mrozić tutaj to nasienie. Więc no, cieszę się, że pan mówi, że taki program został stworzony, bo mówiąc prawdę, jakiś czas temu właśnie próbowałam namówić takie kliniki do takich programów i to nie bardzo nam wychodziło, czyli jednak no, było zbyt mało właśnie takich osób, które potrzebowały tego tak naprawdę. Chcę też powiedzieć, że takie leczenie akurat, które pan przebył, nie czyni pacjenta trwale bezpłodnym, o ile takim nie był na początku. Mhm. Czyli my właściwie też nie mamy do końca takich badań, które mówią, że pan musi czekać 3 lata, czy jakby w moim ośrodku my zwykle mówimy około roku. Prosimy, żeby państwo się zabezpieczali aktywnie przed posiadaniem potomstwa w trakcie chemioterapii, około roku po zakończeniu. Takich dokładnych badań po prostu nie ma. W związku z tym jakby mówimy, że to taki minimum roczny jakiś okres karencji, więc raczej miejmy nadzieję, że dla pana to jest dodatkowe zabezpieczenie, ale że pan będzie mógł, że tak powiem, w naturalny sposób cieszyć się ojcostwem.
1: Bardzo przyjemnie się nam rozmawia, cały czas mówimy o nowotworze, gdyby ktoś zgubił wątek, bo to co mnie trochę szokuje, to ta prędkość. Pani doktor mówi, 80% leczymy, Mateusz mówi, słuchajcie, to był grudzień, mamy maj, on już zbiera się do tego, żeby powoli odmrażać towarzystwo, żeby mieć dzieci. Jest to dosyć szybki proces leczenia.
2: Przy czym miesiąc czekałem, jeszcze musiałem powtarzać tomografię. Musiałem czekać na rozpoczęcie i na swoje miejsce w kolejce. Także ja dopiero rozpocząłem dokładnie 14 lutego, w Dzień Zakochanych, w urodziny moich...
1: Ty w święta byłeś na stole operacyjnym, tak. W walentynki rozpocząłeś leczenie. Tak. Ty masz naprawdę słabość do dat, Mateusz.
2: Tak, tak, tak, tak. W urodziny mojej mamy. Trafiłem właśnie od razu na pierwszą.
1: Wszystko najlepszego dla mamy.
2: Przełączam się.
1: Pani doktor, czy...
2: No, wtedy pajki jeszcze musiałem rzucić, bo to z dnia na dzień.
1: No i super, dobrze, że pajki
2: rzucić. Pożegnać taki papieroski, taki ostatni papierosek z Kazańca, nie było.
1: Słuchaj, cieszę się, że...
3: No i gratulacje.
2: Ale dziękuję, bo już nie wróciłem.
1: Pana zasada lepiej z fajkami niż z fajką. Pani doktor, to jest tak naprawdę, bo dla mnie to jest zaskakujące, że to się dzieje tak szybko, czy tak jest zawsze. Poza tym czekaniem, o którym Mateusz mówi.
3: Proszę pana, więc mogę powiedzieć tak, przez wiele lat, kiedy pracowałam w największej instytucji onkologicznej, czyli w Centrum Onkologii, teraz Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, a nawet w jakimś sensie byłam odpowiedzialna za akurat taką dziedzinę właśnie, którą pan tutaj miał okazję przetestować, to u nas za moich czasów wtedy była jedna taka zasada, że jak przyjeżdża pacjent z nowotworem jądra, to ten pacjent jest tego samego dnia przyjmowany do szpitala i tego samego dnia zaczyna leczenie. Każdy inny, bo jest to leczenie radykalne. Tak jak powiedziałam, to jest leczenie, które ma na celu wyleczyć tego pacjenta. Niestety w wielu nowotworach my nie mamy możliwości leczenia radykalnego. To są leczenia, często mówimy, paliatywne, które pacjentom przedłużają życie i tak dalej. Czyli jakby istotne jest to, żeby te priorytety po prostu były we właściwy sposób stawiane. Czyli pacjent z nowotworem jądra nie powinien czekać na rozpoczęcie leczenia. My czasami zastanawiamy się, czy je rozpocząć. To jest inna sprawa. Czyli czasami na przykład nie jesteśmy pewni, czy pan na pewno potrzebuje chemioterapii i wtedy na przykład sprawdzamy, jeszcze robimy jakiś tam dodatkowy rezonans, czy jakieś dodatkowe, prawda, badanie, które ma przybliżyć nas do dobrej decyzji. Ale nie powinno być właściwie tak, żeby pacjenci z tym nowotworem czekali na rozpoczęcie leczenia. Także to jest coś, o co ja, można powiedzieć, w całym swoim życiu walczyłam i dalej.
1: Wygrywam, tak, pani doktor. Samych zwycięstw życzę. Musimy poruszyć bardzo ważną rzecz, bo tu się nie da. Temat wstydu, który się tak czy siak będzie zawsze pojawiał. Mateusz, ty wiem, że jesteś śmieszkiem, żartujesz z tego, zresztą widzimy to. Czy zawsze byłeś śmieszkiem w tematyce, że tak powiem, jąder i jakby penisa i w ogóle? Czy to jest tak, że choroba trochę cię pozmieniała, jeżeli chodzi o całość? Bo jestem ciekaw po prostu.
2: Zawsze miałem dystans do siebie, także
1: okay.
2: Także
1: ogromną robotę między innymi robi to, bo wiem, że jesteś propagatorem, zresztą o tym mówisz. Też bardzo mi miło, że jesteś tutaj gościem, możesz o tym opowiedzieć, bo to, co powiedziała pani doktor, to powiedziała, że największym problemem jest właśnie wstyd.
3: Tak, to nie jest żaden wstyd, że w ogóle ktoś na nowotwór zachorował i po prostu ciągle jest tak, że nie wiem, czy pan się z tym spotkał, że ktoś się boi z panem spotkać, żeby się od pana nie zarazić tym rakiem.
2: Nie, z tym tak.
3: Bo pan
2: nie
3: mieszka w Warszawie i w każdym razie w takim tutaj jest środowisku, gdzie prawda, troszeczkę jest właśnie większa otwartość i też być może panu to łatwiej idzie. Chcę powiedzieć, że pierwszy raz, jak pojawił się internet i jak, ponieważ już dosyć długo się zajmuję tym tematem, więc jak nagrywaliśmy pierwsze jakieś wypowiedzi z pacjentami z nowotworem jądra, to oni stali...
1: Mówili tyłem.
3: Tak, stali tyłem, co najwyżej pokazywali imię. Wtedy, w tamtych czasach, właściwie prawie wszyscy zamawiali sobie peruki mężczyźni w czasie leczenia, chemioterapii. Nie wiem, czy pan sobie w ogóle taki temat... Taki temat w ogóle panu przyszedł do głowy. I powiem panu, że właśnie jak pojawił się internet i założyliśmy pierwsze takie stowarzyszenie i ja miałam kilku takich wytypowanych moich ulubieńców, którzy byli właśnie, mieli taką przygodę ze zdrowiem jak pan i prosiłam ich, żeby napisali coś anonimowo w internecie. Anonimowo. I powiem, że po prostu musiałam, zajęło mi to pewien czas, żeby ktoś się zgodził napisać o tym i w końcu zrobił to taki mój bardzo fajny podopieczny z Krakowa i po prostu jak ja zobaczyłam właśnie jaką napisał po prostu historię, to była pierwsza historia właśnie, którą napisał, że gdzieś tam siedział przy komputerze i właśnie coś poczuł, że coś mu przeszkadza, dotknął się, że ma właśnie jakieś stwardnienie w wiądrze. A potem była druga historia, o której chcę powiedzieć, bo niestety Jacek chorował od 16 roku życia i po prostu jak do nas trafił, to już jakby to wszystko było, Jacek niestety nie żyje, ale chcę powiedzieć, że Jacek Romańczyk przyszedł na pierwszą naszą konferencję prasową ze swoją żoną Anią, którą pozdrawiam, jeżeli miałaby okazję, i ich bliźniaki po prostu cudowne, Olej i Szymka. I przyszedł na pierwszą konferencję prasową. Ja tak właśnie nie wiedziałam, czy on się przedstawi, czy nie. On stanął i powiedział tak: nazywam się Jacek Romańczyk, to jest moja żona Ania, mam raka jądra. I wszyscy dziennikarze, którzy tam siedzieli, po prostu mało nie spadli z krzeseł. I po prostu przez wiele lat był ambasadorem właśnie, chodził po szkołach, robił spotkania z młodymi ludźmi, bo po prostu nic do nich tak nie trafia. No, prawda, no, dojrzała pani onkolog, która tutaj jakby coś mówi. To jest po prostu właśnie rola takich osób jak pan i bardzo panu dziękuję w tym momencie za to, że pan tutaj z otwartą przyłbicą po prostu o tym mówi, bo to jest element naszego życia. Jeżeli nie będziemy tego wszystkiego oswajać i sobie nawzajem pomagać, to po prostu wiele osób będzie miało jeszcze większy stres niż pan. Będą jeszcze dłużej nad tym myśleć i przez to, że będą dłużej myśleć, będą niestety zmniejszać swoje szanse na to, żeby leczenie było krótkie, jak najmniej obciążające i jak najbardziej skuteczne.
2: Czy wiecie, ja jestem ze wsi ogólnie, ja, także...
1: Mateuszu, jesteśmy z tobą, bo zabrzmiało tak, że miałem cię przytulać, nie ma problemu.
2: Chciałbym powiedzieć, że jak robiłem ten, powiedzmy to, swoje wyjście z szafy rakowej, tak?
1: Wyjście z szafy, w ogóle...
3: No, ale widzi pan.
1: Trochę tak, no.
2: To przecież moi rodzice, szczególnie moja mama, nie spotkałem się z sympatią tego.
1: Żartujesz, bo, naprawdę?
2: No, serio. Naprawdę też nie jest tak, że jest łatwe też dla mnie, nie?
1: Okej. Okay. To szokując, to się trochę nie fair ze strony rodziców, ale im nie mów, nie? Ale jest lepiej, w sensie,
2: że... Jest lepiej, no wiadomo.
1: A, bo uzdrowiałeś to git.
2: Nie, no w sensie jest lepiej, bo się oswoili też trochę z tematem. Znaczy z ojcem nigdy nie miałem problemu, to moja mama taka była: o Jezu, co ludzie powiedzą? Co ludzie powiedzą?
3: No właśnie.
2: W czapce byłeś w sklepie?
1: Ja? O Boże.
2: Nie no, serio, ja mam 21 wiek, ja mam 31 lat, ja takie rzeczy słyszałem. Ja powiedziałem nie. Mać, nie byłem, no nie mam włosów, tyle, tak?
1: No.
2: Koniec, kropka. Także to też nie jest łatwe. Ja rozumiem tych wszystkich ludzi, dlaczego się boją nawet.
1: To, znaczy, nam też jest łatwo. To pani doktor fajnie powiedziała, że my żyjemy w wielu bańkach i otaczamy się ludźmi zazwyczaj podobnymi. Podejrzewam, że koledzy albo znajomi nie mieli takiego podejścia, bo masz jakichś tam ludzi podobnych. Pani doktor to w ogóle ma lekarzy wokół, więc oni to w ogóle temat tabu nie istnieje.
3: Ale wie pan co, mam też osoby, które są znanymi politykami, czy znanymi aktorami. Czy
1: dzwonią przez skarpetę i mówią, pani doktor!
3: Tak, tak. I które mówią, że po prostu jakbym się przyznał, to po prostu tracę swoją pozycję zawodową. Aktorzy, którzy jakieś tam opowieści mówią, że owszem, tam leczyli się, ale to był inny nowotwór, nie ten.
1: Okej.
3: Okay. Także naprawdę mamy dużo takich rozmów jeszcze do zrobienia.
1: Mateusz, a powiedz mi taką rzecz. Czy ty poczułeś potrzebę żeby jakiegoś wsparcia psychologicznego, bo czy ktoś ci zaoferował, że jakbyś się nie do końca z tym miewał? No bo to jednak męskość jest męska. Nie? Jakby to nie da się jakby tego ominąć. Jakby, czy ktoś mówił, słuchaj, ale jakbyś się czuł wątpliwie, to...
2: Wiesz, co mam znajomych psychologów?
1: Nie, tam znajomych, czy w ogóle czułeś taką potrzebę?
2: Nie, mi dość oddały sesje, które robiłem właśnie dla kampanii hashtag badaj jajka z dziewczynami. One mi tak trochę pozwoliły, przecież nawet tam zrealizowane jest cięcie moich włosów, tak? Bo stwierdziłem, że i tak mi wypadały już garściami, to dobra, to przynajmniej zrobimy to na ten, ujmijmy to na kliszy.
1: Okej.
2: Okay. I to było dla mnie takie...
1: Wyczyszczające. W sensie stałeś się ambasadorem i jakby poczułeś...
2: Tak.
1: No i teraz pewnie przez to, że występujesz i mamy ciebie tutaj, w ogóle będziesz takim ludzkim ambasadorem.
2: Nie sądzę. Po prostu wiesz, jeżeli mogę... Ja się cieszę, bo dzięki mnie już przynajmniej 15 osób poszło do tego urologa.
1: Okej.
2: Okay. 15 osób co najmniej. Tak, bo nie wiem, bo tutaj przynajmniej...
1: Te 15 osób, ja też pójdę, niestety.
2: 15 osób mi powiedziało, tak, byłem, jestem zdrowy, wykryli mi coś. To się nawet pytają mnie, co robić dalej, tak? Więc 15 osób, dziękuję, ja coś dobrego zrobiłem. Zostałem dobrą cegiełkę, tak? I to jak było w tym filmie, ten, podaj dalej, z Kevinem Spacey, tak? Nie wiem, czy można mówić Kevin Spacey, ale dobra, może z Kevinem Spacey, żeby zrobić coś dobrego dla innych, tak? No i to idzie dalej, tak? No i dzięki temu mam...
1: Cudo.
3: Chciałem powiedzieć, że ciągle właśnie jest za mało tych osób, które chcą o tym mówić, tak żeby nie eksploatować właśnie jednej osoby. I też mogę powiedzieć, akurat to było w kontekście raka prostaty, czyli pan Krzysztof Krause, który był przez wiele lat ambasadorem raka prostaty. I on w pewnym momencie mi powiedział, mówi, pani doktor, mówi, ja już mam po prostu dosyć. Wszyscy do mnie dzwonią tylko w temacie teraz, a ja chcę z powrotem, ja robię filmy, ja chcę gdzieś tam po prostu się zająć tym, prawda, z czego mnie wszyscy z powrotem znają. Ja nie chcę mieć po prostu tylko przyczepionej
1: łatki,
3: dlatego że nikt więcej po prostu nie chciał przyjść i rozmawiać na ten temat. Także, no właśnie, jakoś jeszcze dużo musimy w sobie takiej mieć otwartości, szczerości i tego, że no właśnie, czy może pan powiedzieć, może czy ktoś pana na przykład źle potraktował teraz, dlatego że pan miał nowotwór?
2: Nie, ja teraz mam, właśnie to jest mój atut, ja mogę być, nie kłócić ze mną, mam raka.
3: Miałem.
1: Nie możesz mówić, że masz, jak się jesteśmy w trakcie pożegnań.
2: Jeszcze nie wiem, także jeszcze mogę tak mówić.
1: Trzymam kciuki. Pani doktor nie ma co prawda skanera w oczach, ale pani doktor, bardzo bym prosił o małe podsumowanie, bo zaczęliśmy od tego, co robić i jak się badać, bo... Co jest najważniejsze w tym w ogóle? Rozumiem, że chodzi o to, że my faceci po prostu się nie badamy, nie chodzimy do lekarza i to jest cały problem.
3: No w ogóle trzeba się po prostu oglądać. Także już to, że kobiety mają badać piersi, no to już prawda, dzieci w przedszkolu wiedzą. Dlaczego dzieci w przedszkolu nie wiedzą, że chłopcy mają też się oglądać, że mają patrzeć, czy gdzieś im jakaś gula się nie pojawiła, żeby po prostu patrzeć, jak wygląda siusiu, które robimy, jak wygląda, za przeproszeniem, kubka, którą robimy, i po prostu oglądać. Się. Czyli do młodych mężczyzn powinien być jasny przekaz, że po prostu oglądamy się, gdzieś tam dotykamy się, bo to jest ciągle takie, prawda, nie dotykaj się tam, bo to, prawda, nie wypada. No ja nie mówię, żeby się dotykać tutaj teraz, żebyśmy robili badanie przed kamerami, ale właśnie jakby taki moment jakiejś higieny własnej. Jest taki czasem problem, że właśnie u takich młodych mężczyzn, którzy dorastają, młodych chłopców, i na przykład to jądro się powiększa, oni myślą, aha, powiększa się, bo dojrzewam. Tak? I to jest na przykład też taki trudny moment czasami, że wtedy oni w ogóle nie rozmawiają o tym. I po prostu i też uważają, że to jest po prostu, że oni teraz właśnie, jak to jądro rośnie, to stają się tacy męscy bardziej, a to jest w ogóle jakaś, może być zupełna taka niespodzianka, czyli jednak powinniśmy mieć te informacje w ramach, nie wiem, wszystkich jakichś edukacji szkolnych, a jak nie mamy tego w podręcznikach, no to po prostu rozmawiajmy o tym.
1: Rozmawiajmy, to bardzo, bardzo ładnie powiedziane. Bardzo wam dziękuję, pani doktor, za wspaniałą wiedzę. Mateusz, tobie najpierw za odwagę i za to, że jesteś takim kozakiem.
3: Dzięki panu, żeśmy się tu spotkali.
1: Tak. I mam nadzieję, że od razu szybko będziesz zdrowym ojcem wielu dzieci. A wy, kochani widzowie, tak jak pani doktor mówi, po pierwsze oglądajcie się, po drugie badajcie się, bo dzięki temu możemy wszyscy żyć dłużej i w zdrowiu. A po trzecie, jeżeli macie dzieci, to też pamiętajcie, żeby to przekazać dzieciom i znajomym wszystkim. Co złego to nie, a na dziś dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrówki.

0: W latach 70. królowała ABBA, w latach 80. Roxette, w 90. Ace of Base, a początek nowego milenium należał do kolejnych Szwedów. Podbili listy przebojów wieloma hitami, m.in. w Polsce mieli status prawdziwych gwiazd. Przed wami September, Velvet, Dany i Måns Zelmerlöw. Jak przebiegały ich kariery, co robią teraz, jak wyglądają? Przekonajcie się sami. Na początek pani o pseudonimie Wrzesień.
1: Właściwie to Petra Marklund. Urodziła się 12 września 1984 roku niedaleko Sztokholmu. Kiedy była mała, rodzice zaczęli nazywać ją wrześniowym dzieckiem, skąd pseudonim artystyczny. Zaczęła nagrywać mając zaledwie 12 lat. W 1998 roku odkrył ją producent i autor piosenek Hans Edler. Nagrała z nim swój pierwszy album Teen Queen, który ponoć sprzedał się słabo i dostał złe recenzje. Później śpiewała w zespole rockowym. W wieku 17 lat podpisała kontrakt płytowy i tak w 2003 roku wydała swój pierwszy album zatytułowany po prostu September, który zawierał takie hity jak La La La, Never Give It Up, We Can Do It czy September All Over. Przełom w karierze nastąpił w 2005 roku. Wtedy September wydała kawałek Satellites, zapowiadający drugi album. Piosenka odniosła tak ogromny sukces, że ukazała się w innych krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiła się m.in. na liście Billboardu.

październiku tego roku wydała album In Orbit, za który zgarnęła szwedzki odpowiednik Nagrody Grammy. Album został wydany w ponad 50 krajach na całym świecie, poza Europą, w USA, Australii, Chinach, Japonii oraz Afryce. Bardzo duży sukces odniosła w Polsce. Nie tylko zyskał status złotej płyty, ale również doczekał się reedycji z remiksami i dodatkiem DVD. Pochodziły z niego kolejne mega single jak Looking for Love, It Doesn't Matter czy Cry for You. Ten ostatni numer również zawojował listę Billboardu w USA.

związku z dużym sukcesem płyty In Orbit artystka wiele razy występowała w Polsce. W 2007 roku pojawiła się również na festiwalu w Sopocie. Kawałkiem Cry For You walczyła o bursztynowego słowika. Ostatecznie zajęła trzecie miejsce. W tym samym roku wydała trzeci album Dancing Shoes z takimi hitami jak Can't Get Over, Until I Die czy Because I Love You. Ten album to również ogromny sukces w Polsce i kolejne imprezy w naszym kraju z jej udziałem.

W 2008 roku September wydaje składankę z największymi przebojami Gold, a w Stanach, Kanadzie i Australii debiutancki album September. Podpisała również kontrakt z jedną z brytyjskich wytwórni, która wydała nową wersję piosenki Cry For You. Zremiksowany kawałek poza Europą ukazał się też m.in. w Rosji, Australii i Nowej Zelandii. Do tego w Stanach i Kanadzie. W wielu krajach dostała za niego złote i srebrne płyty. W samych Stanach sprzedała 500 000 kopii singla i została pierwszą od ponad 10 lat artystką ze Szwecji, która zdobyła tam złotą płytę. Wcześniej udało się to grupie Ace of Base za piosenkę Cruel Summer w 1998 roku.

Od razu zadebiutował na pierwszym miejscu szwedzkiej listy przebojów i nie schodził z niego przez 11 tygodni, a w sumie bawił tam ponad 40 tygodni. Za ten utwór artystka dostała aż 8-krotną platynę. W roku 2011 September wydała swój czwarty album Love CPR z piosenkami Resuscitate Me, Party in My Head oraz angielską wersją Microphone Code Me and My Microphone. Album pokrył się podwójną platyną. Era September kończy się w 2012 roku. We wrześniu Petra oznajmiła, że rezygnuje z pseudonimu i będzie nagrywać pod swoim nazwiskiem. Wtedy też ukazała się płyta Inferno, pierwsza nagrana w całości w języku szwedzkim. Z założenia miała być mroczna i osobista, a promował ją ten kawałek.

Wystarczył tydzień, by płyta pokryła się złotem. Od razu wskoczyła na pierwsze miejsce szwedzkiej listy przebojów, a utrzymywała się tam prawie 40 tygodni. Jakby tego było mało, album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy i dostał platynę. Kolejny album ukazuje się w 2015 roku. To Ensam Inte Stark, również w całości nagrany w języku szwedzkim. Promowała go piosenka Som Du Badar.

Poza muzyką Petra działa też w telewizji. W latach 2014-2015 prowadziła m.in. program o nazwie Wspólne śpiewanie w Skansenie. To coroczne widowisko muzyczne odbywające się latem w Skansenie w Sztokholmie. I jeszcze życie prywatne. Mieszka w Londynie ze swoim partnerem, ma dwoje dzieci. Pierwsze urodziła w 2016, drugie w 2018 roku. Śmiało mogę powiedzieć, że September nieźle namieszała na listach przebojów. Co piosenka, to hit. A czy wróci jeszcze do rytmów, za jakie ją pokochaliśmy? Czas pokaże. Na razie skupia się na innym rodzaju muzyki, co również jej nieźle wychodzi. A po piętach, jak dobrze pamiętacie, deptała jej zawsze wokalistka o kolejnym ciekawym pseudonimie Velvet. Właściwie Jenny Marielle Petersson urodziła się 5 listopada 1975 roku. Kiedy miała 18 lat, przeprowadziła się do Sztokholmu, aby studiować balet. W międzyczasie uczyła się śpiewu. Występując w kabarecie, zdała sobie sprawę, że w życiu chce postawić na muzykę. Przez kilka lat pracowała jako chórzystka i tancerka u innych artystów. Występowała też w chórze, który towarzyszył szwedzkim artystom na festiwalach Eurowizji, dzięki czemu podróżowała z nimi po całej Europie. Pierwszy kontrakt płytowy podpisała w 2005 roku i przyjęła pseudonim Velvet. Zaraz potem wydała swój pierwszy singiel Rock Down 2 Electric Avenue, w którym wykorzystano refren z piosenki z lat 80. Jej wersja przez ponad 20 tygodni była numerem 1 na listach przebojów.

W 2006 roku Velvet spróbowała swoich sił w Melodifestivalen, czyli szwedzkich preselekcjach do konkursu piosenki Eurowizji. Zaśpiewała piosenkę Mi Amore, która niestety odpadła tuż przed finałem, ale co ważne, spodobała się również poza Szwecją. Hulała na listach przebojów w całej Europie, od Polski przez Bułgarię, Grecję, po Węgry i Rosję. Piosenkarka wydała też swój debiutancki album pod tytułem Finally, z takimi hitami jak Don't Stop Movin', Fix Me, który odniósł sukces również w Stanach Zjednoczonych, oraz Chemistry.

2008 roku Velvet ponownie próbuje swoich sił na Melody Festivalen. Tym razem wybrała piosenkę Deja Vu. Niestety nie udało jej się dotrzeć do finału konkursu. Mimo to utwór stał się wielkim hitem w Szwecji. W tym samym roku Velvet wydaje swój drugi album z singlami Take My Body Close, tytułowym The Queen oraz Come Into The Night. Melody Festivalen po raz trzeci. W 2009 roku Velvet znów spróbowała swoich sił podczas konkursu, tym razem z tytułową piosenką z drugiego albumu. Tu również nie miała szczęścia, odpadła w swoim półfinale. Kolejne lata to już tylko kolejne single, bez większego sukcesu komercyjnego. W 2016 roku Velvet zaprezentowała nową wersję przeboju Fix Me, z kolei rok później razem z inną szwedzką wokalistką Therese nagrała kawałek pod tytułem Don't Stop. Choć Velvet już dawno nie wydała albumu, to cały czas koncertuje nie tylko w Szwecji, ale i po Europie. Zajmuje się również organizacją imprez i koncertów. To piękne i utalentowane panie, czas na panów. W dekadzie 2001-2010 kilku z nich zawojowało europejski rynek muzyczny, co nie dziwi, mając na uwadze piosenki, jakie nagrywali i co robili na scenie. Jednym z nich jest Dany, wokalista, autor tekstów, tancerz. Mało tego, Szwed z polskimi korzeniami. Przypomnijmy sobie. Właściwie Daniel Gabriel Alessandro Saucedo Grzechowski. Urodził się 25 lutego w 1986 roku w Sztokholmie. Jego mama, Patrycja Saucedo, pochodzi z Boliwii. Z kolei ojciec Piotr Grzechowski jest Polakiem. W wieku 14 lat po raz pierwszy wystąpił na wielkiej scenie. Zagrał na gitarze u boku Wyclefa Jeana z grupy Fugees. W 2006 roku ruszył na przesłuchania do trzeciej edycji szwedzkiego Idola i przeszedł do kolejnego etapu programu. Do finału jednak nie dotarł, ale zaśpiewany przez niego utwór w jednym z odcinków znalazł się na składance z najlepszymi wykonaniami uczestników tego talent show, a nawet wskoczył na listę przebojów. Dzięki programowi Dany zyskał wielką popularność. Jego debiutanckim numerem był Opna Din Door, który wskoczył na listę przebojów. Opna Din Door. W walentynki 2007 roku wydał singiel Tokio, który promował debiutancki album Heartbeats. Zarówno piosenka, jak i płyta od razu wskoczyły na sam szczyt szwedzkiej listy przebojów. Po tym sukcesie przyszły kolejne piosenki Play It For The Girls, Hey oraz If Only You, nagrane w duecie ze szwedzką piosenkarką Therese. Wszystkie odniosły międzynarodowy sukces. W Polsce grane są przez stacje radiowe i telewizyjne. Do dziś.

tym samym roku Dany wraz z kolegami z Idola założył zespół EMD. Nazwa pochodzi od pierwszych liter ich imion: Eric, Matthias i Dany. Chłopaki wydali swoją wersję hitu Briana Adamsa, Roda Stewarta i Stinga All for Love. Kawałek przez kilka tygodni nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów. Kolejny numer grupy, Jenny Let Me Love You, został przebojem roku 2008 według publiczności szwedzkiego odpowiednika nagrody Grammy, a promuje album Estate of Mind. Popularność Danego rośnie. W 2008 roku przyjmuje zaproszenie do tanecznego show Let's Dance i choć ze swoją partnerką uważani byli za faworytów, to w rezultacie zajęli czwarte miejsce. Później przyjeżdża również do Polski, gdzie z piosenką Tokio walczy o bursztynowego słowika podczas festiwalu w Sopocie. W rezultacie zajmuje czwarte miejsce. W tym samym roku Dany wydaje kawałek Radio, a na sklepowe półki trafia drugi solowy album artysty Set Your Body Free. Na polskiej wersji znalazła się piosenka Emily, nagrana w duecie z polską wokalistką Saszą Strunin z duetu The Jet Set.

Rok 2009 to kolejne działania z grupą EMD. Wśród nich udział w Melody Festivalen. To szwedzkie preselekcje do konkursu piosenki Eurowizji. Chłopaki wykonali utwór Baby Goodbye. W finale zajęli trzecie miejsce.

kilka miesięcy później przylatują na muzyczny festiwal do Sopotu, by powalczyć o bursztynowego słowika wspomnianym przebojem Jenny Let Me Love You. Polskę opuścili jednak bez statuetki. Za to wydali reedycję debiutanckiego albumu. Sam Dane zostaje uznany przez czytelników czasopisma Bravo wokalistą roku zarówno w 2009, jak i 2010 i znów pojawia się na kilku występach w Polsce. Grupa EMD z kolei kończy oficjalnie swoją działalność. Nowa dekada to nowe przeboje i nowy album In The Club. Z tytułowym kawałkiem Dane ponownie pojawia się na Melody Festivalen. W rezultacie w finale zajmuje drugie miejsce. Zarazem ten, jak i kolejne single Catch Me If You Can czy In Your Eyes skakują na listę przebojów.

Mimo sukcesów piosenek anglojęzycznych w całej Europie w 2015 roku Dany stawia na swój ojczysty język i nagrywa płytę po szwedzku. Odnosi ona spektakularny sukces. Zarówno album, jak i wszystkie single, które go promowały, pokrywają się wielokrotną platyną. Rok później Dany kolejnym albumem, nagranym w języku szwedzkim, znów odnosi ogromny sukces. Ponownie pokrywa się platyną. Z ciekawostek, Dany użyczył głosu bohaterom filmów animowanych Disco Robaczki i Żółwik Sami. Był jednym z trenerów szwedzkiego odpowiednika talent show The Voice, poprowadził też Melody Festivalen 2013. 5 lat wcześniej wystąpił w tanecznej Eurowizji, którą wtedy wygrała para Edyta Herbuś i Marcin Mroczek. Zagrał też w filmie Zło z 2003 roku. Mówi w kilku językach, trochę po polsku. Czas na kolejnego utalentowanego gościa ze Szwecji, Måns Zelmerlöw. Nie dość, że śpiewa, to komponuje, pisze teksty, tańczy i jeszcze gra w musicalach. Na koncie kilka płyt, masa hitów i zwycięstwo w konkursie piosenki Eurowizji. Takiej kariery zazdrości mu zapewne nie jeden artysta, ale od początku. Urodził się 13 czerwca 1986 roku w Lund na południu Szwecji. Od najmłodszych lat interesował się muzyką. Chodził na lekcje tańca, uczył się gry na fortepianie oraz na gitarze. I już w 7 klasie odniósł swój pierwszy sukces. Wygrał konkurs młodych talentów. W szkole średniej grywał w musicalach i spektaklach teatralnych. W 2005 roku stawił się na castingu do szwedzkiego idola, wykonał piosenkę Enrique Iglesiasa i przeszedł dalej. W rezultacie zajął 5 miejsce. Później dostał zaproszenie do programu Let's Dance. To szwedzka wersja Dancing with the Stars, choć podobno 3 razy odmawiał producentom, ale się opłacało, bo w końcu wygrał. Swój pierwszy kontrakt płytowy Måns podpisał w 2006 roku i już w kolejnym roku z piosenką Karamia wystąpił podczas szwedzkich preselekcji do konkursu piosenki Eurowizji Melody Festivalen. W rezultacie w finale zajął 3 miejsce, a sam utwór od razu stał się hitem.

Piosenka była zapowiedzią debiutanckiego albumu Stand By Four, który ukazał się w maju 2007 roku. Od razu trafił na pierwsze miejsce listy sprzedaży w Szwecji i dostał platynę. Również kolejny kawałek, Brother or Brother, stał się europejskim hitem.

0: Kunst zyskał dużą popularność. Został zaproszony m.in. na koncert z okazji urodzin księżniczki Wiktorii. Współprowadził finał konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci. Zagrał główną rolę w musicalu Footloose, a magazyn QX ze środowiska LGBT uznał go najseksowniejszym Szwedem. Przyznał mu również nagrodę dla najlepszego artysty i za najlepszy utwór, którym został Cara Mia. Później Måns pojawił się również kilka razy w Polsce. Zagrał tu koncerty, udzielił wielu wywiadów, a w Sopocie walczył o bursztynowego słowika. Zajął 5. miejsce. Rok 2009 to kolejna próba na Melody Festivalen, tym razem z utworem Hope and Glory. Zajął jednak dopiero 4. miejsce. Zaraz potem Måns wydał piosenkę Rewind, będącą zapowiedzią drugiego albumu MZW, który ukazał się w marcu. Co ciekawe, już na tydzień przed premierą dostał status złotej płyty, a Måns ruszył w trasę koncertową. Rok 2010 to już album ze świątecznymi piosenkami Christmas with Friends. Promował go m.in. kawałek December. Kolejny album Måns wydał w 2014 roku, to Barcelona Sessions. I choć Måns nieźle radzi sobie na scenie, to przyszedł czas na kolejne przełomy w jego karierze. To rok 2015. Wygrał eliminację do 60. konkursu piosenki Eurowizji i został reprezentantem Szwecji. W finale w Wiedniu nie miał sobie równych. Kilkanaście krajów przyznało mu najwyższe noty i wygrał. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejne albumy Perfectly Damaged z 2015 roku oraz Chameleon z 2016. W ramach trasy koncertowej Måns przyjeżdża również do Polski. W 2018 roku występuje też podczas naszych narodowych eliminacji do Eurowizji. Poza muzyką Måns sprawdza się również jako prezenter. Współprowadził finał Melody Festivalen 2010, w latach 2011-2013 prowadził program Wspólne Śpiewanie w Skansenie, w 2016 roku współprowadził Eurowizję w Sztokholmie, a w 2018 i 2019 koncerty Eurovision You Decide. To brytyjskie eliminacje eurowizyjne. September, Velvet, Dany i Måns. Piękni, młodzi, utalentowani, z mega przebojami na koncie i fanami na całym świecie. Pamiętajmy jednak, że za tymi gwiazdami estrady stoją najlepsi producenci muzyczni, a Szwedzi należą do światowej czołówki. Z takim połączeniem sukces nie dziwi, a my liczymy na więcej.
1: Spela lite Dota. I hear you, man.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
1: I feel you, man.

0: Dzień dobry, kochani, cześć wszystkim. Moim gościem jest Mariusz Misarko. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią redaktor.
0: Dzień dobry. Mariusz, tak jak zdążyłam się już troszeczkę podowiadywać o Tobie, no głównie z social mediów, jest świadomym, trzeźwym człowiekiem. Tak siebie opisujesz.
1: Tak właśnie można, tak siebie nazywam w sumie obecnie.
0: Zerwałeś z alkoholem po 20 latach.
1: Tak, od 16 roku życia miałem z nim do czynienia.
0: Okej. I teraz pomagasz też osobom, które mają taki problem z tym nałogiem. Prowadząc projekt Impuls do Zmiany, który zaraz ty rozwiniemy temat, się rozszerza. Bardzo jestem ciekawa, jak to wygląda. No więc Impuls do Zmiany, zwrot akcji, byłoby dziwne, gdybyśmy się nie spotkali. Więc witam, jeszcze raz bardzo dziękuję, że jesteś. No i zaczynamy od najbardziej podstawowego pytania, czyli czy możesz opowiedzieć nam o sobie?
1: Oczywiście, ja też serdecznie dziękuję za zaproszenie. Temat jest bardzo potrzebny moim zdaniem i wierzę, że ciekawy dla naszych widzów. Jeżeli chodzi o mnie, ja mam teraz 3 dzieci, kochaną żonę. Jeżeli chodzi o życie zawodowe, prowadzę biuro nieruchomości w Białymstoku. A jeżeli chodzi właśnie o te tematy, można powiedzieć, uzależnieniowo-nałogowe, no to miałem do czynienia z alkoholem od 16 roku życia i tak w 2020 powiedziałem sobie dość, chociaż to nie było takie definitywne jeszcze wtedy dość.
0: Trudny moment, bo to pandemia, prawda?
1: Właśnie odwrotnie to jest... niektórzy działali.
0: Dokładnie, no wtedy mam wrażenie, że alkohol stał się jakimś takim ratunkiem przed tym zamknięciem, przed tym wszystkim, więc ciekawe, że u ciebie to poszło w drugą stronę.
1: Taki moment. I to właśnie był kwiecień, ja mam teraz też.
0: Naprawdę? Okej, czyli mam rocznicę. Tak. A dlaczego? Jak to się stało?
1: Wiesz co, to było tak, że zostałem sam w domu, można powiedzieć tą historyjkę, tą, którą akurat wtedy się wydarzyła.
0: No pewnie.
1: W tym momencie, nie? Kiedy to był przełom, bo ja uważam, że przełomy w życiu są decyzjami danej chwili. Czyli ten impuls musi nastąpić w danej chwili. I wtedy po prostu już tam coś się procesem dzieje. I u mnie to było gdzieś tam właśnie pod koniec kwietnia w 2020 roku, tam 20 chyba, teraz po świętach wielkanocnych. Żona pojechała z dziećmi, jeszcze wtedy miałem dwoje, pojechała z dziećmi do mamy. Ja byłem sam, wieczorem byłem taki delikatnie podpity, to już tam, ja zwykle wieczorem, no to zawsze jakieś piwo, jakaś wkładka, jakieś coś do piwa, jakieś takie, było tego, u nas to była normalność, u mnie. Żona jest akurat antyalkoholowa i ona w ogóle nie piła, można powiedzieć, i nie pije do tej pory. Był taki wieczór, kiedy poszedłem na balkon, oczywiście podchmielony, zacząłem piosenkę taką śpiewać, taką piosenkę, wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie miłość wieczna jest. To taka maryjna piosenka mamy mojej. I wśród tylu dróg, tak coś mi we mnie pękło w środku, tak pomyślałem sobie, kurczę Mariusz, wśród tylu dróg to nie jest ta droga. To nie tędy. Zacząłem płakać jak bubr. Wziąłem krzyż taki, który u nas wisi w domu. Położyłem się z nim spać. Napisałem do takiego znajomego księdza, że nie piję przez rok. Napisałem do żony, ona miała być jeszcze 2 czy 3 dni tam mamy. Przyjeżdża jutro, na rok nie piję. No i to był taki impuls w tym momencie. I bardzo ważna rzecz, do których też opowiadam też dla innych, którzy teraz też chcą, bo dużo ludzi też do mnie się odzywa i przychodzi i pyta się, jak ty to zrobiłeś, nie? Żeby nie czekać do końca butelki. Żeby nie czekać do końca drinka. Trzeba go, tak czuję coś wewnętrznie i przełom następuje, że tracisz coś w połowie. Bo jak wypiłem, nie raz rzucałem takie, albo takie miałem myśli, że o, to może od jutra nie będę pił.
0: Tak.
1: Ale dopijałem na przykład do końca piwo, do końca jakieś tam trunki, a tu wylałem w połowie to, co miałem sobie jeszcze zaplanowane, można powiedzieć, do przodu. I to był taki naprawdę mega przełom w tym momencie. Wewnętrzny, taka decyzja, taki wyższy cel sobie postawiłem, że tego nie chcę. I od tego momentu rok później nie piłem. No, ale tylko rok. Znaczy, dla mnie wtedy ten rok to był normalnie jak koniec świata. Jak imprezy, wesela, ludzie, gdzie ja... Co ja będę robił?
0: Tak, co ja będę robił?
1: Jak żyć?
0: Tak.
1: Jak żyć? Po pierwszych, ogólnie trzeźwość też nie jest łatwa. Powiem tak, jeżeli ktoś będzie chciał być trzeźwy, polecam oczywiście, bo ona jest bardzo fascynująca, tylko jeżeli nie są przepracowane emocje i przepracowane takie wewnętrznie, no to różne decyzje można podejmować. Też pochopnie, nie biznesowo. Poszedłem mocno do przodu. Tutaj będę to robił. Zrobiłem nowy lokal. Połączyłem się z fajną franczyzą. Też bardzo wdzięczny jestem za kolegów ze Szczecina w ogóle i koleżanki, którzy mi pomagali w budowaniu swojego biura nieruchomości. Tylko kwestia mojej decyzji, na przykład zmiany lokalu, tym momencie były takie, że wow, będziemy teraz działać, ja tutaj będę, to zrobiłem lokal, wynajęłem za 10 tysięcy, tutaj, znaczy za 200 tysięcy remontu, jeszcze wróciłem w nie mój lokal i potem przyszedł kryzys, bo stopy procentowe.
0: Tak.
1: Wojna. A ja z Białegostoku jeszcze jestem.
0: Granica.
1: Granica. I delikatnie ten rynek, a u mnie kasa poszła, nie? I mogłem przeczekać troszeczkę. Zresztą też nikt się nie spodziewał, że wojna. Ja skończyłem lokal w październiku, a wojna przyszła w lutym. Ale takie decyzje, można powiedzieć, nieprzemyślane niektóre były, z którymi też do tej pory, można powiedzieć, pracuję. Cały czas popracuję. Teraz w ogóle jestem na psychologii. Czwarty rok kończę w tym roku w sumie.
0: Okej, czyli po tej decyzji zdecydowałeś się, żeby zacząć studia?
1: Tak. W międzyczasie jeszcze podyplomówkę zrobiłem z uzależnień behawioralnych.
0: Jasne, wow.
1: Więc to jest po prostu... Pracuję odwrotnie. Terapię sobie robię
0: sam
1: na studiach, tak, można powiedzieć. Tak. Nie?
0: Ale to znaczy, że rzuciłeś alkohol na ten pierwszy rok zupełnie bez pomocy terapeuty?
1: Tak. Okay. To taką decyzją, silną decyzją wewnętrzną postawiłem sobie, sprawdzę, czy dam radę. Jeżeli dam radę, to dam radę po prostu. Nie szukałem, znaczy u mnie, ja w rozwoju osobistym jestem głęboko. 2012 roku rozwój osobowości, świadomości nie pozwalał mi, kurczę, też do końca. Byłem bardzo mocno hipokrytą takim, nie? Tutaj piję alkohol, to się rozwija. To nie gra.
0: Tak.
1: To nie gra ogólnie. I w danym momencie zaczęło mnie coraz bardziej to drapać, coraz bardziej to gryźć, coraz bardziej, no Mariusz, tutaj chcesz uczyć kiedyś ludzi. Sam się na razie rozwijasz, a potem, a z drugiej strony w ogóle robisz totalnie na przekór jakimkolwiek naukom. Po prostu niszczysz swój organizm, siebie, naokoło ludzi. Można powiedzieć też swoimi zachowaniami pod wpływem. To też mnie drapało. Moja żona bardzo dużo mi pomogła, bo ona jest bardzo cierpliwa i ona czekała. Czekała na te decyzje moje, które niestety w alkoholu, w innych uzależnieniach też, większość od ciebie zależy. Są terapeuci, są farmakologiczne oczywiście jakieś środki, ale bez twojej decyzji to możesz chodzić 35 razy na terapię, czy chodzić do AA, czy do jakichś zamkniętych, tak, można powiedzieć, izb, a wyjdziesz i pójdziesz do pierwszego baru. I można powiedzieć, zacznie się to samo, jak nie gorzej czasami nawet, nie? Więc ta wewnętrzna decyzja i przekonanie, w ogóle w swoim impulsie do zmiany, bo ja już napisałem taki kurs w tamtym roku, jeszcze on nie wyszedł, można powiedzieć. Ten rok to jest ten taki przełomowy, mam nadzieję, tak, że z tymi moimi różnymi takimi programami. Tam jest właśnie w module czwartym, w takim etapie, jak ustalić sobie wyższy cel. Bo bez wyższego celu jest bardzo trudno rzucić jakikolwiek nauk, jakikolwiek, znaczy tutaj alkohol chodzi, ale jak ja nie będę miał wyższego celu, po co ja mam to zrobić, no to ten alkohol zawsze będzie przy mnie, bo przecież wszyscy piją, bo te wszystkie takie naokoło alkoholu, w Polsce tym bardziej, stereotypy, no to są niestety, ale bardzo powszechne i ten, który nie pije, no to jest troszeczkę nawet, chociaż to się zmienia. To się zmienia,
0: zwłaszcza chyba z tą nową generacją też, że oni są jacyś tacy mniej pijący i to jest, tak mi się wydaje, no nie znam ich tak dobrze, ale że to się zmienia i coraz mniej się słyszę te właśnie, ze mną się nie napijesz, albo kto nie pije, ten donosi, przecież jakby są te wszystkie takie zakorzenione, tak, są te zakorzenione, albo ciąży jesteś, tak, albo leki bierzesz, no przecież i nieraz spotkałam się z sytuacją, kiedy ktoś nie pił i mówił mi, w sensie powiedział, na przykład moja przyjaciółka i powiedziała, że nie piję, ale powie, że bierze leki, będzie prościej, bo się nie będzie musiała tłumaczyć, tak. Okej, czyli ten rok był takim rokiem, nazwałbyś to jakąś taką euforią tego, że się nie piłeś?
1: Tak, co ja zrobiłem w ten rok, tak, skończyłem kurs DJ-ski.
0: Jaki?
1: DJ-ski.
0: DJ-ski, tak. Okej.
1: W ogóle gram po jakichś takich imprezach mniejszych. To są jakieś małe wesele, jakąś imprezkę, no to od tamtego momentu, gdzie była pandemia, DJ-e nie mieli co robić. Bo nie mieli imprez, tak jakby, nie?
0: No jasne,
1: wtedy robili kursy. Robili kursy, a ja skorzystałem z jednego z kursów naszego lokalnego DJ-a. I zacząłem sobie pogrywać po imprezach. Chociaż tam też był alkohol, przecież na imprezach są alkohole. Ale po prostu ja teraz też gram na imprezach i w ogóle nie rusza mnie. Ja mam tak w sobie postanowienie takie głębokie, że po prostu to nawrotu przecież mógł być ile razy przecież, nie? I nie mam jakiegoś takiego... Może jeszcze nie byłem tak w takim głębokim stadium, że po prostu to na mnie jeszcze akurat w tym momencie. Że nie czuję wstrętu do alkoholu. Po prostu on jest. I trzeba z nim żyć. Jest obok. On zawsze będzie, można powiedzieć, dopóki, nie wiem, nie jesteśmy w jakimś kraju, gdzie...
0: Jest zakazany, tak.
1: Ale mega prohibicja czy coś, nie?
0: Tak.
1: Więc zrobiłem kurs w ogóle na autobus.
0: Tak.
1: No właśnie połączyłem się z ogólnopolską franczyzą, jeżeli chodzi o biuro nieruchomości. Teraz już działam sam, ogólnie pod swoim brandem, ale wtedy po prostu też się połączyłem z nimi. No było takich dużo wyzwań. Poszedłem właśnie do ministrantów kościoła, bo jestem tam takim dosyć, nie powiedzieć, takim katolem niezłym.
0: Okay.
1: Jak to kiedyś taka moja koleżanka do mnie powiedziała. I w sumie no właśnie też takie decyzje, które podejmowałem w tak. czasie trzeźwości, teraz bym popatrzył i na innych bym polecał, żeby też zacząć od razu pracować ze sobą.
0: Jasne.
1: Od razu pracować ze sobą, bo te emocje. Ja jeszcze byłem w tych rozwojach, czyli wiedziałem, co to jest dopamina, serotonina, jakieś różne takie te mechanizmy wyparcia iluzji, co to znaczy ogólnie. Ja wiem, jak jest ciężko dla ludzi, którzy w ogóle tego nie wiedzą. Jak oni nie mają tego wyższego celu, nawet nie mają wiedzy. Moim zdaniem dla takich ludzi to jest... No, to mus ta terapia jest. To, bo tam dopiero się poznaje różne. Jak ja poszedłem na psychologię, jak ktoś nie chce iść, no to krótszą wersją jest terapia. Przynajmniej pierwszy raz. To nie musisz codziennie przez, nie wiem, 10-20 lat chodzić do AA. Ty pójdź pierwsze 2-3 miesiące, poznaj w ogóle mechanizmy, moim zdaniem. Mechanizmy są najważniejsze, żeby po prostu uświadomić, świadomość tego, co ten alkohol z twoim mózgiem robi w ogóle, nie? Bo tej świadomości większość, którzy są w uzależnieniu, nie mają. Oni wiedzą najlepiej.
0: Tak.
1: Oni wiedzą najlepiej.
0: Czyli mija rok, świętujesz pewnie rok niepicia.
1: Tak, i to było świętowanie.
0: I to było świętowanie, rozumiem, już z alkoholem.
1: Od razu pierwszy dzień, ten, który już wybił, poleciałem po 4 portery do sklepu. No i się zaczęło. Zaczęło się. To było to samo, co było przed tym rokiem. To samo, co było przed tym rokiem, czyli 2021 od kwietnia do początku postu 2022. Czyli tam niecały rok. No i już bez. Tutaj impulsem to było ten, można powiedzieć, ten balkon. Ten pierwszy raz.
0: Tak.
1: Bo już te drugie rzucenie alkoholu to już było takie. Dałem radę rok. No to teraz powiedziałem sobie, że jak na post sobie rzucam, to chcę mieć 3 posty, czyli 2 lata z hakiem.
0: Tak.
1: Czyli pierwszy post, post drugi po środku i trzeci.
0: Tak.
1: No ale w trakcie tego już tej trzeźwości, można powiedzieć, bo na post sobie bez problemu odstawiłem, godzina jeszcze 12, przed 12 w środę popielcową jeszcze byliśmy na takim szkoleniu, poszliśmy jeszcze do sklepu, kupiliśmy sobie whisky z kolegą, no i przed 12 ostatniego kieliszka wypiłem whisky. I to do dziś.
0: Tak. Naprawdę?
1: Do dziś, nie?
0: Okay.
1: Pamiętam to, nie? W trakcie trwania tych 2 lat, gdzie minęło pół roku, ja zacząłem się zastanawiać, tak myślę sobie, czemu ja teraz daję znowu sobie termin. Termin jest bardzo, teraz to wiem, bardzo zgubny w stosunku do twojego wyższego celu. Bo czekasz. Czyli dalej chcesz pić. Nie jesteś wolny. W ogóle nie jesteś wolny, nie? Jesteś uwięziony w tym roku, czy tych 2 latach po prostu, bo wierzę, że się skończy kiedyś te 2 lata, ten rok, nie? Ja dopiero jak powiedziałem sobie gdzieś, nie wiem, po pół roku tego niepicia, już tego 2-letniego, że ja nie chcę w ogóle, że na mnie jest dobrze, że moją misją jest właśnie pomoc takim jak ja, dawanie tego impulsa, i myślę sobie, co ja mogę sobie zrobić, co sobie narzucić, żeby być już trzeźwy. Zacząłem dawać dla świata po prostu... Właśnie otworzyłem TikToka, Matko Bosko. Nie jest łatwo na tym TikToku. Powiem szczerze, moje autentyczne historie pod kątem, co ja tam miałem, jakieś takie tematy związane z moim piciem, z moimi przygodami alkoholowymi, no to się sprzedawały i sprzedają dobrze na tych treściach alkoholowych. To nie jest łatwo nagrywać. Widzę, jak nawet się zgłaszali, czy współuzależnione osoby, czy uzależnione, pomóż mi. I widzę, jak to jest potrzebne po prostu. Co ja zauważyłem, że jest... Co mi brakowało ogólnie, nie? W świecie wysoko funkcjonującego alkoholika, bo tak można powiedzieć, większość teraz funkcjonuje, bo nie ma bardzo znikomy procent jest tych, co leżą pod płotem.
0: Tak.
1: Ich, można powiedzieć, no, jest mało. Większość lekarze, radcy prawni, ktoś na wysokim stanowisku, ktoś gdzieś ma swoją szafkę z buteleczkami ogólnie i on funkcjonuje. Normalnie funkcjonuje każdy u nas w społeczeństwie. W dobie właśnie tych, można powiedzieć, tego picia, trochę może pokryjomu, trochę takiej świadomości, bo dużo ludzi jest, ja znam psychologów w ogóle nawet, którzy piją, a wiedzą dokładnie, co robią, nie? Tej świadomości brakowało tego impulsu pomiędzy terapią, a pomiędzy piciem.
0: Jasne.
1: Nie ma pośrodku czegoś, nie było dla mnie czegoś pośrodku. Pośrodku musi być decyzja, ten impuls, bo bez impulsu nie pójdziemy dalej w ogóle. Bo ja mogę jako, nie wiem, żona, mąż zmieniać tą drugą osobę, ty przecież widzisz, co robisz i to nie pomaga, tylko czasami jeszcze w drugą stronę działa w ogóle, nie? Mogą tę terapię próbować coś pomóc, ale jeżeli ja jeszcze w środku nie jestem gotowy, no to...
0: Ale jak tę gotowość poczuć? Bo powiedziałeś o tym, że miałeś tą historię balkonową, jeśli mają tak nazwać,
1: tak.
0: I że to była ten impuls, ta decyzja. Ale czy ty czułeś na przykład, że alkohol ci coś zabiera? Czy właśnie byłeś szczęśliwą osobą pijącą, która traktowała tę piwkę wieczorem, czy właśnie jakieś świętowanie, whisky jako element życia? No i skoro wstaję rano, idę do pracy, mam fajną rodzinę, to właściwie co jest za problem? Czy ty już czułeś, że to sprawia ci problemy w tym takim codziennym życiu?
1: Wiesz co, dwie sytuacje ci takie powiem, które związane są z moją żoną. I sytuacje były takie, Ula mi mówi, że ty wiesz, że ja zaznaczam w kalendarzu dni, kiedy ty nie pijesz? I nagle na mnie tak... Jak to zaznaczysz, kiedy ja nie piję? Przecież potem zacząłem przypominać sobie, kiedy ja nie piłem. Zawsze jakieś piwko, zawsze jakieś coś, zawsze jakieś, nie wiem, gdzieś to tam do kolegów wyjść, to
0: tak,
1: w
0: tak.
1: ogóle. I zaczęło mi to gdzieś tam, może nie od razu, ale gdzieś tam coś tam sobie z tyłu głowy kiełkowało. Druga sprawa, to też kiedyś leżeliśmy i przeglądam telefon i patrzę po prostu, kiedyś tam było, kocham cię, wysyłane jakieś takie, nie wiem, serduszko, to tamto. I patrzę gdzieś do tyłu pół roku, dopiero sobie zdałem sobie sprawę, że nie ma tego. Że nie ma wymiany takiej, można powiedzieć, jest. Zobaczyłem, że Ula wchodzi w taką bardzo głęboką obojętność coraz bardziej, nie?
0: Jasne.
1: Ja zacząłem się w ogóle być przerażony teraz w pewnym momencie, że nie krzykiem, ale takim byciem, ale już nie razem, można powiedzieć, tylko gdzieś tam obok.
0: Tak.
1: I też to mnie, można powiedzieć, gdzieś tam też zaczęło drapać z tyłu.
0: Jasne.
1: Z tyłu głowy, nie? Więc to na pewno też pomogło w podjęciu jakiejś takiej osobistej, tej wewnętrznej decyzji, która... No, potem już ta historia balkonowa.
0: Tak, ale to ciekawe, bo to znaczy, że to nie musi być coś gigantycznego, że to nie musi być tak, że, nie wiem, pójdziesz na Wigilię w pracy i po prostu jakby upijesz się i nawrzucasz szefowi, kolegom i nie możesz do niej pójść. Bo chyba tak nam się głównie kojarzą to takie historie z podjęciem decyzji, nie? Że to jest jakieś takie, no coś straciłam, coś zepsułam, więc teraz rozumiem. Ale to, co ty opowiadasz, to są takie drobne rzeczy, nie? Takie, przepraszam, bardzo takie codzienne, delikatne, jakieś takie, żeby je przyuważyć, że alkohol nam coś zabiera, ale tak kawałkami.
1: Dokładnie. I alkohol zwykle nie zabiera od razu. To jest ogólnie różnego typu uzależnienia. Właśnie jak teraz jestem, już odebrałem dyplom z uzależnień behawioralnych i tam są różne uzależnienia. I jedno z nich to jest teraz dzisiejsze media społecznościowe, dzisiejsze telefony. I tu my na przykład teraz w ogóle taką akcję od kilku tygodni mamy w rodzinie zrobioną.
0: Tak.
1: Oliwka 12 lat, u mnie Bartek 9. Jeszcze mały Tymek ma tam 7 miesięcy, to czy telefonu nie używa?
0: No tak.
1: Bartek też nie ma telefonu w sumie. Oliwka ma, bo ona poszła do 4 klasy, no to yes. żeby miała kontrolę, znaczy żebyśmy mieli kontakt pod kontrolą ją też gdzieś tam i żeby, no i jak chodzi do szkoły. No i zrobiliśmy eksperyment na razie, to trwa. Ja mam z tym najbardziej największy problem, bo to ja tam rolki gdzieś tam puszczam, to jakieś
0: no jasne.
1: Tam...
0: Też pracujesz w
1: studiach. Pracuję właśnie, no i sprawdzam różne rzeczy i też zrobiliśmy, ja to nazwałem taką metodę 12 na 12, czyli do godziny 19, Oliwka albo Bartek, mamy takie pudełko, zbieramy telefony.
0: Odkładamy telefony, okej. Okay.
1: Do godziny 19 i od 7 rano rozdajemy z powrotem.
0: Okej, tak.
1: I co się zadziało, tak. No, tak już abstrahując od alkoholu, to też jest uzależnienie. To,
0: tak, no bo mówimy gdzieś tam o tym samym chyba schemacie, prawda?
1: Tak,
0: tylko
1: tak,
0: o innej używce, jakby w tym, tak samo jak z papierosami czy narkotykami.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I co się zadziało? Zadziało się to, że zaczęła się jakaś czytać książka, z dziećmi jakieś zaczęliśmy, nie wiem, jakieś gry grać. One zaczęły też lekcje lepiej, inaczej odrabiać po prostu, nie? Bo nie... I zaczęliśmy razem być. Ula też, jak od 19, to naprawdę jest szmat czasu do jakiejś 22-23.
0: No tak.
1: Coś, gdzie to 3-4 godziny można razem pobyć.
0: Tak, a nawet... które bardzo łatwo przetoktikować.
1: Tak, to cyki nie ma, nie?
0: Tak.
1: I w tym momencie ile czasu nam się otworzyło na nasz zespół, można powiedzieć. My planujemy, żeby rozwijać firmę, rozwijać coś, a najważniejszy jest mój zespół wewnętrzny, jak już ktoś ma rodzinę, no to po prostu dla mnie to jest mega. W tym momencie teraz to testujemy. Nie wiem, ile to potrwa, bo to drugi tydzień, dopiero to jest krótko.
0: No jasne.
1: Ale tak gdzieś, nie wiem, jeszcze trochę pobędę, to coś tam nagram, historię o tym, jak to nam poszło w ogóle.
0: Super. I porównałbyś to, tę historię do właśnie na przykład historii z alkoholem, no bo w sumie rzeczywiście, jeżeli wieczorem pijemy sobie 3-4 piwka, no to ten czas też jest jakby nam...
1: zabierany.
0: Rozkradany gdzieś.
1: Ogólnie przez alkohol. Alkohol to jest bardzo mocnym złodziejem czasu, bo jak już wypijesz, to 99% rzeczy, które mógłbyś zrobić, nie zrobisz. Bo nigdzie nie pojedziesz, nie chcesz się pokazać. To jest choroba samotności też taka. Jeżeli już jesteś w jakimś... bo czy piłeś sam, czy nie piłeś sam, pytają. No piłem sam, bo w pewnym momencie dochodzi... Jeżeli nie doszedłeś jeszcze do tego momentu, no to dobrze. Nie każdy jest uzależniony. Alkohol jest gdzieś w środowiskach i gdzieś tam on się pojawia. Tylko kwestia tak czy inaczej jest trucizną. Bo on, każda dawka jego wpływa negatywnie na działanie, tak jakby percepcja w ogóle zmienia, świadomość, autentyczność. Ile można powiedzieć takich negatywnych rzeczy odeszło mi, jak ja to mówię, po zaprzestaniu z jednym takim grzechem, czyli z alkoholem. Czyli z jednym nałogiem, z jedną używką, gdzie to rzuciłem, to odeszły mi inne tematy, które miałem obok. Czy to była kłamstwo? Kłamstwo to mega.
0: Jestem.
1: Pierwsza rzecz. Gdzie w kłamstwie można po prostu siedzieć i pływać wtedy, nie? Przecież idziesz do sklepu, idziesz gdzieś tam, wypijesz po drodze małpkę, wracasz do domu, otwierasz piwo, żeby nie było czuć.
0: Ej, czyli zaczyna się zasłona dymna.
1: Dokładnie. Więc kłamstwo wjeżdżało na równo. Teraz tego nie ma po prostu, nie? Pornografia była po prostu też, nie? Też wycięta od razu, można powiedzieć, w momencie. To też jest jakby kolejny taki też mocne uzależnienie.
0: Tak.
1: Ogólnie jako w ogóle te tematy związane z pornografią, z jakimiś takimi różnymi rzeczami, no to ogólnie to jest naprawdę poważny temat w społeczeństwie też, nie? Wstępne takie rzeczy z pewnością siebie. Alkohol degradował pewność siebie, bo wychodzisz i jesteś na siebie zły, dlaczego ty to robiłeś, wracasz potem wieczorem do tego samego. Jesteś zadowolony w trakcie picia, a potem już coraz mniej też, jak już naprawdę chcesz walczyć z tym. Ludzie, ja tutaj będę dążył cały czas do tego wyższego celu, bo jeżeli nie postanowisz sobie tego, co będziesz nadrobił, picie, no to będzie, nie będzie łatwo.
0: No tak, no bo coś, z czego się rezygnujemy, co nie jest dla nas dobre, no ale lubimy to. I teraz jak zostawimy sobie pustkę, no to będziemy mieli poczucie straty. No bo coś nam zabrano, nie? Coś nam zabrano i co ja mam teraz robić?
1: Ludzie idą w sport, w różne właśnie hobby, w pracę, w rodzinę. Trzeba po prostu coś sobie postawić. Ja powiedziałem sobie tak, że jeżeli ja wytrwam 2 lata, a minęło mi 2 lata dokładnie rok temu, i to w trakcie właśnie tego pierwszego pół roku już, jak ja powiedziałem, że ja nie chcę w ogóle pić.
0: Tak.
1: No to ja chcę otworzyć właśnie kanał Impuls do Zmiany.
0: No właśnie.
1: I znaczy to może jeszcze nie nazywał się wtedy Impuls, tylko coś chce. Tak. Coś chce.
0: Tak, nie chcesz, żeby to była tylko twoja historia, ale chcesz się nią dzielić.
1: Tak. I to był mój wyższy cel. I on mnie trzymał właśnie pod kątem, że ja nie chcę pić.
0: Tak.
1: Bo ja chcę dać świadectwo dla świata, chcę służyć swoją historią, dlatego też w międzyczasie poszedłem na psychologię, żeby nie tylko dawać doświadczenia, jak u mnie było, tylko trochę tego naukowego języka też zaczerpnąć. Jakby, nie? Bardzo dużo też takich bardzo fajni doktorzy, profesorowie właśnie na uczelni są i mega dużo, można powiedzieć, można było wynieść. Ja ogólnie wynoszę, teraz jestem na kierunku, znaczy jestem na psychologii, bo ja idę nurtem psychologii biznesu jakby, nie? I w tym kierunku, ale tam jest dużo właśnie takich różnych mechanizmów pokazanych, po prostu w ogóle działania uzależnienia, no to naprawdę to jest, powiem tak, psychologowie, jeżeli będzie to się rozwijało tak, jak się rozwija, bo to ja nie mówię tylko właśnie o alkoholu, bo alkohol może, nawet może być docelowo tego mniej alkoholu. Mogą być używki twardsze nawet niż alkohol. Może być właśnie te media społecznościowe. Jest w ogóle uzależnienie od opalania. I jeszcze innych tam kilka różnych uzależnień, które tam różne są, powiem szczerze. Będzie dużo pracy. Znaczy już jest w sumie.
0: Ten zawód, który nie zniknie.
1: Bo tutaj potrzebny jest człowiek. Tutaj sztuczna inteligencja za ciebie roboty nie zrobi.
0: Jasne.
1: Tutaj trzeba rozmowy, komunikacji. Też fundację mam utworzoną w ogóle, też w tamtym roku to otworzyłem.
0: Tak.
1: Pod kątem trzy główne cele statutowe, które są w fundacji.
0: Tak.
1: To jest tak. Promowanie właśnie takiego trzeźwego stylu, czyli ja to nazwałem, że świadomość uzależnień. Mhm. Czyli świadomie, co to jest, żeby wyjaśnić dla człowieka, z czym to się je. I, jak to ciebie je, można powiedzieć. Drugi temat to jest komunikacja międzyludzka, czyli jak rozmawiać, jak z dziećmi rozmawiać, jak w parach rozmawiać, jak w małżeństwie rozmawiać, nie? No i trzeci cel statutowy to jest aktywizacja młodzieży. Czyli młodzież, uzależnienia i rozmowa. W ogóle to taki trójkąt, który można też bardzo fajnie połączyć w sumie, tak. Nie?
0: Ale ta fundacja to jest właśnie Impuls do Zmiany?
1: Ona się nazywa Po drugiej stronie medalu.
0: Po drugiej stronie medalu, okej, czyli prowadzisz jakby dwa różne projekty.
1: Tak, po drugiej stronie medalu już mamy wybranego prezesa, ja jestem tak jakby z tyłu.
0: Jasne, a rozumiem.
1: Mamy prezesa, mamy zarząd, w ogóle to się teraz tworzy. Mieliśmy też taki z organizacji Equip, to też z ramienia Maxwella, to jest w ogóle mój mentor, jeżeli chodzi w ogóle o rozwój osobisty. Polecam każdemu, kto go nie zna, przeczytać chociaż z jedną książkę, bo ma książek setkę swoich. Bardzo fajnym językiem pisze o rozwoju osobistym, o przywództwie, o liderstwie. Pokazuje, że lider to nie ten, który stoi z batem, tylko ten, który jest dla drugiej osoby i służy.
0: Jasne.
1: Więc to jest naprawdę bardzo fajny, współczesny mentor, lider. Dużo osób też wyciągnął.
0: Maxwell, tak?
1: Maxwell, John C. Maxwell. I właśnie tam taka jest organizacja Equip i tam jest taki program Więcej niż sukces. My więcej, w tym programie Więcej niż sukces wdrożyłem ten program do swojej fundacji. Mamy takie, akurat to były poniedziałki. O 21:00 spotykaliśmy się i teraz następne grupy robimy. Też pod młode osoby. Tam jest o priorytetach, o relacjach, o celach twoich, o nastawieniu, o postawie. Takie różne tematy poruszamy, które powinny być poruszane w szkole podstawowej.
0: Jasne.
1: No ale to jak nie były poruszane, trzeba teraz poruszać.
0: Wiadomo, tak.
1: I w tym aspekcie po prostu my też tą fundację rozwijam. No i tam ogólnie, ja mówię, ja nie będę miał na wszystko czasu, więc oddałem tą gałąź do takich bardzo fajnych, młodych, ambitnych, którzy będą to prowadzić, ja będę tak jakby od zaplecza mentorował, jeżeli oczywiście podołam, nie? Jasne. Ale myślę, że tak.
0: Raczej, że tak. A powiedz mi jeszcze, Mariusz, jak zdecydowałeś się rzucić alkohol już za tym drugim razem, kiedy już tym, w którym jesteś w trzeźwości, jakie były reakcje ludzi? Bo podejrzewam, że twoich najbliższych pewnie bardzo dobre, no ale właśnie ci wspomnieni koledzy, jakieś takie wyjścia grupowe, oni się od razu jakby wspierali, czy spotkałeś się z jakimiś negatywnymi?
1: Znaczy, wiesz co? Ja mam pozytywne akurat w kontekście właśnie tych kolegów, bo niektórzy też odeszli od alkoholu. Okay. Z niektórymi jeździłem sobie rowerami i też, można powiedzieć, wspierali mnie, chociaż przedtem z nimi piłem, a potem zaczęliśmy w ogóle inną formę.
0: Aktywności.
1: Nie ze wszystkimi, oczywiście do dzisiaj jest kontakt taki. Ja po prostu bardzo łagodnie chciałem i przeszedłem to.
0: Jasne.
1: I też polecam, żeby podchodzić do wychodzenia z uzależnienia jako do normalności. Nie do czegoś spektakularnego, tylko takiego normalnego, że to, jeżeli chcę być dla swojej rodziny, jeżeli chcę działać, chcę służyć innym ludziom, czy tam najpierw sobie trzeba zacząć służyć, żeby poprawić swój stan i zdrowia i wszystkiego, no to jest normalne. Jeżeli będziesz dalej w nałogu, to po prostu, po pierwsze, wcześniej umrzesz, to jest prawie że pewne. Po drugie, będziesz niszczył naokoło każdego, poczynając od siebie, nie? Więc trzeba przyjąć za cel, jeżeli ktoś jest w uzależnieniu, normalne, żeby nie być w tym celu. Taką normalność, tak przyjąć tak jakby jako to musi być w życiu twoim w którymś momencie ten etap, nie? Jak ktoś nie jest teraz gotowy, tylko żeby wiedział, że coś takiego ma przyjść, no to tu wtedy dopiero przyjdzie, nie?
0: Jasne. A co jest trudnego w trzeźwym życiu?
1: Co jest trudnego w trzeźwym życiu?
0: Jeśli coś jest trudne.
1: Dobre pytanie. To tak jak wspomniałem na początku, ten pierwszy rok, no to był taka walka z emocjami. W ogóle alkoholizm, no to jest choroba emocji. Że ja jestem ogólnie w tym momencie, w ogóle nazwa świadomy trzeźwy człowiek, jest taka łatka alkoholika.
0: Mówi się, niepijący alkoholik.
1: Niepijący alkoholik, ty to już do końca życia przecież będziesz alkoholikiem, bo znasz te mechanizmy, jak to się ten mózg wie.
0: To już zawsze do końca życia trochę ci się będzie chciało.
1: Dokładnie.
0: Do końca życia musisz walczyć z tym.
1: Ja sobie powiedziałem tak, że okej, ja sobie według nauki i ogólnie fizjologii człowieka jestem już do końca życia alkoholikiem. Ze względu na to, że ja wiem, jak to jest. Jak ja to wrócę, to ja wrócę do tego samego. Nie ma, że jest zero-jedynkowo.
0: Jasne.
1: Nie ma kontrolowanego picia tak zwanego, nie?
0: Tak, czyli nie możesz na imprezie napić się kieliszka, czy nie możesz? Nie potrzebujesz, nie chcesz napić się
1: kieliszka
0: szampana?
1: No właśnie, też jeżeli chodzi właśnie o takie ortodoksyjne podejście do tematu,
0: tak,
1: no to ja też tak nie podchodzę. Na przykład zerówkę jakoś sobie, jak mam, no to sobie mogę wypić i nie czuję się z tym źle, jakby, czy nie mam wyrzutów sumienia.
0: Tak.
1: I nie mam jakiegoś nawrotu, że idę od razu po, nie wiem, po łyski do sklepu, nie?
0: Tak, tak.
1: Czy jakiś mi się, nie wiem, cukierek trafi gdzieś na jakieś imieniny, że śliwkowy z alkoholem, zjem i też nie mam jakiegoś tam, no, czy jakieś ciasto, nie wiem, będzie zostanie zrobione.
0: Jasne, że nie jest to znowu początek.
1: Nie prowadzi mnie to do nawrotu.
0: Tak.
1: Ja po prostu jestem z tym, ja nie piję. Jeżeli jest jakoś coś, jakaś ta substancja mi się trafi, to też nie robię z tego wyrzutów sumienia sobie. Jasne. Dla mnie, że coś tam się wydarzyło. I właśnie nazwa niepijący alkoholik, ja sobie zamieniłem w świadomy, trzeźwy człowiek. Bo po co ja mam w ogóle mówić o sobie, że jestem alkoholikiem, jak ja w danym momencie nie piję. Bo tak jakby, nie wiem, jak ktoś, nie wiem, 2 lata ćpał trawkę, czy tam jakieś inne twardsze narkotyki, no to wyszedł z narkotyków i on, nie wiem, jest 20 lat już nigdy nic w ustach nie miał, jest jakby na niego mówić narkomanem. Jakby, nie? Chociaż gdzieś tam, wiesz, może też na odwyku jakimś był. No i ta świadomość własna, że nie wracam do tego, to jest dla mnie to wystarczy, nie? A łatka właśnie alkoholika też w ludziach, którzy ogólnie cały schemat naszego podejścia, nie wiem, czy to w Polsce, nazwa to grzebanie w tym alkoholizmie już tej drugiej osobie, gdzie już on nie pije, może być tak, że grzebiesz. I on mówi, no skoro jak ja już jestem alkoholikiem i tak całe życie, to...
0: Jasne.
1: A niech już będzie, niech mają, to wracam, nie?
0: Tak. Okej, no tak, bo to jest ważne, jak to nazywamy.
1: No dokładnie.
0: Jak siebie nazywamy, nie?
1: No dokładnie, więc świadomy trzeźwy człowiek, wszystko tam jest zamieszczone. Świadomy, czyli wiem, co na mnie działa negatywnie, czyli ten alkohol nie może być. Trzeźwy, bo trzeźwy. Człowiek, każdy jest... Fajnie się nazywać w ogóle człowiekiem, bo jesteśmy takimi istotami, których nie ma na Ziemi
0: tak.
1: Bardziej inteligentnych osób niż my. I my decydujemy w większości za nasze decyzje, później działania.
0: A powiedz, ty odkryłeś odpowiedź na pytanie, dlaczego my w ogóle pijemy?
1: Wiesz co, nie szukałem tej odpowiedzi. Mhm. Tylko teraz, tak jak to mi przychodzi na myśl, no to jest bardzo wiele czynników. Bo tu każdy może mieć inny czynnik, inny powód. Może to być, na przykład u mnie było tak, że mama w ogóle nie piła, tak. Ale w domu alkohol był na każdej imprezie. Na każdej imprezie ja na przykład, można powiedzieć, od małego widziałem stół zawsze z alkoholem. No jak ktoś miał podobnie do mnie, a w polskim, można powiedzieć, społeczeństwie dużo rodzin, ze wsi przede wszystkim, na przykład ja pochodzę w ogóle z kolonii, no to tradycja tak zwana. No, to jeszcze potem toast na zdrowie. To jest toast na zdrowie, to jest najlepsze, nie? Pijesz truciznę na zdrowie. I w tym momencie ja na przykład stamtąd przeniosłem to na swoje życie. Czyli dla mnie to było normalne. I na większości moich kolegów, znajomych to było normalne, że jak się spotykamy, to flaszka na stół.
0: Jasne.
1: Pierwsza rzecz. I to w ogóle nie było z tym dyskusji. To nie było z tym dyskusji. Na wesele nawet jak się jechało, no to zwykle, jak ja mówię, dzielimy się na pół z żoną. Jak ona nie pije, no to ona w jedną, ja w drugą.
0: Tak.
1: No, znaczy ja w pierwszą, ona w drugą.
0: Jasne.
1: Zwykle,
0: nie? Rozumiem.
1: I to było normalne. Tu w ogóle nie było dyskusji z tematem, że ktoś jest alkoholikiem, ktoś tam nadużywa czy coś, bo tam potem się był kac, wracało się do roboty.
0: Jasne.
1: I to się... płynęło, można powiedzieć, nie? Więc...
0: Trochę tak jak mówiłeś wcześniej, że to normalne, że jakby trzeźwość jest nienormalna, a alkohol jest normalny, no bo zawsze był, nie? Jakby gdzieś tam towarzyszył nam właśnie, czy jakbyśmy dziećmi, czy później. No nie goni się specjalnie nastolatków, którzy popijają. Jakby no jest to... O, co jest tutaj, pokazujesz?
1: Zaraz ci coś powiem o nastolatkach właśnie. Też miałem badania takie, czytałem o tych badaniach, w ogóle na studiach my mieliśmy o tym. Ale skąd pytanie?
0: Właściwie o tym, że po prostu no, wydaje nam się, dopiero kiedy mam wrażenie, na przykład dzieciaki zaczynają brać narkotyki, wtedy mamy prawdziwą panikę. A póki sobie piją piwo, błędy młodości, no jakby wiadomo, muszą coś tam, że to nie jest takie przerażające, że to robią, bo jesteśmy tak przyzwyczajeni po prostu do tego, że no... Mhm. Jest.
1: Ja teraz po prostu, tylko nie mam linku, ale znajdę to nawet najwyżej
0: pod naszą rozmową.
1: Jest takie badanie w ogóle, kiedy wchodzisz już w etap spożywania alkoholu. I kiedy mózg się rozwija, czyli jak jest, na przykład dajmy na to 16 lat, człowiek zaczyna, to też teraz to już 16, to już stary, można powiedzieć. Ja zaczynałem na przykład już 16, a teraz to słyszałem, że już od 12, od 13, już tam nie wiem. Od 16 lat, jak zaczynasz pić, to mózg twój jeszcze się kształtuje. On jest mięciutki, on chłonie, on jeszcze się... On jest elastyczny, nie? I wystarczy ci pół roku, żeby się uzależnić. Ja na przykład te moje pierwsze pół roku się już uzależniłem, można powiedzieć. Chociaż nikt tego... Bo większość z nas tak samo zaczynała, nie?
0: No tak.
1: I każdy zna ten smak, jeżeli na przykład często miałeś imprezy gdzieś tam wychodne, że coś, i wystarczyło ci pół roku, żeby złapać. Bo jak na przykład masz już 30 lat, no to trzeba już kilka lat na to samo.
0: Jasne.
1: Czyli na przykład jak miałem 16 lat, no to jest no pół roku i już jesteś, można powiedzieć, uzależniony. No to jak masz około 30 i dopiero zaczynasz wchodzić w ten etap alkoholowy, można powiedzieć, to potrzebujesz może nawet 3 do 5 lat na to samo, tak jakby, nie? Więc o wiele trudniej się uzależnić, kiedy jesteś starszy.
0: Jasne.
1: Bo...
0: Twój mózg jest już jakby gotowy.
1: No dokładnie, gotowy. I masz inne też obowiązki, inne takie... Bardziej świadomy jesteś, nie?
0: Tak.
1: I czy właśnie nikt nie zdaje sobie sprawy, jak nastolatkowie, no czy to też nikt o tym... Znaczy profilaktyka jakaś tam trochę jest. Ale te badania naprawdę uderzyły. Kurczę, przecież ja zaczynałem od 16, byłem uzależniony.
0: No
1: można powiedzieć, tylko że to dopiero sam sobie uświadomiłem, bo niektórzy umierają w wieku tam, nie wiem, 50-60 lat i oni nie wiedzą, że byli uzależnieni w ogóle, nie? Więc te... No, młodzież jest narażona teraz w ogóle.
0: To na wiele, nie?
1: Na wiele.
0: Tak, ale też otoczona jakimś w ogóle trudny moment.
1: Trudny ma moment. Trzeba, my dorośli, to od nas dorosłych zależy w ogóle podejście do młodzieży, bo my dorośli właśnie mamy też tendencję do taki egoizm mamy, że to właśnie te telefony, nie telefony, siedzimy czasami w tych telefonach, czy jakieś tam rzeczy robimy, dzieciaki w swoich telefonach i potem są depresje, samobójstwa, jakieś różne takie tego typu rzeczy, że było po cichu to zrobione, że nikt nic nie wiedział. I nagle tutaj dziecka nie ma, nie? Przecież tutaj taka zdrowa rodzina, przecież tutaj wszystko się tam zdaje się otoczone takim, nie wiem, taką przykrywką, nie? To jest straszne, można powiedzieć, ale z drugiej strony uważność na takie sytuacje po prostu, no to też się buduje dopiero wtedy, jak ktoś w świadomość jakąś wchodzi, swoją, własną. Jeżeli ja swojej świadomości, swojej pewności siebie nie mam, no to ja też nie zauważę czegoś u drugiego człowieka. Tak jakby, nie?
0: Jasne. A jak patrzysz teraz na siebie z przeszłości, to masz do siebie pretensje, czy raczej wybaczenie, czy współczucie? Jak byś to opisał?
1: Jeżeli chodzi o ten etap, to dziękuję Bogu, że on był. Ja już to przepracowałem. Nie będę z przeszłości wyciągał negatywnych wniosków w tym momencie, nie? Co ja teraz z tym zrobię, to jest najważniejsze. Jak ja z tego wyciągnę dobro, też żeby siebie wzmacniać i dzięki temu wzmacniać też innych. I powiedziałem sobie tak, że jeżeli ten impuls do zmiany, jeżeli ta fundacja przez moje doświadczenie pomoże przynajmniej jednej osobie, to było warto.
0: I to jest ten wyższy cel, o którym mówiłeś, prawda? Że trzeba sobie znaleźć wyższy cel. I powiedziałbyś, że pomoc innym to jest właśnie ten wyższy cel?
1: Tak, służenie innym w ogóle to jest cel. Każda firma powstaje po to, żeby służyć innym zwykle.
0: Powinno tak być.
1: Bo zysk jest zwykle robiony z usługi albo z produktu, tak, gdzie inni kupują.
0: Tak.
1: Nie zawsze to jest etyczne, nie zawsze jest budowane według pewnych wartości, ale zwykle to drugi człowiek jest po drugiej stronie czegoś. Jakby, nie? Tak samo w rodzinie i tak samo w tym wyższym celu. Ten wyższy cel, człowiek jest egoistą, dobrze być zdrowym egoistą, takim pozytywnym egoistą. Bo jeżeli ja naprawdę czegoś sam nie będę chciał i nie będę chciał tej przyjemności mieć wewnętrznie, no to nie będę chciał też tej przyjemności zrobić na drugiego człowieka. Tak jakby to na przykład moim celem egoistycznym można powiedzieć to, żeby ten drugi człowiek był zadowolony. Z jakiegoś tam, nie wiem, z naszej współpracy, czy nawet jak z kimś porozmawiam o tym, o uzależnieniach, o alkoholu, no to widzę, że może coś mu tam, nie wiem, bo to ja tylko sieję.
0: Tak.
1: Bo ja jestem ten impuls, mam powiedzieć. Ja w ogóle...
0: Jestem impulsem.
1: Nie jestem ani terapeutą i nie chcę być terapeutą, nie chcę mieć swojego gabinetu, to nie jest mój cel.
0: Czyli mimo tego, że robisz psychologię, to nie chcesz...
1: Nie, ja pod kątem po prostu poznawania siebie, poznawania ludzi ogólnie,
0: jasne,
1: ale
0: jasne.
1: Pod kątem, nie wiem, mogę robić jakieś konferencje, w ogóle jest na październik, listopad, przewidziałem sobie, zobaczymy, czy to zepnę. Nawet z wykładowcami rozmawiałem już z mojej uczelni, żeby zrobić dla chłopów, dla mężczyzn.
0: Tak.
1: Taki świadomy facet, taki kurs. Czy to jest tylko konferencja?
0: Jasne.
1: Jednodniowa.
0: Tak.
1: Pięć tematów. Nastawienie, relacja, wyposażanie. Nastawienie to wiadomo, relacje to z sobą, z nie wiem, jak ktoś wierzący, no to z wyższym celem, z rodziną, z otoczeniem ogólnie, nie? I tam jeszcze tak było, nastawienie, relacje, wyposażanie siebie i innych. Mhm. Jak ja zostałem w ogóle, jak byłem mały, wyposażony sam.
0: Tak.
1: Przez rodziców, nie?
0: Tak.
1: I to tam jest praca właśnie, takie trochę grzebanie w dzieciństwie. Prowadzenie siebie i innych. Jak ja prowadzę, jakim jestem liderem.
0: Tak.
1: No i oczywiście do tego wszystkiego nawyki. nawyki, nałogi, uzależnienia. Też chcę w to wrzucić i zrobić taką konferencję jednodniową. Świadomy facet dla facetów. Nie? Oczywiście jakby to się przyjęło, no to też
0: no jasne,
1: kontra.
0: No jasne.
1: Kobiety by.
0: Tak. Czyli, a powiedz, jeśli chcesz mi o tym powiedzieć, bo wspomniałeś parę razy w naszej rozmowie o wierze. Mhm. Czy ona ci pomaga w twoim trzeźwym życiu?
1: Tak, tak. To jest coś takiego fajnego, że możesz nie mieć w sobie wsparcia, nie wiem, w rodzinie, w innych, a tutaj zawsze będziesz miał. Mm. Jeżeli ja na przykład podchodzę do tak, bo ja mam bardzo fajnych kolegów też ateistów ogólnie, którzy są czy innej wiary, czy coś i też nie mam z tym w ogóle, bardzo dobrze z tym się czuję ogólnie,
0: jasne,
1: nie?
0: Jasne.
1: Bo to ode mnie zależy, jaką ja mam wiarę i każdej osoby, która chce, czy się nie chce afiszować, to już od niej zależy. I pod kątem takim, że autentyczność i wiara pozwala mi mieć taką nadzieję, po co ja tutaj na tym świecie jestem. Bo ja mówię do kolegi, no dobra, no to co, ciebie to najwyżej, no to co mówisz, no co, rumaki zjedzą i koniec, tak? A ja wierzę, że coś po tej drugiej stronie będzie. A jak nawet nie będzie, no to do tej pory, kiedy umrze, to se wierzę, że będzie.
0: No tak, w sumie jest logiczne.
1: No. No, więc jakby na tym świecie mam nadzieję, wiarę, że po prostu coś tam na mnie czeka, nie?
0: Jasne. A gdyby słuchała nas osoba, która chciałaby rzucić alkohol, ale się boi, ma wątpliwości, to chciałbyś jej coś przekazać?
1: Pierwsza rzecz, żeby zobaczyła, co ma wokół. Żeby zobaczyła wokół siebie teraz, ile ma wokół siebie dobra. Ile ma wokół siebie, w większości może nawet nie zdając sprawy z tego, rzeczy, na których warto żyć. Każdy jest w innym stanie, w innym położeniu, w innej sytuacji życiowej, więc każdy, żeby popatrzył na siebie po prostu i stanął w tym punkcie, który jest. Żeby nie... Czasami my stawiamy... Tutaj akurat tego nie będzie widać. A ręka ogólnie jest, na przykład moja prawa wysoko,
0: tak.
1: A druga jest trochę niżej.
0: Tak.
1: No i tutaj wysoko to są moje oczekiwania. Mhm. A tutaj niżej, no to jest rzeczywistość, nie? Mhm. Jak ja mam oczekiwania od tego, że ja sobie wyjdę albo wyjdę z alkoholu czy coś, ale może jutro, może pojutrze, na razie jest mi z tym dobrze, no to w pewnym momencie rzeczywistość jest w ogóle inna, nie? Bo prawda jest taka, albo będziesz pił, albo nie będziesz pił. Zero jedynkowo, jak ktoś, tak, jest, tak. Ktoś jest w uzależnieniu. Musimy zmniejszyć w ogóle oczekiwania swoje, by równać się z rzeczywistością. Żeby krytycznie podejść do tematu. Zobaczyć, o cholera, jestem tu. No to trzeba zrobić to i to. Więc moim zdaniem zmniejszyć oczekiwania w stosunku do siebie samego w ogóle, do tego, co... Bo mamy też tak jakby w tym pędzącym świecie ze wszystkim gdzieś tam chcemy tak, nie wiem, biec, dążyć, a najważniejsze to i takie za darmo, nie? To, co masz naokoło, to, co masz na swoim podwórku. Każdy ma właśnie bardzo fajną swoją historię, którą już przeżył. Były ciężkie chwile, były trudne chwile, ale masz tyle w sobie dobra, które możesz dawać innym i właśnie na te dobro pokazać, bo ludzie też, właśnie, którzy są w uzależnieniu, im jest ciężko przebaczyć. Znaczy, nie, że im, tylko, że im dla siebie samego, tak jakby sobie przede wszystkim. Wybaczyć. Sobie wybaczyć, nie? I oni mają jakieś przeszłości, jakieś takie różne rzeczy i oni zapijają to po prostu, tak? I dopóki sobie nie przebaczysz, to po prostu będzie ciężko też wyjść z tego, nie? Więc moim zdaniem popatrzeć, co ty masz teraz naokoło. Zobaczyć, gdzie jesteś, stanąć w tej prawdzie i zacząć. Może. Okej, schodzę raz może na ten kurs AA. Zobaczę. Nie zjedzą. Może tam kolegę znajdę nawet, bo czasami jest tak, że kurde... Ty też, ty tutaj jesteś. A skąd ty się tu wziąłeś? Po drugie, może jakąś książkę przeczytać o dopaminie, o serotoninie. Po trzecie, masz bardzo wiele teraz darmowych pomocy, które są po prostu... Jest taki bardzo fajny też katolicki kurs 12 kroków. On nie dotyczy tylko alkoholu, ale on dotyczy różnej pracy. To jest 2-3 lata w ogóle trwa. Co tydzień, w każdym mieście to powinno być. Można się tam udać i to jest praca z emocjami.
0: Jasne.
1: Przede wszystkim. To jest, ja sam teraz myślę się zapisać, dla tata też proponowałem, zobaczyć, czy pójdzie, żeby na ten kurs 12 kroków tak. przejść, bo ja sam chcę w nim potem pomagać. A żebym mógł pomagać, to muszę sam przejść.
0: Jasne.
1: Taką psychoterapię, można powiedzieć, muszę sobie zrobić. Więc tam to jest następny z kierunków, nie? Ale pierwsza rzecz to ten impuls, to musi być sam od siebie. Czyli muszę stanąć w prawdzie. I potem już wybieramy.
0: Tak.
1: Ci ludzie, co są koło nas, oni z miłą chęcią ci pomogą, tylko trzeba ich poprosić po prostu. Słuchaj, ja już nie dam rady, no to weź. Ja już na wszystko się godzę.
0: Tak.
1: Ja już idę, gdzie ty mnie zaprowadzisz. A ta osoba cię zaprowadzi, bo ona już tego chce. Jak jest gdzieś blisko ciebie na przykład.
0: Jasne,
1: nie?
0: Jasne. Mariuszu, to powiedz jeszcze proszę naszym słuchaczom, jak cię znaleźć w internecie, w social mediach?
1: Więc tak, ja pod kątem właśnie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to mam kanały, jeżeli chodzi, one są, można powiedzieć, raczkujące, ale to jest ten rok, który jest. Będziemy to rozwijać. Zwykle to się nazywa impuls do zmiany, po prostu. Impuls do zmiany na TikToku. Tam odpowiadam kilka takich różnych TikToków o mojej historii, o przemianie. Mam też stworzony kurs Impuls do zmiany. To jest strona impulsacademy.online. Na takiej stronie. Tam jest kurs też, on już jest zrobiony, ale jeszcze nie wypuszczony w eter w tym roku. Może na przestrzeni 2-3 miesięcy to będzie. Tylko mam w skrócie powiem odnośnie, co tam w tym kursie jest. Tam jest po prostu 4 moduły. Uświadomienie sobie problemu, to jest pierwszy moduł. I tam masz 3 etapy. Rozpoznanie problemu, skutki nałogu i bardzo fajny trzeci etap w tym pierwszym module, to jest twoja osobista historia. Piszesz sam ją. Czyli ja na przykład tam opowiadam o swojej akurat w tym module, ale daję ci propozycje i narzędzia też, jak napisać swój list do siebie ze swoją historią.
0: Jasne.
1: To jest takie też oczyszczające, można powiedzieć, nie? W drugim module masz decyzję o zmianie. Czyli wyjaśniam, jak podjąć taką decyzję, opisuję motywację właśnie wewnętrzną, zewnętrzną, no i ustalasz w sumie realne cele, co ty chcesz z tym zrobić. Trzeci moduł to pierwsze kroki w tym wszystkim, jak się tutaj z tym poruszać, czyli przygotowanie w ogóle do zmiany mentalne, emocjonalne, fizyczne, budowanie w ogóle takiego systemu wsparcia, czyli rodzina, jakieś społeczności, właśnie, bo to jest potrzebne, żeby ciebie też budować jakby w tej trzeźwości, nie? Przyjaciele. No i przygotowanie strategii radzenia sobie w trudnych momentach. To jest tak zwane nawroty różne. Jak coś idzie nie tak, no to żebym wiedział, jak się z tym zachować.
0: Jasne.
1: Czyli po prostu mam nawrót, chce mi się, nie wyszło, nie wiem, śmierć kogoś, dajmy na to, nie wiem, wypadek, coś się wydarzyło, co już sięgam po ten alkohol z powrotem.
0: Tak.
1: I żebym wiedział, że takie coś będzie. I jak z tym poradzić, nie? No i czwarty moduł to jest właśnie wizja przyszłości na trzeźwo. Czyli definiowanie wyższego celu, wizualizacja właśnie takiego życia bez nałogu i właśnie planowanie pierwszych kroków trzeźwości. I to jest właśnie na tym kanale, na kanale, to jest akurat na taki kurs, na tym kursie. To ja też będę to w ogóle o tym webinarium, o każdym etapie będę sobie prowadził. Tylko mówię, to jest teraz to wszystko tak gorąco pod kątem...
0: Jesteśmy w drodze.
1: Produkcja trwa, można powiedzieć.
0: Okej.
1: Tak.
0: Okay.
1: Więc na pewno będzie o tym głośno, bym chciał, żeby ten impuls do zmiany w każdym mieście w Polsce pomógł przynajmniej jednej osobie. Taki mam cel. A nawet jak jednej osobie w Polsce pomoże, czy w ogóle jednej osobie, to też będzie okej. Bo ta jedna osoba może potem tak zadziałać, że może pomóc na resztę. Nie mam jakiegoś takiego celu, który pomoże wszystkim.
0: Tak.
1: Jest bardzo fajna taka przypowieść, albo opowieść o takim dziadku, który stał nad morzem, które wywaliło mnóstwo rozgwiazd. No i ona, ten dziadek, wyrzuca te rozgwiazdy z powrotem do tego morza, tak? No i biegnie taki, nie wiem, no, turysta, tak. Akurat można powiedzieć. No dziadku, to ty przecież tak wszystkich nie uratujesz, nie? Przecież po co ty rzucasz te rozgwiazdy, nie? No ale to jedno, tak. I rzut.

0: Zwrot akcji VoxFM.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.

0: cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki.

0: oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
2: Kilkaset interwencji po nawałnicy, która przeszła przez Dolny Śląsk. Od tego zaczniemy wiadomości. Trwa śledztwo w sprawie ciężko poparzonego chłopca. Policja sprawdza, jak doszło do tragedii. Za nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. O tym, co się działo, powiemy Wam już za chwilę. Minęła 9:00. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Blisko 500 interwencji po burzach i silnych deszczach to bilans ostatniej nocy na Dolnym Śląsku. Służby walczyły przede wszystkim z lokalnymi podtopieniami i połamanymi drzewami. Ale nie tylko, mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
3: W powiecie kłodzkim odnotowano lokalne szkody związane z intensywnymi opadami i silnym wiatrem. W Centrum Kultury w Lewinie Kłodzkim doszło do zalania pomieszczeń. Uszkodzone zostały meble, podłogi. Teraz trwa szacowanie strat. Z kolei w gminie Radków w miejscowości Suszyna silny wiatr częściowo zerwał pokrycie dachowe budynku mieszkalnego. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
2: A w tej chwili bez prądu pozostaje około 1000 odbiorców w powiatach kłodzkim, wołowskim i wrocławskim. Dramat pod Kołobrzegiem, pod lupą śledczych. Prokuratura bada wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. O szczegółach nasza reporterka Lucyna Wojtów.
4: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z prywatnych posesji. Prokuratura chce ustalić, czy doszło do błędu w opiece ze strony dziadków, u których przebywało troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
2: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Nie tylko ciężki wojskowy sprzęt, ale przede wszystkim broń krótką i długą oraz elementy wyposażenia indywidualnego, jak chociażby buty do zadań specjalnych, można było zobaczyć podczas pierwszej edycji warszawskich targów obronnych. Dwudniowa impreza zgromadziła ponad 100 wystawców z Polski i Europy, a byli wśród nich rodzimi producenci sprzętu, w tym karabinków, które dopiero co trafiły na nasz rynek.
5: Polski wspólnie zaprojektowany, nazwaliśmy go Ares, czyli syn Hery. Już jest w sprzedaży w Polsce, który się różni tym, że został zbudowany i skonstruowany tak, na najwyższej jakości komponentach, żeby osiągnąć bardzo dobrą półkę cenową.
6: Jakie jest ich zastosowanie?
5: Dla służb, dla jednostek, które będą chciały taką broń wykorzystać. Mamy niemiecką precyzję i mamy bardzo solidne wykonanie, które jest bardzo odporne.
6: Dobry but to podstawa chyba.
7: Zgadza się, wygoda i przede wszystkim koncentracja na wykonaniu zadania to jest podstawą. Nie może nic w bucie uwierać, buty muszą być dopasowane, odpowiednio zabezpieczać podczas różnego rodzaju działań.
2: A z przedstawicielem firmy Hera Arms oraz z Michałem Bertkiem z firmy Sibeza rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłyston. Nieprzespane noce i hektolitry wypitej kawy. Studenci mierzą się z sesją egzaminacyjną. To dla nich czas wytężonej pracy.
8: Właśnie nie zdałam na przykład teraz.
9: A czego?
8: Była prawo rzymskie.
9: Co teraz?
8: Wrzesień czeka.
10: Ja sobie raczej wolę na dłuższą metę rozłożyć, bo ja nie dam rady tak. Więcej niż godzinkę dziennie, powiedzmy.
9: Na ostatnią chwilę się nie uczysz?
10: Nie.
9: Dużo egzaminów przed tobą?
10: Jeszcze jeden, ostatni.
9: I co potem?
10: Co potem? Wakacje, praca. Zobaczymy, co będzie.
2: Studenci mierzą się z egzaminacyjnym stresem i natłukiem materiału do przyswojenia. Ale są metody, które w tym pomogą, radzi wykładowca z Uniwersytetu w Bydgoszczy dr Maciej Michalak.
11: Uczyć się częściej, ale krócej, żeby nie dopuszczać do takiego przeciążenia poznawczego, gdzie uczymy się i potem w zasadzie mamy wrażenie, że przeczytaliśmy ileś stron, a nic z tego nie pamiętamy. Bardzo ważną rzeczą jest dbanie o dietę i o to nasze regularne odżywianie.
2: Ekspert wskazuje, że w trakcie sesji szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem. A jeżeli komuś teraz powinie się noga, to z egzaminami będzie mógł zmierzyć się jeszcze podczas sesji poprawkowej. Dzisiaj cały kraj, oprócz okolic Koszalina, tam jest taki mały wycinek, gdzie nie ma dzisiaj ostrzeżeń IMGW przed burzami oczywiście. Ostrzeżenia drugiego stopnia będą aż do godziny 22. Jeśli chodzi o temperatury, to już w tym momencie w Warszawie jest najcieplej, tutaj 26 stopni na plusie, a mamy dopiero godzinę 9, przypominam. Najchłodniej w Kłodzku, tutaj 18, ale w ciągu dnia ociepli się nawet do stopni 28.
0: The Best of Pierwsza Zmiana.
12: To znowu my, Julia Hren,
0: Paweł Pawelec,
13: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
3: Ja będę poprawiać humor, bo nie będę mówiła o ludziach, tylko będę mówiła o Bocianie.
4: Bocian, jak on żyje, to i my też. Dobra.
3: Co dwa dni przychodzi do nas, przylatuje na podwórko, a my karmimy go bułkami. Tak powiedział pan, który jest właścicielem sklepu, dokładnie w Olszanach, koło Strzegomia. To jest okolice Wrocławia.
4: No bo oni nie wiedzą, że Bocian je mięso?
5: No właśnie.
3: Jakie mięso?
5: No żaby.
4: Żaby je. Mięso je, nie je bułek.
5: A ten sklep to Bocian, żabka?
3: Bocian w ogóle nie je żab, wiecie o tym?
5: Jak to?
3: No Bocian nie je żab.
5: Oszukali mnie?
3: Tak.
5: Całe
3: Bocian je myszy.
5: Ja składam reklamację do pani przedszkolarki za
4: co
5: chwilę.
4: Co ty gadasz? Jak, skąd myszy nad wodą?
5: Puka do sklepu.
3: Tak, puka jest... do sklepu co dwa dni. I jeżeli, bo zazwyczaj przygotowują mu w miseczce jakieś jedzenie.
5: Dobra.
3: Jeżeli jedzenia nie ma, no to on wtedy się dobija.
5: Więc ja mam dwie teorie. Wcale nie jedzenie, nie. Pierwsza teoria, że on puka, bo chce odwiedzić kolegów, którzy na półkach.
3: Przywitać się z bocianami, tak?
5: A druga, po prostu chce udzielić pożyczki. Chociaż tutaj bym uważał, bo później kruk się może zgłosić.
4: Oni razem działają, trzeba uważać.
0: Pierwsza zmiana.

0: Tak było we wtorek.
1: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
2: Do czego by mi się przydał?
1: Pod pomidorki.
2: Pod pomidorki?
3: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
1: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą. Ale no Agnieszka, ale, no nie oceniamy.
2: Agnieszka, nie należałoby zacząć pierw od zasadzenia pomidorów? Po co mi twój obornik, jak jeszcze pomidorów nie zasadziłem?
1: No bo jesteś podobno taki ogrodniczek, tak napisało.
2: No mam szczypiorek, mam rzodkiewkę, mam, co ja jeszcze mam? No
3: masz czereśnie.
2: Mam czereśnie, mam jeszcze koperek i oprócz koperka jest jeszcze...
1: Czosnek
2: kupuję w sklepie, niesadzony. Nie, no co ty, nie będę się w to bawił. To, co mogę na tarasie zostawić, rozumiesz? W takich specjalnych pojemnikach z przykryciem, ale...
3: No ale może jakbyś nawozem oborniczym to podlał, to może by lepiej rosło.
1: A wiaderko masz?
2: Mam wiaderko.
1: A do tego wiaderka czasem paliwo lejesz?
2: W życiu, no jak, gdzie to paliwo? Przecież to można zapalić.
3: I ja się, Paweł, z tobą zgadzam, bo naprawdę do wiaderka, je trzeba zostawić te wiaderko, które tam stoi na tej stacji benzynowej.
2: Jak to?
1: Pijany na dożywotnim zakazie. Aha. Zostawił auto na skrzyżowaniu w Lublinie.
2: Rozumiem
1: i
2: go.
1: I boso poszedł kraść paliwo w wiaderko.
3: Ja jak czytam czasami...
1: informację?
2: Zostawił na skrzyżowaniu, wziął wiaderko i poszedł niezauważony. Poszedł na stację benzynową tankować w wiaderko.
1: Tak.
2: Okej. Okay. To znaczy, że miał lejek.
4: Pierwsza zmiana.
3: Jak czasami to czytam, to mi się wydaje, że żyjemy w grze.
2: Że ludzie... ja myślałem, że takie rzeczy to tylko w Rosji.
5: Fonsi!
1: Przypominamy, że u nas za darmo paliwo. Ściągacie naszą aplikację i się zgłaszacie.
4: Best of. Pierwsza zmiana.
0: Tylko we Fox FM.

0: FM. Tak było we wtorek.
1: To co, zaczynamy wojnę?
2: Ja się boję.
1: Słuchajcie, poprosiliśmy was o to, żebyście wybrali najgorszych kierowców w Polsce, najgorsze numery rejestracyjne, żeby być precyzyjnym. Tak. No i jest bardzo, bardzo dużo propozycji od was.
2: Jeżeli chodzi o najgorszych kierowców w Polsce, ja jestem. Rozwaliłem auto o drzewo przy 10 km na godzinę koło domu, szkoda całkowita. I jeszcze zdjęcie dostaliśmy.
3: Myślę, że ja też nie jestem najlepszym kierowcą, bo ja zawsze poganiam, bo uważam, że lewy pas jest zawsze do wyprzedzania i denerwują mnie ci, którzy korzystają z niego dlatego,
2: nie,
3: że jest
2: nie.
3: wolny.
2: Ale to nie jest tylko miejsce, dlatego. Żeby siebie oczernić. Tak. To jest miejsce, żeby oczernić kogoś innego.
1: Każdy region ma swoich ulubionych kierowców. Posłuchajmy.
4: Marek z Wrocławia. Nie polecam spotkać na drodze kierowców z Detroit, czyli DTR. Średnica.
3: Detroit DTR?
1: Tak.
2: No aha, tak, rejestracja BGR. Boże, gdzie rozum? Dużo akcji niebezpiecznych z tymi kierowcami miałem, tak ten słuchacz napisał.
1: Kolejny telefon.
5: Cześć, Karolina z tej strony. Ja z Jaworzna. U nas nienawidzone są dwie rejestracje. Standardowo Sosnowiec i KCH, czyli Krzanów, bo jeżdżam jak łajzy. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy całych Krzanów i przepraszamy, to nie my jakby
3: tak
1: co.
3: Jest. No ale co, na Golasa jeżdżą łajzy? Jak jeżdżą łajzy?
2: Pozdrawiamy też z Gierz, EZG, egzamin za gotówkę. Mam z tym doświadczenie.
1: Emiraty zgierskie też się pojawiają, że to jako rozwinięcie tego skrótu.
2: A no wiadomo. WL, wybieram lewy, a potem 50 km na godzinę.
6: Z tej strony Kamil. Najgorszymi kierowcami są kierowcy z Gorlic. Mają rejestrację KGR i to w skrócie oznacza gumowe ryje.
1: Pierwsza zmiana. Bardzo mi się podoba też SMS od Dominika. To będzie ryzykowne z mojej strony, ale muszę, w związku z tym, że jestem z Trójmiasta. Wszystkie rejestracje zaczynające się na W, jadące w stronę Półwyspu, są przekleństwem.
2: Bardzo dobrze, Dominik, że to napisałeś. Trzeba w życiu ryzykować.
1: 609-869-869. Możecie do nas pisać i dzwonić. No właśnie.
3: WZ mam.
2: Jesteś najgorszy.
3: Aha. The best of
0: pierwsza zmiana. Tylko w Vox FM. Reklama.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.

0: Siema Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak nazywa się kot w kosmosie?
2: Miau.
1: Astronauta. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
3: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
1: Tylko złe odpowiedzi.
3: Dzisiaj rozmawiamy o sporcie i być może zainspirujemy kogoś.
4: Po co uprawiać sport?
5: Albo wy nas?
3: Żeby się zastanowić po co. No. Może jeżeli to robicie, zastanowicie się.
5: 609-8-6-9-8-6-9 piszecie i dzwonicie do nas, po co uprawiać sport. Ostatnio miałam wątpliwą przyjemność być na izbie przyjęć, napisała do nas Kasia. I byli tam w kolejce sami panowie, którzy uprawiali wczoraj sport.
3: Wow!
5: Ja to dobrze znam. Ja byłem tym jednym z panów wielokrotnie.
4: No tak, tak, bo sport się uprawia po to, żeby człowiek poczuł, że coś boli.
3: Po to, żeby nabawić się kontuzji i potem siedzieć w domu na L4.
5: Adam z UK napisał, żeby zerwać Achillesa, a po długim leczeniu wrócić do sportu i zerwać w drugiej nodze.
4: Żeby dziewczyny mogły podpisać się na gipsie.
3: Wow, to takie chyba ktoś z podstawówki napisał.
4: Tak.
3: Ale Cyprian bardzo słusznie mówi, bo ja muszę się z nim zgodzić w 100%, więc to nie jest zła odpowiedź, aby móc więcej jeść.
5: Jest też telefon.
6: Cześć, z tej strony Emilka. Po co uprawiać sport? Po to, żeby przytyć. Wszyscy wiedzą, że od uprawiania intensywnego sportu się puchnie.
5: No tak.
3: Bardzo
5: mecz
3: odpowiedź.
5: Oglądacie i mówią, że tak, o ten to spuchł.
4: Specjaliści mówią, że mięśnie są znacznie cięższe od tłuszczu.
1: Tylko złe odpowiedzi.
5: Tymi specjalistami jest Paweł i ja.
2: The best.
1: Pierwsza zmiana.
2: Tylko we Vox FM.

0: cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
2: Wizerunek nożownika opublikowany. Policja poszukuje Dariusza Równickiego. Zełański i inni ukraińscy politycy odsyłają odznaczenia Orła Białego. Trafił w nią piorun, uratowali przechodnie. Więcej o szczęśliwie zakończonej akcji powiemy już za chwilę. Minęła 10:00, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Policja opublikowała zdjęcie Dariusza Równickiego, nożownika z Mierzawy w województwie świętokrzyskim. 49-letni były policjant.

0: policjant. W piątkowe popołudnie miał zaatakować nożem swoich teściów. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 80-letni mężczyzna. Natomiast jego 76-letnia żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
1: Sprawca tego tragicznego zdarzenia nadal nie został odnaleziony. Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
0: Uruchomiono też specjalną linię telefoniczną, dodaje Beata Soboń z komendy.
2: Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Gwarantujemy pełną anonimowość. Jednocześnie przypominamy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Poszukiwania trwają już 3 dzień. Uczestniczy w nich około 300 policjantów wspieranych przez psy tropiące, drony, kłady i śmigłowiec. Funkcjonariusze apelują o przekazywanie wszelkich informacji pod numer alarmowy 112 i przypominają, że pomaganie osobie poszukiwane jest przestępstwem. Wołodymyr Zełański odpowiada na odebranie mu orderu Orła Białego. Prezydent Ukrainy postanowił odesłać order Karolowi Nawrockiemu. W mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie, na którym widać przygotowane do wysyłki odznaczenie. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
3: Wołodymyr Zełański nie szczędził gorzkich słów skierowanych do Karola Nawrockiego. Podkreślił, że order Orła Białego to symbol największego zaufania od Polski. Dodał jednak, że jeśli ten symbol może pozostać z Katarzyną II, Benito Mussolinim czy Gerardem Schröderem, to w Ukrainie nie będą z tym polemizować. Zaznaczył, że Ukraina jest wdzięczna polskiemu narodowi za pomoc i nigdy nie zapomni solidarności po wybuchu wojny z Rosją oraz zapewnił, że Kijów pozostaje otwarty na wszelkie istotne formy współpracy z Polską, a na koniec napisał, że wierzy, iż przyszłość potwierdzi szacunek, na jaki zasługują Ukraińcy.
0: Solidarność z Zełenskim potwierdzili byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, którzy zrzekli się orderu Orła Białego. A przypomnijmy, Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu go Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z ukraińskich jednostek imię bohaterów UPA. W reakcji na te wydarzenia w wieczornym wpisie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że eskalacja napięć w gronie sojuszników sprzyja tylko wrogowi. Wędrówkę po górach zakończyli w szpitalu. W okolicach schroniska Orle koło Szklarskiej Poręby piorun poraził 2 osoby. W najgorszym stanie była 38-letnia kobieta, u której doszło do zatrzymania akcji serca, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
4: Wzorową postawą wykazali się świadkowie, którzy rozpoczęli niezwłocznie resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie pacjentka została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, który po wykonaniu zaawansowanych zabiegów ratujących życie przetransportował pacjentkę w stanie stabilnym, ale ciężkim do województwa Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej celem dalszego leczenia i diagnostyki.
0: Ratownicy podkreślają, że życie kobiety udało się uratować dzięki świadkom, którzy udzielili jej pierwszej pomocy. Na koniec w wiadomościach jeszcze zaproszenie do Łodzi. 50. urodziny obchodzi Aquapark Fala. Od piątku trwają tam huczne urodziny z wieloma atrakcjami, a była tam też nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
5: Pamiętacie Państwo tamtą starą falę?
6: Pamiętam. Zewnętrzne wszystkie były. Nie było na pewno zjeżdżalni żadnych.
7: A teraz cieszymy się z tego, co mamy teraz. Wszędzie chodzimy ze wszystkiego, korzystamy z saun, z masażerów różnych, no i z pływania.
8: Kocham pływać tutaj. Jest bardzo fajnie. Uczymy się tutaj pływać.
9: Zdobyliśmy kartę pływacką.
8: Też idziemy na zjeżdżalnię. Bawimy się.
5: To, co my tutaj widzimy na zewnątrz, no wszyscy się zachwycają, ale serce akwaparku to jest to, co się dzieje kilka metrów pod ziemią.
10: Pod basenie, automatyka, urządzenia, wszystkie instalacje, rurowania, które znajdują się w podbaseniu, zasilają wszystkie niecki basenowe. Każda z nich jest inna.
0: Dodaje Cezary Rodak z Fali. Na miejscu czeka m.in. wodny plac zabaw z torem przeszkód, który powstał na basenie sportowym. Skoczyć sobie do takiego basenu z chłodną wodą, no to jest dopiero atrakcja. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy na termometrach 30 stopni na plusie. Na zachodzie kraju, ale też na Mazowszu. Tutaj teraz najcieplej, już 28, a jeszcze nie ma godziny 12. Po południu ponad 31, przypominam. Jeśli chodzi o najchłodniejsze miejsce, to dziś to Kłodzko. Teraz 20 stopni na plusie, maksymalnie pojawi się tam 28. W nocy spodziewajmy się opadów deszczu intensywnych, zwłaszcza na zachodzie kraju. Tam też mogą pojawić się burze.
11: The Best of Pierwsza Zmiana.
12: Konrad Piwowarski,
13: Julia Hren
11: i Paweł Pawelec.
12: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: Best of pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Tak było w czwartek.
1: Słuchajcie, Radio Vox FM, radio wyjątkowego, ponieważ my tutaj śpiewamy, chociaż nie potrafimy śpiewać. No i w związku z tym, że wakacje się zbliżają.
2: Znaczy, lato? Ja muszę odprzątnąć.
3: Jula trochę potrafi, więc jakby co, to proszę oceniać.
1: Zaraz się
3: Julę.
1: Przekonamy. Lato zaczyna się w niedzielę, to kalendarzowe. Mhm. No i ja mam nadzieję, że w ogóle ta piosenka, ten nasz letniaczek, bo to będzie letniaczek, zestarzeje się gorzej niż mleko.
2: Że będzie nieprawdziwa?
1: Tak, dokładnie.
3: Gorzej niż mleko to się nie może, bo tam jest siadłe mleko.
1: No ale właśnie chodzi mi o to, że
2: czyli chcesz
1: kwas.
2: Powiedzieć, że nad polskim morzem będzie tanio
1: i
2: ładna
1: ciepło.
2: Pogoda.
1: I będzie ładna
3: tak,
1: pogoda, tak.
3: I nie będzie
2: tego
3: deszczu.
2: Życzymy.
3: Nie trzeba będzie walczyć z parawanami i z miejscem na plaży.
1: Tego sobie życzymy, chociaż rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej. No i o tym właśnie. Już teraz. Poranne wyjce.
0: Poranne wyjce.
3: Daj sygnał, kiedy wejść, co? Czuję chłód.
4: Pierwsza zmiana.

0: Kazachstankiem. A na plaży każda chce być opalona. Tłok jest większy niż na Real Barcelona. Jest parawan, to już sprawa ustalona. To tradycja polska wyjątkowa.
1: Wszystkie drogie są.

0: The Best of Pierwsza Zmiana. Od rana z OCD. Tak było w czwartek.
1: Cześć, kochani. No spoko te poranne wyjście, ale powiem wam, że po podczepienie własnym to przesada dla was. Ja tak swoim uchem krytyka na parówki oceniam was. Tak po parówkach dla was.
2: Ale skoczył.
3: I takie tradycyjne polskie bez mięsa.
2: Tak.
3: To jak najbardziej.
4: O smaku parówek. Ktoś może akurat jeść śniadanie.
3: A to smacznego życzymy w takim razie.
4: Jeżeli chcecie posłuchać naszych wyjców, to one będą dzisiaj na naszych mediach społecznościowych. Facebook, Instagram.
3: TikTok, tam pewnie zaglądajcie.
4: Na TikToku też się pojawią. A jak już wejdziecie sobie, będziecie klikać w telefonie, to przy okazji pobierzcie naszą aplikację Vox FM.
2: Pobierzcie po to, żeby potem po tego posłuchać i nas znienawidzieć.
4: I po to, żeby wygrać paliwo.
3: No właśnie, bo jeżeli wybieracie się na te wakacje, o których śpiewaliśmy w porannych wejcach, to możemy wam na nie zatankować. Prosta sprawa.
2: No, ja bym proponował ściągnąć aplikację, bo coraz więcej konkursów będzie wyłącznie na aplikację.
4: A ja byłam niedawno nad Morzem Polskim.
2: Aha. Tak.
4: I mam taką obserwację, że od kiedy jeździłam tam z rodzicami jakieś 20 parę lat temu, to tam się nic nie zmieniło. Tam są dokładnie te same maskotki do wygrania.
3: Nie, to nieprawda. To nieprawda. Zmieniła się jedna najważniejsza rzecz.
4: Tak.
3: Teraz sama za to musisz płacić.
2: No i cena jest inna.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Piątek to jest też czas na imprezkę, na karaoke. Tak. I ja już sobie ćwiczę.
3: Okej, okay. Bardzo dobrze.
4: Weekendu początek, czyli piątek, tak. W porządku.
2: Dokładnie, to dzisiaj być może was czeka.
3: Z tym imprezowaniem proszę nie przesadzić, bo później różne dziwne rzeczy można wyrabiać.
4: Zawsze.
3: Na przykład jak 14-latkowie z Podkarpacia.
4: Co oni zrobili? Bawili się? A czy też w piątek?
2: Ojej.
3: Poszli na zwiedzanie.
2: Znowu dziwne. Moim zdaniem poszli to jest bardzo miłe. Poszli posprzątać. Nie, poszli posprzątać warsztat samochodowy.
4: A to oni w pracy byli. To nie było wolne.
3: 14-latkowie w pracy? No jak?
4: Nie wiem, może dorabiali sobie jakoś tak.
3: Nie,
4: może
3: po prostu włamali się do warsztatu.
4: A to zupełnie inna historia już jest.
2: Tak, bo właśnie taka sytuacja, że właściciel o tym nie wiedział.
4: Właściciel nie wiedział, że będzie miał posprzątane.
2: Ukradli, uwaga, ulotki, smycze, czapki z daszkiem, breloczki i koszulki. I jeszcze do tego zostawili wiadomość panu właścicielowi albo pani. Dzień dobry, przyszliśmy tu tylko zwiedzić i tak przy okazji posprzątaliśmy. Czy to nie są bardzo mili włamywacze?
3: Nie, no, są bardzo mili włamywacze.
4: Uznali, że to są śmieci po prostu.
3: Poza tym, wiecie, no, w cenie breloczków, smyczy,
4: tak,
3: mieć darmowe sprzątanie.
2: Ja nie wiem, czy ich nie zaproszę do siebie.
4: Wiem, czy je rozdasz.
1: Pierwsza zmiana.
4: Nasze woksowe.
0: The best of pierwsza zmiana.
1: Tylko w Vox FM. Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.

0: Pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw? Bo miał rezerwę. Pozdrawiam.
0: Suchary Pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Żółw Jonathan jest na bardzo dobrej drodze. Ma co najmniej 194 lata i został wpisany na listę rekordów Guinnessa.
1: I co, rośnie dalej?
0: No, nie, no pewnie.
1: Ile takich żółwie żyją? Z 300 lat?
2: No, no jest najstarszym zwierzęciem na ziemi aktualnie.
1: W porządku.
2: Chodzi, jeżeli wszystkie zwierzęta bierzemy pod uwagę, nawet ciebie, Paweł.
1: Jestem dinozaur,
0: on
1: żyje
0: jest starszy
1: dłużej
0: od Pawła?
2: Tak.
0: Choć zaawansowany wiek odebrał Jonathanowi wzrok i węch, to żółw nadal je, wygrzewa się na słońcu i rozmnaża.
1: Aż skubany, najważniejsze funkcje życiowe zachowane.
2: A wiesz, jak się rozmnaża?
1: Żółw?
2: Powoli.
3: The best of.
0: Pierwsza zmiana.
3: Tylko The Fox FM.

0: FM. Reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
2: Kilkaset interwencji w jedną noc. Wielkopolska walczy ze skutkami nawałnicy. Zagadkowa śmierć w Zamościu. Policja znalazła w mieszkaniu dwa ciała. Legalnie i w szczytnym celu za godzinę skoczą z Sopockiego Mola wprost do morza. Minęła 10:11. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wielkopolska dalej walczy ze skutkami nawałnic. Tylko w nocy strażacy byli wzywani ponad 250 razy. Najwięcej interwencji mieliśmy w powiecie międzychodzkim, a w wielu miejscach dalej działamy. Mówi nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Sytuacja nadal wymaga zaangażowania znacznych sił i środków, czyli strażaków i sprzętu. W związku z utrzymującymi się podtopieniami i kolejnymi opadami deszczu, działania koncentrowały się przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, ale także na zabezpieczeniu obiektów zagrożonych przez wodę.
2: Sytuacja w Wielkopolsce po weekendowych nawałnicach jest stabilna, ale cały czas obowiązują ostrzeżenia od synoptyków.
3: Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych

0: Nieprzerwanie monitorują sytuację i reagują na kolejne zgłoszenia mieszkańców. Od wczorajszego poranka w działaniach zaangażowanych było około 410 pojazdów strażackich.
1: Od piątku wieczora aż do dzisiejszego poranka wielkopolscy strażacy interweniowali ponad 800 razy. A teraz dramatyczne doniesienia z Lubelskiego. Policja z Zamościa ustala okoliczności śmierci dwóch osób, których ciała ujawniono w sobotę w bloku przy ulicy Bema. Sąsiadka powiadomiła służby, że z jednego z mieszkań wydobywa się odór, mówi nam podkomisarz Dorota Krukowska z policji.
2: Strażacy siłowo weszli do tego mieszkania. W jednym z pomieszczeń ujawniliśmy ciała dwóch osób, kobiety w wieku 61 lat i 66-letniego mężczyzny. Ciała były w znacznym stopniu rozkładu.
1: Przyczyny i okoliczności śmierci tych osób wyjaśni postępowanie służb. Podejrzana o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej jest w areszcie. Elnur A. najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami, mówi sędzia Renata Borek.
3: Podejrzany przed sądem nie przyznał się również do dokonania zarzucanego mu czynu, natomiast złożył częściowe wyjaśnienia po raz pierwszy. Sąd uznał, że już dotychczas zgromadzony ten materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie uprawdopodobnia jednak popełnienie zarzucanego czynu.
1: Obrońca Elnura A. zapowiedział, że złoży zażalenie na zastosowanie aresztu wobec jego klienta. Za nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. W halach targowych Expo przy Prądzyńskiego na Woli można było zobaczyć nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla wojska czy służb, ale też posłuchać rad ekspertów podczas paneli dyskusyjnych. Podzielono je na kilka bloków tematycznych dotyczących bezpieczeństwa i gotowości na kryzysy. A z odwiedzającymi targi rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Widzę, że pan się przymierza do konkretnego karabinka.
5: O tak, bardzo dobra impresja. Bardzo dużo różnych producentów z innych państw.
4: Pan strzela?
5: Pasja, nie strzelałem jeszcze.
4: Początek drogi dopiero.
5: Tak, początek drogi.
4: Pani co dla siebie interesującego znalazła?
6: Aktualnie opaskę uciskową. Przyszłam tutaj bardziej dla mojego faceta, także.
7: Myślę, że no, cywile powinni się jakoś tam szkolić. Tym bardziej, że czasy są teraz niepewne. Mamy czasy, jakie mamy. No jak najbardziej. Im więcej im wzrasta ta świadomość, tym bardziej ludzie, myślę, będą przygotowani.
1: Usłyszał nasz reporter Mateusz Chłyston od uczestników warszawskich targów obronnych. Obszerną relację z tego wydarzenia możecie zobaczyć na portalu obronnym, a kolejna edycja targów już za rok. Tymczasem już za godzinę wyjątkowa akcja startuje na sopockim Molo. To jedyna szansa w roku, by bez konsekwencji skoczyć stamtąd prosto do wody. A to wszystko w szczytnym celu, mówi organizator wydarzenia Marcin Stefański.
8: Jeśli skoczy 120 osób, firma Renter spłaci dla Adama na leczenie 10 tysięcy. Żeby zebrać większą sumę, każdy skaczący musi wrzucić do puszki 50 zł.
1: Podczas wydarzenia nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy sopockiego WOPR-u. Start w samo południe. Taką informację dosłownie przed chwilą dostałam. Dziś i jutro burze, bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu, czyli alert RCB. I podejrzewam, że większość z Was takie informacje dostała, bo dziś prawie cała Polska z ostrzeżeniami od synoptyków przed intensywnymi opadami, ale też przed burzami, no i przed gradem, który pojawi się na zachodzie kraju i na Dolnym Śląsku. Jeśli chodzi o opady deszczu, no to właśnie głównie zachód, ale też centrum, ale to dopiero wieczorem się pojawią opady.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
6: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Reklama.

0: bad memories.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Marek, szefowa Cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
1: Reklama.
10: Fala upałów nad Polską i IMGW wydaje alerty dla całego kraju. Pożar tirów na podwarszawskim parkingu spłynęło 6 pojazdów. Trwa walka o szpital w Lesku. Władze chcą go zamknąć, bo jest nierentowny. Jest samo południe, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prawie cała Polska w pogodowych alertach i to drugiego stopnia. W wielu regionach kraju upał nie odpuszcza, a żar z nieba będzie przeplatał się z intensywnymi burzami. Mapy pogodowe śledzi nasz reporter Michał Rawa.
11: Tak jest, dzień dobry. Gdy patrzymy na mapy zagrożeń pogodowych, to jedynie na Pomorzu nie widzimy ostrzeżeń. Reszta kraju oznaczona na pomarańczowo, co oznacza drugi stopień alertów IMGW. Wczoraj najcieplej było w okolicach Zielonej Góry. Dzisiaj termometry najwięcej pokażą na wschodzie i w centrum.
12: Na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się temperatur rzędu 30-32 stopni.
11: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Na wschód kieruje się też najsilniejszy front burzowy.
12: Lokalnie nad pojedynczym obszarem może spaść nawet do 40-50 mm. No i też nie można wykluczyć gradu do około 2-4 cm.
11: Od rana grzmiało już w okolicach Mławy czy Płocko oraz Krynicy Zdroju na południu.
10: Tymczasem samorząd Dolnego Śląska zwołał sztab kryzysowy na dziś. Od 17 alerty IMGW podskoczą tam do 3 stopnia. Pożar kilku ciężarówek na placu pod Warszawą. Strażacy nad ranem otrzymali zgłoszenie o płonących pojazdach w miejscowości Pabierowice koło Grójca. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał, mówi nam młodsza kapitan Karolina Jaworska z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
13: Udział w pożarze brało 6 samochodów ciężarowych, 4 naczepy i 1 kontener chłodniczy. W jednej ciężarówce

0: W rurce znajdowały się dwa zbiorniki gazu LNG, natomiast strażacy zajęli się zabezpieczeniem, żeby te zbiorniki nie osiągnęły temperatury, która mogłaby powodować ich rozszczelnienie.
1: Działania strażaków na miejscu zostały już zakończone. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Mieszkańcy Bieszczad walczą o szpital w Lesku. W miniony piątek spotkali się z wojewodą podkarpackim, przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, mówi Duszan Augustyn z Ruchu Społecznego w Obronie Szpitala.
2: Dostaliśmy potwierdzenie na słowa wiceminister zdrowia pani Kęckiej odnośnie tego, że zarówno SOR w Lesku, jak i w jakiejś formie porodówka ma w szpitalu zostać.
1: Na razie nie ma konkretów odnośnie finansowania szpitala, który jest zadłużony na około 123 miliony złotych. Przypomnijmy, w placówce zlikwidowana została porodówka, widmo likwidacji wisi nad SOR-em, a pracownikom obcięto pensje do 75%. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Na koniec w wiadomościach niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach nasz reporter Rafał Różecki.
3: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
4: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
3: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
1: A już za kilka lat zamiast na działce, stuletni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Słyszeliście, co się będzie działo dzisiaj w nocy, no i jeszcze przed nocą w niektórych regionach. Dużo burz, dużo deszczu i przede wszystkim dużo stopni na termometrach. Już teraz w okolicach Warszawy 32 na plusie, to jest najcieplejsze miejsce teraz. 29 na Podkarpaciu, 29 w Wielkopolsce. Najchłodniej w tym momencie mamy w Kłodzku, tam jest około 20 stopni i nad morzem około 23.
5: Niedziela, piękny dzień, dzień, gdzie można sobie odpocząć i poleniuchować. Godzina 12 już na zegarach, zakładam, pora obiadowa u Was się zbliża wielkimi, wielkimi krokami. I bardzo dobrze, ucztować, świętować trzeba. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

Olivia Adams, Never Say Never w Vox FM w rytmie hitów. Jak niedzielny odpoczynek to tylko z Voxikiem, pisze Adam na 609-8698-69. Adam, miłego wypoczynku życzymy. I generalnie życzymy miłego wypoczynku wszystkim tym, którzy faktycznie odpoczywać mogą. A jeżeli ktoś pracuje, za tych trzymamy kciuki.

0: Offenbach i Overdrive w Vox FM w rytmie hitów. Przyjemnie, bardzo przyjemnie się tego utworu słucha. A jeżeli ktoś jest stęskniony, bardzo stęskniony grania w rytmie hitów, to spokojnie, warto zostać z nami. W tej godzinie jeszcze między innymi Modern Talking, ale będzie coś z polskiego podwórka. Pojawi się między innymi Roxy Węgiel.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

Czy wy też macie tak, że kompletnie nie czujecie tegorocznego mundialu? I to pytanie kieruję rzecz jasna do wszystkich kibiców. No może gdyby faktycznie polska kadra była, to chciałoby się to oglądać. Chociaż z drugiej strony, no co byśmy oglądali? 2-3 mecze i po mundialu.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca. Faktycznie, jak upały za oknem, to można poczuć się jak we słonecznej Hiszpanii. Ale to nie Hiszpania, to Polska. Zakładam, że u was pogoda dopisuje, chociaż ta dzisiaj może być miejscami uciążliwa. Opady deszczu i burze mogą się pojawić, ale więcej w pogodzie już za kilka chwil. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
1: Reklama.
5: Nowa rada Szpitala Południowego i jej skład poznamy w poniedziałek. Pościg za 15-latkiem na kładzie. Sprawa skończy się w sądzie. Startuje Malta Festival. W Poznaniu będą koncerty i spektakle teatralne z całego świata. Minęła 13. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego prawdopodobnie już jutro. Informację przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kandydaci zostali już wybrani. Teraz przeszli członkowie składają wymagane dokumenty. A przypomnijmy, powołanie nowej Rady to konsekwencja ogromnej afery w tej stołecznej placówce. Chodzi o doniesienia o gigantycznych zarobkach lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Stworzył też w Szpitalu Południowym specjalną ścieżkę leczenia dla polityków z Koalicji Obywatelskiej. Po ujawnieniu afery Kacprzyk zwrócił na konto placówki 500 000 złotych, zrezygnował też z członkostwa w partii i zrzekł się mandatu radnego. Sprawę bada prokuratura, wkrótce zajmie się nią też Najwyższa Izba Kontroli. Niebezpieczne upały również ze względu na Czad. Śląska Straż Pożarna tylko od piątku interweniowała w tej sprawie aż 700 razy, mówi rzecznik strażaków Aneta Gołębiowska.
6: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku. Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji i może to doprowadzić do zatrucia czadem.
5: Tylko od piątku z powodu czadu poszkodowanych zostało 18 osób. Strażacy apelują o montaż czujników czadu w kuchniach i łazienkach. Sprawa w sądzie rodzinnym i mandat dla rodzica. To finał policyjnej interwencji w miejscowości Jakubowo w powiecie świeckim. Mundurowi ścigali 15-latka jedącego kładem po drodze publicznej. O szczegółach nasza reporterka Renata Grudzińska.
7: Nastolatek próbował uciec przed kontrolą, bo nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Jak się okazało, kład był niezarejestrowany i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia. Policyjny pościg zakończył się w lesie po awarii pojazdu. Mundurowi zwrócili też uwagę na jego zły stan techniczny, który mógł zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.
5: Policjanci apelują do rodziców o rozwagę i zadbanie o bezpieczeństwo dzieci. Upalny weekend zachęca do opalania, ale zbyt dużo słońca.

0: może być dla nas niebezpieczne, dlatego eksperci ostrzegają i radzą unikać długiego wygrzewania się. Z Janną Samburską z Sanepidu rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
1: No mamy tutaj bardzo wiele aspektów tego bezpieczeństwa, bo musimy pamiętać o tej ochronie przed słońcem, żeby używać kremów z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre.
2: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
1: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja, bo może być to zaburzenie i koncentracji, bóle głowy, temperatura wysoka.
0: Nie tylko kąpiele słoneczne, ale też skoki na główkę i beztroskie pływanie w jeziorze może skończyć się tragicznie, jeśli nie będziemy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, mówi ratownik wodny Jacek Ogorniaściak.
3: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu. Niestety wpływa to nadmierną brawurę. W alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dbajmy o siebie. Korzystajmy z wody, z głową.
0: Pamiętajmy też, że rozgrzane ciało potrzebuje czasu, by przyzwyczaić się do chłodnej wody. To już dziś. Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Malta startuje w Poznaniu. Na początek koncert Za Miłość, przygotowany przez Natalię Kukulską.
4: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia. Ja też zaśpiewam. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
0: Koncert startuje o 19 nad Jeziorem Maltańskim, a Malta Festival potrwa do przyszłej niedzieli. Jeśli się wybieracie na ten koncert, to lepiej z parasolem, no bo synoptycy zapowiadają na dzisiejszy wieczór ulewy właśnie w Wielkopolsce, ale nie tylko, również Dolny Śląsk, Śląsk Zachodniopomorskie. Tutaj mogą pojawić się dosyć intensywne opady, ale też uwaga, burze. Na termometrach dzisiejszego wieczora około 20 stopni w Wielkopolsce, 18 będzie na Mazowszu, tutaj na szczęście bez deszczu, a najchłodniej w warmińsko-mazurskim zaledwie 15 na plusie.
5: Godzina 13 na zegarach i to kolejna godzina, kolejna wspólnie spędzona godzina. Oczywiście przy dobrej muzyce, bo tu Vox FM, my gramy w rytmie hitów. No a po drugie, no jest niedziela, więc trzeba się cieszyć. Dzień radości i wesela, prawda? Otóż to, Michał Trawka.

Właśnie zdałem sobie sprawę, że dzisiaj mamy święto muzyki. Tak mówi mi kalendarz świąt nietypowych. Oprócz tego Dzień Deskorolki, Międzynarodowy Dzień Jogi i Światowy Dzień Żyrafy. Naprawdę nie wiem, jak to połączyć. No nie wiem. A nawet gdybym wiedział, to lepiej nie próbować.

0: Ten utwór bardzo się podoba. Nie tylko nam, ale również wam. I można go znaleźć w naszej bestliście. Andy Dust, DJ Harris i Zokaria. Warto wchodzić na voxfm.pl i w zakładkę bestlista. Tam głosujecie, wspieracie swoich faworytów. Warto to robić. Plusy, minusy. To wszystko, rzecz jasna, do waszej dyspozycji.
1: Reklama. Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bezkosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

utwór idealny dla wszystkich idealnych, czyli dla was, słuchaczy Radia Vox FM. Skolim w waszych głośnikach przed momentem, a przed nami Christian Marki, Summer is Magic. To chyba coś, na co wszyscy czekają, na tą magię lata właśnie. I ona przyjdzie.

0: Alan Walker, Mick, Dancing in Love. A jeżeli ktoś ma problemy w miłości, to pamiętajcie, że Pawelec naprawdę potrafi pomóc. Vox FM, kochaj albo rzucaj. Warto zgłaszać się, jeżeli faktycznie czujecie, że wasz związek kuleje. No to Pawelec, myślę, jest dobrą osobą, żeby to naprawić. Za chwilę 14.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Reklama.
3: Wciąż nie namierzono nożownika z Mierzawy. Trwają poszukiwania Dariusza Równickiego. 4 utonięcia jednego dnia. Służby apelują o czujność nad wodą. Ukraińscy politycy krytykują ruch Nawrockiego. Chodzi o odebranie orderu Załęskiemu. Minęła 14. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Policja apeluje o czujność nad wodą. Tylko w sobotę w Polsce utonęły 4 osoby. Do tragedii doszło m.in. na Zalewie Mietkowskim na Dolnym Śląsku. Burza złapała na wodzie 2 mężczyzn na deskach surfingowych. Jednego z nich nie udało się uratować, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
4: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo-poszukiwawczej.
3: Poszukiwania drugiego z mężczyzn rozpoczęły się dziś nad ranem. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia utonęły w kraju 54 osoby. Trwają policyjne poszukiwania nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. 49-letni Dariusz Równicki podejrzewany jest o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej, mówi Beata Soboń z Policji w Jędrzejowie.
5: Za osobą Dariusza Równickiego prokuratora rejonowa w Jędrzejowie wydała list gończy.
3: 49-latek to były policjant. Mężczyzna ma około 1,80 cm wzrostu, ciemne, krótkie włosy i widoczne za kola. W chwili popełnienia zbrodni ubrany był w jasno-niebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny, proszone są o kontakt z policją. Uruchomiono też specjalną linię telefoniczną.
5: Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Gwarantujemy pełną anonimowość. Jednocześnie przypominamy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
3: A numer na infolinię to 516-385-635. 516-385-635. W tej sprawie można też dzwonić pod numer alarmowy 112. Nawrocki stał się burzycielem pozytywnych osiągnięć, które udało nam się wypracować w ostatnim czasie. Nie bez powodu otrzymuje oklaski z Moskwy. Tak szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrii Sybicha komentuje decyzję naszego prezydenta w sprawie odebrania Załęskiemu Orderu Orła Białego. Nastąpiło to po tym, jak ukraiński prezydent nazwał jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA. W geście solidarności order oddali też inni ukraińscy politycy, w tym m.in. Leonid Kuczma czy Petro Poroszenko. Decyzję swoich rodaków skrytykował z kolei były premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk. Jak mówił, nie można naprawiać szkodliwej decyzji prezydenta Polski poprzez podejmowanie kolejnych błędnych decyzji. Dodał, że prezydent Ukrainy mimo napiętej atmosfery powinien odwiedzić Polskę. Trwa liczenie strat po wiosennych przymrozkach w Świętokrzyskiem. Komisje weryfikują setki zgłoszeń od rolników.

0: Od czego zależy przyznanie rządowej pomocy. Fatalna pogoda dotknęła uprawy w całym regionie. Najmocniej oberwały drzewa owocowe, mówi wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki.
1: Tych strat najwięcej jest w jabłoniach, czereśniach, wiśniach, śliwach, borówka nieco mniej, ale również te wcześniejsze odmiany ucierpiały.
0: Szkody po fali przymrozków zgłosiło aż 55 świętokrzyskich samorządów. Najmocniej ucierpiały powiaty sandomierskie i buzki, gdzie straty w sadach sięgają nawet 90%. Na koniec w wiadomościach jeszcze mundialowy rekordzista mający 90 lat Roberto Guerrero już po raz 15 komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata. Jedynym mundialem, na którym nie był obecny, był turniej w Katarze w 2022 roku, bo wtedy zatrzymały go względy zdrowotne. Urodzony w 1936 roku Guerrero trafił do dziennikarstwa sportowego przez przypadek. Pracując w lokalnej stacji radiowej zastąpił przy mikrofonie nieobecnego komentatora. Obym tylko ja przez przypadek nie została synoptykiem, bo tak mówię wam o tej pogodzie, a nie chciałabym zostać synoptykiem, bo nie mam zbyt dobrych informacji, ja nie lubię przekazywać niedobrych informacji, a są takie, że dzisiejszej nocy ostrzeżenia od synoptyków, jeśli chodzi o burze, będą zwłaszcza na zachodzie kraju, tam też mogą pojawić się opady deszczu i gradu. Na termometrach w nocy 18 stopni na Mazowszu, 20 najwięcej w Wielkopolsce, najchłodniej będzie na Podkarpaciu 17.
2: 14 na zegarach, czyli obiad trwa w najlepszej. Pytanie do was, co u was dzisiaj na talerzach? Dajcie znać, 6986 6986. Może ktoś zaraz nas tutaj czymś zaskoczy, jakimiś ośmiorniczkami, a być może nie. Może to będzie po prostu stary, dobry, schabowy, ziemniaki i mizeria.

0: A u nas dzisiaj króluje kuchnia włoska, pisze Agata z Białegostoku i podsyła zdjęcie pięknej lasagni. Przyznam szczerze, zazdroszczę, naprawdę zazdroszczę, ślinka cieknie. Gdyby tam się faktycznie znalazł jakiś mały, drobny chociaż kawałek tej lasagni, to ja bardzo chętnie. Vox.
1: Yes. It is not that funny. Let's go.

0: Gdyby na statku mieli wtedy migomat, no może coś by szło zrobić, a tak sami wiecie, jak to się skończyło. Nie dopłynęli. Ale my płyniemy w rytmach dobrej muzyki. Przed nami jeszcze DJ Bobo. Będzie też ekipa. O, jak miło. No, z Vox FM musi być miło.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Reklama.
6: Vox FM.
7: Oh, mamma mia.
8: Oh,
7: che italiano.
8: Fresh sound.

Wracamy do tematów jedzeniowych, do tego, co dzisiaj u was na talerzach, co na obiad. I proszę bardzo, dużo osób z was po prostu sobie grilluje. Ja się nie dziwię, ja się naprawdę nie dziwię. Grillowanie przy niedzieli u nas Polaków to prawie świętość.

0: nowej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
2: Ogromny pożar pod Słupskiem, pali się fabryka aerozoli. Objazdy i zmieniony rozkład jazdy to po awarii na torach z Poznania do Berlina. Skok na główkę z Sopockiego Mola. Dziś bez mandatu, za to w szczytnym celu. Zaczynamy od dużego pożaru fabryki produkującej aerozole. To w Harnowie w powiecie słupskim na Pomorzu. Na miejscu aktualnie pracuje 40 zastępów straży pożarnej. A tę sytuację śledzi nasz reporter Paweł Lemke.
3: Ogniem objęty jest cały zakład. Działania na miejscu prowadzą specjalistyczne siły i środki, w tym grupa chemiczna, zabezpieczenie medyczne oraz zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. W związku z zagrożeniem policja prowadzi ewakuację mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu. Obecnie nie ma jakichkolwiek informacji o osobach poszkodowanych. Sytuacja jednak jest dynamiczna. Ze względu na rodzaj produkcji prowadzonej w fabryce oraz znajdujące się tam materiały, istnieje potencjalne zagrożenie wybuchem.
2: A to był Paweł Lemke, dziękuję. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej część pociągów kursuje objazdami, a podróżni muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami. Więcej wie nasz reporter Paweł Adamczewski. Powiedz, jak obecnie wygląda sytuacja.
4: Pociągi PKP Intercity kursujące między Warszawą, Poznaniem i Berlinem kierowane są objazdem przez Szczecin, co wydłuża podróż nawet o 4 godziny. Problemy mają też pasażerowie jadący do Zielonej Góry. Między Nowym Tomyślem a Bukiem uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Przewoźnik ostrzega również przed możliwymi odwołaniami części połączeń do Berlina. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Jeżeli planowaliście podróż tą trasą, warto na bieżąco sprawdzać portal pasażera. Bilety na przejazdy zaplanowane między 19 a 22 czerwca zachowują ważność do końca miesiąca, a ich zwrot możliwy jest bez dodatkowych opłat.
2: Relacjonował Paweł Adamczewski, dziękuję. Zerwane noce, hektolitry kawy i stosy notatek. Toruńscy studenci zaczęli sesję, ale też poszukiwanie wakacyjnej pracy.
5: Wśród moich znajomych wiem, że dużo osób szuka i nie potrafi znaleźć. Ja miałam bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy, więc będę pracować w hotelu.
6: Jeśli chodzi o studiowanie, to Toruń jest fajny, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie.
7: Znaczy słyszałem od znajomych, że niby ciężko, no ale po własnym przykładzie wiem, że jednak to jest wykonalne.
8: Całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą, sezonową.
2: Ze studentami rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak, a według danych z tego roku bezrobocie w Toruniu rośnie. Obecnie wynosi nieco ponad 4%. To jedyny dzień w roku, kiedy można zrobić to całkowicie na legalu. Już po raz 15 Śmiałkowie pod okiem ratowników oddawali skoki do wody z Sopockiego Mola, a to wszystko w szczytnym celu. Tegoroczna akcja poświęcona była Adamowi, trójmiejskiemu policjantowi, który walczy z chorobą nowotworową. Skok do wody zaliczył dziś m.in. były prezydent Sopotu Jacek Karnowski.
9: Tak ja się skakałem, tak jak skaczę co roku od 15 lat. Adam poświęcał życie dla innych, poświęcał swoje zdrowie. Jako policjant teraz mu to trzeba po prostu oddać.
10: Jak pan ocenia tego roczną akcję, poza tym, że pogoda dopisała?
9: No wie pan, jest rekord frekwencja, nie wiem, to będzie prawie 300 osób.
11: Rewelacyjnie. Jak zwykle zresztą, ale woda zimna.
12: Woda była dzisiaj lodowata, więc bałyśmy się trochę, bo Bałtyk w tym roku naprawdę jest zimniutki, ale frekwencja jest taka, że myślę, że ogrzeje.
13: Super, jak to roku. Który to już był?
14: Szósty, siódmy?
15: Strasznie zimna woda, ale po wyjściu bardzo przyjemnie.
10: Nie skakałeś sam z tego, co widzę.
15: Skakałem z trójką kolegów.
10: Jak woda?
16: Ciepła. Zdecydowanie cieplejsza niż w domu.
10: Dlaczego zdecydowaliście się skoczyć dzisiaj?
16: Naszego kolegi z komendy, który zachorował. Utożsamiamy się z tym, żeby walczył jak najdłużej.
2: Cały dochód z akcji zostanie przeznaczony na leczenie Adama, a ponadto jedna z firm zadeklarowała, że wpłaci 10 tysięcy złotych, jeśli skoczy co najmniej 120 osób. I ten warunek udało się spełnić. Chyba dzisiaj każdy marzy o takim skoku do wody, zwłaszcza jak na termometrach ponad 30 stopni na plusie. Najcieplej teraz jest w Kozienicach i tam mamy 33 kreski na plusie, trochę chłodniej w Wielkopolsce 31, w Lubuskiem 32, najchłodniej z kolei teraz nad morzem około 21, no bardzo chłodno rzeczywiście. W nocy pojawią się opady deszczu prawie w całym kraju oprócz wschodu, na zachodzie oprócz deszczu będą też burze i do tego mogą pojawić się opady gradu.
17: To już jest 15? Ja dobrze widzę, dobrze patrzę, nie, no tak, no 15. Jak ten czas szybko płynie, dajcie spokój. Ja mam wrażenie, że przed momentem przyszedłem do pracy, a zaraz trzeba będzie wychodzić. No ale cóż, co się dziwić, w doborowym towarzystwie to i czas szybko płynie. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

Ja myślę, że ta piosenka idealnie może oddać wczorajszą noc, albo generalnie cały weekend. Florida i Kesha, Ride Round w Vox FM w rytmie hitów. Jeżeli ktoś w tym momencie właśnie budzi się dopiero do życia, bo właśnie, no troszeczkę się działo,

0: bardzo dobrze się tego słucha. Damien Falls, Jordan Grace i I Feel Love. Zachęcam, żeby pobrać naszą aplikację, aplikację Radia Vox FM, bo wtedy można nas słuchać na różnych krańcach świata. No, pod warunkiem, że macie internet. Jak nie ma internetu, to wtedy pozostaje sobie tylko coś zanucić.
1: Reklama.
0: Albo zaśpiewać.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
1: Reklama.

utwór dobrze znany i teraz nieco odświeżony, a także lekko podkręcony. Hungry Eyes w Vox FM w rytmie hitów. Ja myślę też, że część z Was pewnie kojarzy tę piosenkę z pewnego filmu. Filmu, gdzie rolę główną grał Patrick Swayze. I on tam sobie tańczył z lewa do prawa, z prawa do lewa.

0: Za kilka chwil 16 na zegarach. Nasze spotkanie powoli, ale jednak dobiega końca. Dzięki za dziś. Kto odpoczywa, niech odpoczywa. Przecież jest niedziela. No ale jeżeli ktoś faktycznie pracuje, to nie ma się co smucić. No prędzej czy później też, myślę, przyjdzie do Was czas odpoczynku. Michał Trawka, miłego, cześć.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa.

0: kartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Kłęby dymu pod Słupskiem. Ponad 100 strażaków gasi pożar fabryki aerozoli. Pociągi relacji Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Pracowity weekend dla strażaków. Przez burzę interweniowali już blisko 900 razy. Minęła 16, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i niebezpieczna, bo ze względu na charakter zakładu istnieje potencjalne zagrożenie wybuchem, mówi rzecznik Gdańskiej Straży Pożarnej Dawid Westrych.
7: Na miejscu działania prowadzą również specjalistyczne siły i środki, w tym grupa chemiczna oraz zabezpieczenie medyczne, a także zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. W związku z zagrożeniem policja prowadzi ewakuację mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia.
6: Na tę chwilę nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych. Ruch wrócił do normy szybciej niż zakładano. Pociągi relacji Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. To po piątkowej awarii na torach między Nowym Tomyślem a Opalenicą, gdzie doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Normalny ruch na linii przywrócono chwilę po godzinie 15, a początkowo PKP informowało, że usterkę uda się usunąć dopiero w poniedziałek. Burza nad Polską. Strażacy w całym kraju są w pełnej gotowości. Tylko dzisiaj do godziny 15 musieli interweniować 622 razy. Najwięcej, ponad 200 wyjazdów mieli w Wielkopolsce. Dużo interwencji też w zachodniopomorskim czy na Mazowszu. Mówi nam starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
8: Działania z jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic i innych pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu.
6: Wczoraj strażacy interweniowali w całym kraju prawie 900 razy, najwięcej na Dolnym Śląsku. Blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Były quizy wiedzy, konkursy z nagrodami, a przede wszystkim rodzinne rajdy.
9: Startowaliście w jakimś rajdzie w ogóle?
10: Tak, znaczy był tym głównym, tutaj już ten drugi dzień, na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
2: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze, Małopolska Tour, więc no fajna atmosfera jest.
9: O czym trzeba pamiętać, żeby było bezpiecznie?
2: Oczywiście o kasku, oświetleniu i zaplanować trasę odpowiednio do umiejętności.
9: Właśnie, jak oceniacie trasę? Były przewyższenia, jakoś bardziej płasko, jak to było?
11: Najcięższy podjazd to pod Czubatkę na wieżę, no tam było trudno.
12: Kolejny rajd z Małopolską, przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
6: Z koleżami rozmawiała nasza reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska. Kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu. Tymczasem na boisko wracają faworyci mundialu. W najbliższych godzinach czeka nas druga kolejka spotkań w grupach G i H. Zagrają m.in. Hiszpanie i Belgowie. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
13: O 18:00 Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską i dla La Furia Roja liczy się dzisiaj tylko zwycięstwo. Po tym jak w pierwszym meczu na mundialu Hiszpanie sensacyjnie zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. O 21:00 Belgia zagra z Iranem, a o 3:00 w nocy czasu polskiego Nowa Zelandia z Egiptem. To dwa mecze pasjonującej grupy G, gdzie w pierwszych spotkaniach padły remisy i rywalizacja o awans do fazy pucharowej wciąż jest otwarta. Między tymi meczami o północy spotkanie Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka. Cabo Verdeńczycy znów sprawią niespodziankę. Przekonamy się po 90 minutach tego spotkania w Miami.
6: To był Michał Rawa, dziękuję. Finał mundialu 19 lipca. Chłodniej to już dzisiaj raczej nie będzie. 30 ponad stopni na termometrach w większości kraju. Do tego wszystkiego burze i intensywne opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie Polski. A jutro na odwrót z kolei. Dzień zacznie się opadami deszczu głównie na wschodzie naszego kraju i na południu. Tam też wysokie wartości, około 29 stopni na plusie. A jeśli chodzi o zachód, to tutaj będzie bezdeszczowo i chłodniej. 24 maksymalnie.

0: reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na

0: Bank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Reklama.

0: reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
7: Zawoja pewnie kojarzy wam się, no i słusznie, z malowniczymi widokami i szlakami na Babią Górę. Za tym pocztówkowym obrazkiem pięknej, najdłuższej wsi w Polsce kryje się trudna rzeczywistość.
8: No to szczerze, ile można zarobić?
9: A tu jest wsi na wsi, to jest biedne, to jest 3000.
8: Zarobki statystycznie?
10: Bardzo niskie.
8: No najniższe w Polsce w ogóle. Idzie człowiek do tartaku i ile zarobi?
10: No ile? No minimalną.
8: Czy co, idzie się do pracy, minimalna. Gdzie się nie pójdzie?
11: Minimalna. Tutaj to można się dorobić. Czego?
10: Czego?
11: Garba. No ja tutaj na przykład za jeden dzień stania to mam 100 zł.
12: Każdy przedsiębiorca tutaj wykorzystuje ten teren, że jest ciężką pracę i po prostu nie ma szans wywrzeć na pracodawcy, żeby te zarobki były dużo większe.
13: Burak pięknie, ale trudno żyć. Zawsze było ciężko i ubogo. Mimo tej pięknej przyrody, bo jest cudowna, fantastyczna, wspaniała. No tak. Nie wyobrażam sobie innego życia gdzie indziej.
14: Jest tu Królowo Beskidu, stoi Babę Góra?
8: Tak jest. Przecież
14: przyjeżdżają ci turyści. Mówili, jak ja był taki mały, jak się wy zestarzajecie, to będzie drugie Zakopane w zabój. No ja się zestarzałem Zakopanego, jak nie było tak, nie ma.
7: Dane GUS-u pokazują, że nie wszyscy w Zawoi korzystają z turystycznego boomu. Zawoja od lat jest w ścisłej czołówce gmin z najniższymi pensjami w Polsce. Mediana zarobków to 4670 zł brutto. To jest mniej niż płaca minimalna, czyli 4806 zł brutto. Jak to możliwe? Dziś co ludzie powiedzą prosto z urokliwej, leżącej w cieniu Babiej Góry Zawoi. Adam Feder, zapraszam.
6: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
7: No to ile można zarobić w Zawoi i dlaczego tak niewiele? Posłuchajcie, co mówią mieszkańcy.
8: Piękna gmina, dużo hoteli, a zarobki? Według statystyk? Najniższe w kraju.
11: Najniższe w kraju, tak.
8: Z czego to się może brać?
11: Jak... Z tego, jak się ludzie godzą, że tak pracują.
8: Co, idzie się do pracy? Minimalna. Gdzie się nie pójdzie?
11: Minimalna.
8: Chyba, że na pół etatu, to...
11: No to właśnie mniej jeszcze.
8: To pół minimalne.
11: To pół minimalne.
8: Aha.
11: No nikt ci nie da więcej. Pani co sprząta, czy pani co gotuje, no nikt nie da, nie wiadomo jakie stawki dziś, nie? Bo każdy też patrzy siebie, nie?
8: A z pracą jest problem, czy nie?
11: Z pracą, no na terenie Zawoju jest. No jest problem. Tak na przykład, jeżeli chodzi o sklep, no to jak już no, ktoś, wiadomo, się zatrudni, no to już trzyma tą pracę, nie? I siedzi, nie?
8: Aha, trzyma i nawet jak ta minimalna jest, to i tak się siedzi, bo...
11: No bo też się na dojazd nie traci. Ja kiedyś do Osielca dojeżdżałam, no to mi 1000 też było na dojazd. No na takiej wsi, no to więcej nikt nie da.
8: No. Ale no to nie jest taka zwykła wieś, to jest największa wieś w kraju.
11: Co pan tu ma w tej wsi?
8: Jeden sklep, drugi, trzeci.
11: No, no i więcej nic, nic pod turystów nie zrobione. Nie ma basenu dla dzieci, ale za to jest myjnia dla rowerów. No. Basen się nie opłaca, nie?
8: Czyli pod turystów to...
11: Tak, nie ma pod turystów, pod młodzież, pod dzieci nie ma, żeby wyjść gdzieś.

0: No ile ktoś przyjedzie, ten turysta, ile na tą bawią górę będzie gonił? No, wyjdzie raz, no i...
1: Wejdzie, zajdzie i, zajdzie, no i pojedzie. Dziękuję.
0: A potem tutaj, no nie ma nic, nie ma nawet lokali takich gastronomicznych, plus dwa, które są wyżej, żebyś o godzinie na przykład 9 masz znajomych, czy o 10 chcesz wyjść. No ale nie ma gdzie, bo ty już nie zjesz, na przykład.
1: A młodzi to zostają, czy...?
0: Dużo ludzi wyjeżdża.
1: Wyjeżdżają.
0: Wyjeżdża, no. Także jak chcesz człowiek czegoś dorobić, no to musi za granicę jechać, domu czy czegoś.
1: No się bo
0: nie, nie ma szans. Zrób panu pa, pa, pa.
2: Nie!
1: Nie?
2: Moja mamusia.
0: Twoja mamusia, tak.
1: Pa, pa, pa.
0: Zrobisz pa, pa,
2: pa? Pa, pa, pa, pa.
3: Mówię szczerze prawdę, jaka jest. No. Niektórzy się wstydzą, nie powiedzą nic, a ja powiem szczerze, jaka jest prawda.
1: No to szczerze, ile można zarobić?
3: A tu jest wsi na wsi, to jest biedne, to jest 3000. Najlepiej gdzieś w mieście, gdzieś dalej, jak na wsi. Bo na wsi jest bardzo są słabe zarobki.
1: No tak, ale to jest największa wieś w Polsce.
3: Tak, ale jest najmniejsze zarobki.
1: To dlaczego tak właśnie, z czego to wynika, że to tak nie chcą płacić?
3: No właśnie, ja nie wiem z czego. Oni myślą, że wieś to jest zacofana, rozumie pan?
1: Nie, no chyba nie, no kto tak?
3: No tak myślę, no tak myślę. Że mają kury, gospodarkę, to tamto, wie pan.
1: Aha, i chodzi o to, że można mniej zapłacić, bo i tak ma kury, gospodarkę, to tak sobie...
3: A w mieście tego nie mają.
1: W mieście musi sobie jajko kupić, kurę kupić, to musi więcej zarobić, no tak? Właśnie, że tak myślą ci pracodawcy.
3: Na wsi się trzeba urobić to, ale oni w mieście, to oni tego nie rozumieją.
1: No ale są pensjonaty piękne. Turyści przyjeżdżają, miliony zostawiają.
3: Tak, ale turyści się tak wycwanili, że oni chcą mieć domki. Na przykład ja mam pokój, dwa pokoje, to oni nie pójdą, bo oni chcą mieć swój domek. A. Żeby się tam wybawili, wytańcowali.
1: A,
3: tak,
1: a pani zarabiała kiedyś coś na turystach?
3: Czy a nigdy.
1: Nic?
3: Nigdy nic.
1: Najgorzej a sprzedawać jest... jakieś tam, nie wiem, no to... serki tam czy inne?
3: No serki, pani, ja nie mam ani kosów, ani krów. Ja się sama uczuję jak mogę.
4: Niestety w takim miejscu żyjemy i człowiek tu od dziecka żyje, że nie ma takiego dostępu. Zawsze było trudno. W górach pięknie, ale trudno żyć. Daleko było i kształcić dzieci, czy my jak byliśmy młodzi, kształcić się do szkół było daleko. I z tą pracą tu jedynie przemysł drzewny, a ten przemysł coraz bardziej siada. Nie ma przemysłu u nas. No. Zawsze było ciężko i ubogo. Z opowiadań rodziców czy dziadków wiem, a mimo tej pięknej przyrody, bo jest cudowna, fantastyczna, wspaniała. Nie wyobrażam sobie innego życia gdzie indziej. Moje dzieci, syn jest w Wiedniu, córka w Krakowie i mają łatwiej, jest łatwiej. Tu jest trudno. Mam najmłodszego syna, mówię, chłopie, tu się niczego nie dorobisz. Niczego. Bo to, co człowiek tu robi od dziecka, to jest wegetacja. Żeby było na chleb i coś do chleba. Ja pracuję
1: w przemyśle
4: drzewnym od 18 lat.
1: To ile w tym drzewie można zarobić?
4: Na dzień dzisiejszy, tak pan mówi, to są takie zarobki, jakie są. No.
1: Czyli co, najniższa krajowa?
4: Albo i trochę może więcej. A chcąc cokolwiek osiągnąć, żeby przykładowo sobie dom budować, czy jakieś mieszkanie kupić, to z takich pieniędzy to jest śmiech na sali.
5: Mediana zarobków w Polsce to jest teraz 7907 zł miesięcznie, czyli jakieś 5750 zł na rękę. Mediana to znaczy, że połowa Polaków zarabia więcej, a połowa mniej. W Zawoi ta mediana to jest 4670 zł brutto, niewiele ponad 3,5 tysiąca zł na rękę. Czyli co drugi oficjalnie, legalnie pracujący mieszkaniec Zawoi zarabia więcej, a co drugi mniej niż te 3,5 tysiąca. Tak to wygląda.
6: Jeśli tu jest biedne społeczeństwo, szukają jakichś pracowników za bardzo niskie pieniądze, atmosfera pracy przebywa w napięciu, no bo szefostwo chce jak najwięcej jakby zarobić.
1: A młodemu jak najmniej zapłacić.
6: Tworzy firmę i tak, jak najmniej zapłacić temu, kto tak świadczy te usługi fizyczne jako pracownik podstawowy, szeregowy, nie? Ile tutaj mogę zarobić? No to miałem ostatnio takie stanowisko jako pracownik fizyczny w firmie budowlanej. 25 zł na godzinę po prostu tam otrzymałem w wynagrodzeniu, nie?
1: 25 na godzinę?
7: Tak, mój syn,
6: to jest zbyt skromnie.
7: Mój syn pracował przez rok w takiej firmie budowlanej. To marne pieniądze, marne. 25-30 zł na godzinę. No w tej chwili mieszka w Krakowie, no to tam studiuje i tak dalej. Tutaj praktycznie się najbardziej opłaca budżetówka. No ja jestem akurat emerytowanym nauczycielem, to ja tam nie narzekam, ale generalnie tutaj najbardziej się opłaca budżetówka albo jakieś własne przedsięwzięć.
5: No to teraz posłuchajcie głosu najstarszego pokolenia zawojaków. Oni mieli czas, żeby się temu wszystkiemu dobrze przyjrzeć i mają ciekawe przemyślenia.
8: No nie ma fabrycznych żadnej niczego, co robią meble czy coś, no nic kurde, no. Nie ma przedsiębiorstw, bo ostatnio deska ratunkuje na Tartaku, tak?
1: W Tartaku też tam minimalną płacą.
8: No to nie, jasne, że tak, jak najmniej. Strasznie mówię, jest tu Królowo Beskidu, która stoi Babę Góra?
1: Tak jest.
8: No i widzi pan, i stoi i jest nieobrobione nic koło niej. Nie ma restauracji, nie ma nic kompletnego.
1: Przecież przyjeżdżają ci
8: mówili,
1: turyści.
8: Jak ja był taki mały, to chodziłem do szkoły, to na zebrania sołtyckie, to jak się wy zestarzajecie, to będzie drugie Zakopane w Zawoju. No ja się zestarzałem Zakopanego, jak nie było tak, nie ma.
1: Właśnie. No ale jest trochę pięknych pensjonatów.
8: Jaki panie, puste, wszystko stoi. Widzi pan, pod Tartakiem jest takie zabudowania, okna wyrwane, wszystko powyrwane. To były górnicze, ale górnictwo pewno upadło. Teraz ludzie rabują co mogło, jak takie menele, jak to się mówi.
1: Że chodzą po tych pensjonatach
8: no, no, nawet grzejniki powyciągali, wszystko powinno, nie ma nic, no, stoją mury puste, no i tak. No to przyjeżdżali górnicy z żonami, tym, tamtym, no i... I inni też przychodzili, te wesela były, to były tam urządzane, nic, kurde.
1: No bo młodzi uciekają, jak nie ma...
8: Nie, panie, ja dobrze... ksiądz pokolenie szedł, przyszedł do mnie, mówię, panie Stefanie, bo jestem Stefan, co się dzieje, co zajdę do chałupy, same stare ludzie. Proszę księdza, no to się dzieje, że każdy jak podrośnie co nieco ma tego, to ucieka albo do Niemiec, albo do Anglii. Albo dużo teraz do Szwecji coś wyjeżdża, bo tam no, lepsze są zarobki i wszystko, a tu zawoi, no to tutaj, no, nie ma nic, no to ja nie ma nic, moich sąsiad idzie.
1: Tak rozmawiamy, wie pan, co to tak się dzieje, że taka piękna miejscowość, a pensje najniższe w kraju się okazuje.
3: Zawoja jest taka do tyłu, nie rozwija się w ogóle.
8: Jest Królowa Beskidów? Jest, stoi.
3: No, tu nie ma tego, bo syn ma karczmę i ogłosił ją do sprzedania. Nie ma zarobku.
1: Co, nie ma tu turystów? No przecież... Nie.
3: Ja mało jest turystów. No, nie ma takich zachęcających obiektów, jak ma Białka Tatrzańska, jak ma Bukowina.
1: Tam. Jest kilka pięknych pensjonatów, tutaj wiedzieliśmy, no ale to kilka rzeczywiście.
3: Ale puste stoją, też widzi pan, tutaj dwa samochody.
1: Tu syn próbował biznes rozkręcić,
3: ale... Młodzi wyjeżdżają na zachód do pracy. Pracy też nie ma specjalnie.
5: W ogóle trudno spotkać tam młodych ludzi. Rzeczywiście tak to wygląda, że kto może, ten jedzie do pracy gdzieś co najmniej do Krakowa albo za granicę, im dalej, tym lepiej.
9: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zarobki statystycznie?
10: Bardzo niskie.
1: No najniższe w Polsce w ogóle.
10: Tak. Zawoja powinna się rozwijać, a ona tak stoi, tak jakby w miejscu.
1: Jest taka mediana zarobków, to się mówi. Połowa ludzi tutaj w gminie zarabia mniej niż jest, niż minimalna.
10: Niż minimalna jest.
1: Czyli tam coś około 3500 na rękę, nie? Tak. No to jak to możliwe?
10: No ale ludzie sobie dają radę, nie? Z dziada pradziada nauczeni oszczędzać wszystkiego, trochę tam uchowali, trochę zrobili w polu.
1: To co, to jakieś tam na pół etatu się pracuje? Czy...
10: A i na czarno jeżdżą i za granicę i różnie to tak bywa, bo większość tutaj to jeździ też młodzież za granicę.
1: Czyli co, nie zostają, nie rozwijają?
10: Nie, no nie ma, młodzieży tutaj nie ma, tak na przykład sąsiednia Zubrzyca, Lipnica. Tam nie ma faceta przez cały tydzień, wszystko jest za granicą. Same kobiety. No tak jest.
1: Ale to nikt tu nie pracuje, tylko...
10: Tylko za granicą.
1: To jakiś ten drzewny przemysł też.
10: Tak, tak, Tartaki takie prywatne.
1: Ale to idzie człowiek do Tartaku i ile zarobi?
10: No ile? No minimalną.
1: I nic więcej?
10: Nic więcej, ale trzeba robić 10-12 godzin. Tam jest, nie wiem, 20 zł, 25 na godzinę.
1: I tyle.
10: I tyle.
1: Piękna miejscowość, piękne pensjonaty, wszystko elegancko, a pensje najniższe w kraju, jak się okazuje. To rzeczywiście nie ma tak, że można więcej gdzieś tutaj zarobić niż minimalnie?
11: Nie, jak się nie wyjedzie za granicę, to się nie zarobi. Na pewno tu się człowiek nie dorobi. Jedynie za granicę i...
1: A ty tutaj pracujesz, czy wyjeżdżasz?
11: Ja pracuję.
1: A znajomi?
11: Jadą.
1: Czyli co, większość po prostu młodych ludzi, tak?
11: Wyjeżdża za granicę, żeby coś zarobić. I żeby coś odłożyć i jechać na wakacje. No chyba, że gdzieś na lewo, ale wątpię.
12: Aha. Wykorzystuje się tutaj teren, gdzie jest bardzo ciężko o pracę. Tu pracę można znaleźć tylko w turystyce, no a handlówka jeszcze, nie? Jakieś sklepy i tak dalej.
1: No ale to ludzie idą do sklepu najniższe.
12: Dokładnie tak.
1: Ty co, a ty pracujesz w turystyce?
12: Ja
1: czy...
12: nie. Państwowa praca, Państwowej Straży Pożarnej.
1: To jest inaczej, nauczyciel, tak. Strażak.
12: O, jeszcze właśnie, takie zawody to tutaj jakoś, można powiedzieć, funkcjonują w miarę tak powyżej tej najniższej krajowej, można powiedzieć. A tak to każdy przedsiębiorca tutaj wykorzystuje ten teren, że jest ciężko o pracę i po prostu nie ma szans wywrzeć na pracodawcy, żeby te zarobki były dużo większe. A nie ma jakby takiej konkurencji, co by właśnie powodowała tą rywalizację. No dobra, no nie chcesz mnie, mam jakiś fach w ręku, nie chcesz, to pójdę do kolegi obok i on mi da więcej. No i dlatego no, gdzieś to tak funkcjonuje, prawda, w tych większych miastach czy miejscowościach, że jednak jest ta konkurencja i te zarobki gdzieś tam wyższe są. A tu po prostu najniższa i... A jak wywrzeć na pracodawcy, żeby dał? Jedynie ustawodawca może spowodować, że ta pensja będzie rosła w górę i to jest jedyna możliwość praktycznie, żeby...
1: No tak, rośnie ta minimalna,
12: dokładnie,
1: jest
12: żeby,
1: co roku, coraz
12: żeby
1: wyżej.
12: Gdzieś tam podnosił tą pensję, ale tylko dlatego, że po prostu ustawodawca to wymógł na nim, nie?
5: Kolejne rządy podnoszą tę płacę minimalną, no czy chcą, czy nie chcą, bo to też jest trochę dzięki unijnemu prawu, ta pensja minimalna musi rosnąć, ma być powiązana ze wzrostem kosztów życia. Jeszcze w 2022 roku pensja minimalna w Polsce to było 3010 zł brutto, teraz to już ponad 4800, a od stycznia ma ona wzrosnąć do 4950 zł brutto miesięcznie. Inflacja sporo po drodze zjadła, no ale mimo to realnie przynajmniej te oficjalne pensje rosną.
9: Co ludzie powiedzą?
1: Piękna tutaj miejscowość, turystyczna, a zarobki najniższe w kraju według statystyk. To rzeczywiście tak jest, że to minimalna...
3: Nie wiem, ja tutaj nie pracuję.
1: To co pan tu robi z tą dmuchawą?
3: Na cele gminy charytatywnie, a tak ogólnie to pracuję na Mazurach. Robiłem temu na delegacjach, no bo wiedziałem, że są lepsze warunki i stawki.
1: Czym pan pracuje jako kto?
3: Budowlanka.
1: Czyli pan pracuje w budowlance, ale to co, tutaj nie ma pracy,
3: ale
1: w budowlance za...
3: Jest, ale gorsze stawki są. Miejscowość piękna, turystyczna, jest bardzo dużo co zwiedzać, co robić. Tu są różne kluby piłkarskie, zespoły góralskie, kluby motocyklowe. No ogólnie co nie miada różnych atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie. Noclegownie, takie rzeczy pamiątkowe, ci co zajmują się sprzedażą oscypków, nieoscypków i tym podobne. Wciul tego jest.
13: No ja tutaj na przykład za jeden dzień stania to mam 100 zł.
1: I tyle?
13: No, tak, tyle mam. 100 zł za jeden dzień stania. Czasami stoję 10, 11 godzin. Sezonowa praca. Na razie weekendy, a później będzie cały tydzień. Jak się uda, no to będę stała od poniedziałku do niedzieli. No.
1: 3600 jest minimalna. To u pani to jest tam niewiele więcej jak ponad połowę tej minimalnej.
13: Dokładnie, dokładnie. Dużo ludzi wyjeżdża za granicę, powiem szczerze, i teraz ciężko jest, dużo ludzi wyjeżdża. Mi tu jest dobrze, ja już bym się nie chciała z tym przeprowadzać.
1: I co, 2000 się zarobi, no ale mimo wszystko... No,
13: ale mimo wszystko lubię tu mieszkać w tej Zawoi. Trzeba kombinować, jak to się mówi.
14: Wszystko jest zamykane, wręcz odwrotnie, a powinno być otwierane, prawda, dla młodych ludzi, jak i dla nas. Nie wiem.
1: No coś tam się buduje, jakiś no, widziałem taki wielki.
14: Góry, no nie? Tak. Ale tutaj na przykład, jeżeli chodzi o centrum, no to tutaj nie ma nic, nie? Nie ma żadnej frajdy, nie ma żadnej rekreacji, żeby... Rekreacja budzą miejsca pracy, prawda? Jeżeli by coś otworzyli, no to tak samo ludzie mają miejsca pracy. Na przykład basen, jakieś dobrym położeniem, momentalnie są zarobki. No nie?
1: A nie ma basenu.
14: A nie ma nic, po prostu nie ma nic. A jeżeli nie mają pracy, no to wyjeżdżają gdzieś do świata, na Śląsk, do Warszawy, do Krakowa, no bo tam są możliwości inne, prawda? A tutaj to można się dorobić.
1: Czego?
14: Garba. Jedynie.
1: No tak. Spodobało się pani.
13: No, to tego garba mi się spodobało. Dlatego się zaśmiałam. 7 zł, dziękuję ślicznie. 7.
1: Dziękuję bardzo.
13: Dobre?
1: Doskonałe. O, tu dla kolegi jeszcze oscypek.
13: To próbuję je ocenić.
5: Oscypki smaczne, ludzie świetni, widoki piękne. Polecam wam te okolice na wakacje i nie tylko na wakacje. I to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
9: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
15: Reklama.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money.
17: Cherry Money?
16: Nowy ekspres los.
17: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
22: O nie! Gdzie moja kasa?
21: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
23: I to jest piękna gra!
24: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
23: Tak, wiedziałem!
24: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
26: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
27: Reklama.

tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę. Vox FM.

0: is the answer.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: To jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Reklama.

0: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Reklama.

0: To Urszula na sen, a my w sen nie idziemy, bo nadchodzi...
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Tak jest, bo minęła północ, tu Vox FM, w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie dzisiaj troszeczkę wolnego, to mam nadzieję, że jest u was wszystko git i jesteście gotowi na kolejną nocną zmianę, którą teraz rozpoczynamy. Vox FM. No ale w jaki sposób, proszę państwa, Joker i Bajerantka... Tak właśnie rozpoczynamy tą godzinę. Będzie też polski karnawał i pojawi się też Kama Sutra, czyli musi być idealnie. Marcinek, witam was, zapraszam do godziny drugiej. Razem z pewnością damy sobie radę, więc robimy głośniej.

Believe Me, czyli piękny kawałek, który pobudził nas 8 minut po północy w Vox FM. Mam nadzieję, załogo, że u was wszystko jest git, że się pobudziliście i że jesteście gotowi na to, żeby robotę robić. Mam nadzieję, że robota idzie, a jak nie idzie, no to sprawię tak, że ta robota w miarę pójdzie. Ja wiem, że jest poniedziałek, ja wiem, że w poniedziałek nie do końca się chce, no ale wiadomo, że hajs trzeba zarabiać i jakoś sobie radzić. Ale ja wiem, załogo, że wy sobie radzicie. 609-869-869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, czy jest git, czy nie jest git i co ciekawego robiliście w ten weekend. I tradycją programu Nocna Zmiana stało się to, że sprawdzamy oczywiście listę obecności, więc na tą listę za chwilę będziecie mogli się wpisywać. Ja się wpisuję w pierwszy, informując was, że w ten weekend byłem na działce u siebie tam zobaczyć, jak temat, czy wszystko jest ogarnięte, czy nie. Więc pragnę poinformować, że w miarę ogarnięte jest, bo trawy jeszcze nie trzeba kosić. Morelka urodziła nowe owocki, więc będzie co jeść. Jeśli chcecie się poczęstować, no to jakoś ten temat

ogarniemy, z tym, że niestety jeszcze muszę naprawić płot, który łączy mnie z moim sąsiadem, bo niestety po zimie się zawalił. Miałem to naprawić, ale tak odkładałem, jakiegoś tam wkręta wkręciłem i w miarę to się trzyma, ale ten temat z pewnością jeszcze mnie nie ominie. No ale no wiecie, no działka to jest bardzo fajna rzecz, można sobie pojechać, wypocząć, więc po co mi jakaś Hiszpania, po co mi jakaś Grecja, skoro mam swoje Rodos. I działkowe all inclusive też tam jest. W postaci oczywiście kaszaneczki, karkóweczki, brykietu, węgla, co tam kto lubi. 609-869-869, a ja lubię, jak chwalicie mi się, gdzie jesteście, co robicie. Kama Sutra, tequila to przed nami. Coś wspaniałego.

0: Margaret, Zalia i Sarah James. Co za noc? No, noc w rytmie hitów, podczas której zameldował się nasz serdeczny przyjaciel Seweryn.
1: Siema, siema, wariaty, dobry wieczór.
0: Siema.
1: Kuleczka leci, lecimy do drugiej z radiem Vox FM, kilometry lecą, pozdrowienia z Niemiec, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Seweryn, hej.
0: No widzicie, Seweryn, fajny gość, kilometry robią się same. No i przy Vox FM to nie ma co się dziwić. A w załogu pamiętajcie, że w każdej chwili można się meldować pod 609-869-869, bo już za chwilę startuje lista obecności. Widzę, że SMS-iki już spływają, więc zaraz będę weryfikował, co robicie, gdzie jesteście. Dopisywać się można, no bo wspólny program tworzymy, no i się bawimy.

0: We Are Family, czyli piosenka, przy której nie tracimy prędkości.
1: Powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto z nami jest, ten melduje się pod 609-86-9869, a ja robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego słychać. A tak się składa, że tej nocy jest z nami Roger. Witaj, Michale! Jestem obecny, pozdro dla wszystkich i dla mojego kota Diego. No, pozdrawiamy, ale tutaj Roger popełniłeś błąd, bo Marcinek z tej strony się melduje, a nie Michał, ale Michała Trawkę pozdrawiamy, ciebie też. Więcej takich błędów nie popełniaj, albo możesz popełnić w sumie w programie Nocna Zmiana, wszystko jest możliwe. Jest też z nami kibicowski Paweł. Pozdrawiam z domu, oglądam Mundial Urugwaj z Republiką Zielonego Przylądka. No to oglądaj sobie, bracie, mam nadzieję, że TVX nie będzie ci śnieżył, a jak będzie śnieżył, no to Marcinek wejdzie na dach, anteną porusza i będzie można dokończyć kibicowanie. Nie wiem, komu kibicujesz, mam nadzieję, że komuś, kto jest po dobrej stronie mocy. Ty, Paweł, jesteś, ja o tym doskonale wiem. Wiem też, że jest z nami Daniel. Siemanko, pracuję na magazynie, jeżdżę wózkiem widłowym. No to uważaj, Daniel, żeby tam nie przytrzeć tego wózka, żeby potem kierownik nie mówił: a to chyba Daniel wczoraj jeździł, to chyba on przytarł i z ubezpieczenia hajs pójdzie, więc uważaj, bracie, na siebie i dobrego jeżdżenia. Jest też z nami Szymon. Melduje się jak co tydzień, dzisiaj więcej roboty niż ostatnio, ale Vox FM gra i czas szybko leci. No ja wiem, Szymon, że są takie dni, że czasami tej roboty jest więcej niż zwykle, no ale ty

0: a wypoczywać można później. Fajnie, że z nami cały czas jesteś. Jest Monika. Marcinku, wychodzę z pieskiem na spacer. No to miłego spaceru, uważaj Monika na dziki, bo jak ostatnio jechałem przez ten las, o którym wspominałaś, no to tam były, więc trzeba uważać, żeby na tego dzika się, no, żeby go nie spotkać. Jest też z nami Jaro, który podobnie jak Daniel jeździ wózkiem widłowym, więc panowie, powodzenia tam u was, możecie się nawzajem wspierać. Jarek Daniela, Daniel Jarka i jest git. Jest też Łukasz. Cześć, zacząłem pisać swój pierwszy scenariusz filmowy do kryminału z lat 90. No to mam nadzieję, że ten film będzie udany. Jak będziesz miał cały scenariusz, to go wyślij. Ja tam zweryfikuję, czy jest git, czy nie jest git i wtedy powiem ci, że jest git. To jest git. Jest też z nami ziomek o ksywie Czarny. Siemaneczko Marcinku, przyjechałem z Norwegii do brata, do Mielna i nie ma gdzie kupić pewnego napoju. Wszystko jest zamknięte. No ja wiem doskonale, jak to jest, no bo bez pół litra to się nie da.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Bez pół litra wody oczywiście. No woda jest bardzo ważna, no, a potem światło już można zgasić.

0: 39 minut po północy. Ok, jakie to uczucie? No idealne, bo tej nocy oczywiście nie jesteśmy sami.
1: Siemaneczko Marcin, znajduję się jak co tydzień, jadę do pracy, kurczę, do Berlina, trzymajcie się tam, do udanego tygodnia.
0: Dzięki wielkie, zwłaszcza, że w tym tygodniu będzie działo się naprawdę bardzo dużo, bo startuje m.in. akcja Złombol, której Kamil Rutkowski będzie jechał prosto do Maroka. To się wydarzy już w piątek, więc bądźcie z nami koniecznie, no bo będzie się działo dużo. Jeszcze będzie akcja z Władysławowa. Ja to będę wszystko realizował, więc no, będzie się działo. Za chwilę Boys i Lody będziemy grać.

0: 50 minut po północy, Summer is Magic. A to, że lato jest piękne, to doskonale wie Adi, fajny gość. Siema Marcinek, niestety w tą ciepłą noc jestem w pracy. Trzeba produkować opony, abyś miał na czym jeździć. Dokładnie tak, Adi, szanuję twoją robotę. A propos opon, no to niestety moja dziewczyna przebiła oponę w rowerze, no i Marcinek będzie musiał niestety łatać. Albo kupić nową oponę i wtedy będzie git i będzie mogła sobie dalej podróżować swoim pięknym, różowym rowerkiem, który co prawda stoi w bezpiecznym miejscu, ale wiadomo, że trzeba chronić takie rzeczy, tak samo jak tej nocy ochrania nam okolice Jaca.
1: O, witam, jestem na nocnej zmianie, pracuję w ochronie, Jacek, pozdrawiam wszystkich, heja!
0: Mam nadzieję, że tej nocy złodzieja nie będzie, no, ale ty dasz sobie radę w razie czego.

0: w obłokach.
1: No pływać sobie możesz, pytanie czy ta woda będzie ciepła. A to już zweryfikuje pogoda, bo jeśli o nią chodzi, no to tej nocy doświadczymy pogodowego rollo. Najcieplej będzie w centrum i na północnym wschodzie, bo 19 stopni ujrzymy w Białymstoku, Lublinie i Suwałkach, a najzimniej będzie na wschodzie, na zachodzie 14. Jeśli chodzi o sytuację w ciągu dnia, to pogoda zrobi nam rollo w drugą stronę, bo słonecznie będzie na północy, a deszczowo na południu, więc przy takiej sytuacji warto wziąć i parasol. No i okulary przeciwsłoneczne.
2: Nocna zmiana z Vox FM.
1: Także przygotować się na każdą ewentualność i nie ma w tym żadnego kłamstwa, bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto będzie chciał nas zrobić w konia w temacie kupowania samochodu używanego, a więc mały przebieg rozrząd stycznik. Pytanie tylko, czy ta fura ma kręcony licznik, a z tego co słyszałem, to ma. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM. Nasze kłamstewko zaraz będzie ujawniane. Bądźcie z nami.

8 minut po godzinie pierwszej Say No More, czyli kawałek, przy którym na pewno nie kupimy żadnego trupa, pod warunkiem, że znajdziemy handlarza oszusta, który chce nas zrobić w konia w temacie zakupu nowego auta. Pytanie, czy tym oszustem będzie lejący do silnika olej rzepakowy Marcinek, czy może malujący szprajem busa Miros? Tylko, że tego busa tak pomalował tym szprajem, że to... No niby wygląda takie fajne, amerykańskie, a jednak jest ten polski akcent. Więc uważajmy, uważajmy, weryfikujmy oszustów, a już za chwilę nasza seria rusza, więc bądźcie z nami, no bo bez was no nie uda się tego oszusta znaleźć, a my nie lubimy, jak ktoś nas oszukuje, zwłaszcza w tym temacie. Bądźcie z nami.

0: Odpowiedź brzmi krótko. Dużo. No ale ktoś wybrał kłamstwo.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wybieramy się na woksową giełdę samochodową, na której swój samochód sprzedaje handlarz Marcin, handlarz Marcinek oraz handlarz Miros. No i właśnie pytanie, który z tych panów dzisiaj chce nas zrobić w konia. A więc sprawdźmy, czy będzie to Marcin?
2: Kiedy kupujemy używany samochód, koniecznie musimy spisać umowę kupna sprzedaży.
0: A może jednak to Marcinek kłamie? Najbardziej popularną giełdą samochodową w latach 90. była giełda w Sieraczynie. A może jednak to ten handlarz Miros oszukuje?
3: Żeby sprawdzić, czy samochód nie był kradziony albo powypadkowy, przed zakupem warto zweryfikować jego numer VIN.
1: Kto tu kłamie?
0: 609-86-9869. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Kagańca. Dokładnie, kagańca. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie handlu samochodami. Czy będzie to handlarz Marcin? Czy będzie to handlarz Miros? A może jednak ten gość, który leje do silnika olej rzepakowy? Miros, halo, halo, kto jest z nami? Halo, halo, kogo witam?
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, siemaneczko.
4: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak ci mianot, bracie? Kto? Jeszcze raz?
4: Jak Roger z Lublina.
0: Cześć Roger, jak ci mija noc, bracie? No, u twojego kota chyba wszystko git, nie?
4: Tak, teraz drapię w drapak.
0: No i bardzo dobrze. Powiedz mi, bracie, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie handlu samochodami?
4: Może jest w błędzie będę, ale mnie zdaje, że to jest Miros.
0: Niestety nie, tej nocy oszukał nas Marcinek, ponieważ pomylił giełdę w Słomczynie z giełdą w Sieraczynie. Ale Roger, okay. Spokojnie, nie martw się, nagrody pocieszenia do ciebie lądują.
4: Dzięki bardzo.
0: Więc powiedz Roger, kogo chcę pozdrowić tej nocy w Vox FM?
4: Tej nocy pozdrawiam wszystkich, którzy pracują w nocy, oczywiście ciebie, który jesteś dzisiaj.
0: Dzięki.
4: W radiu jak zwykle co niedzielę.
0: Już teraz poniedziałek, no niedziela, poniedziałek, no może się pomylić. W każdym razie dzięki, Roger, że jesteś z nami i mam nadzieję, że twój kot nie wydrapie ci tam za dużo.
1: To jest nocna zmiana.
5: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Ale muszę przyznać, no, że tutaj Roger był czujny, bo myślał, że Miros nas chce oszukać, a jednak tym razem Marcinkowi się pomyliło, no ale no, giełda w Sieraczynie, w Słomczynie, przepraszam, będę na przyszłość weryfikował informacje. Nasza zabawa wraca już za tydzień.

0: Marcinek, ale wiesz co, ty z tą giełdą w Słomczynie to się nie popisałeś, no.
1: No tak, no giełda w Słomczynie, giełda no. w Sieraczynie, to nie są, panie Mirosie, moje czasy.
0: No a szkoda, można było tam kupić Poloneza, Fiata, a nawet Bawarę. Weekend pojedziemy, to ci pokażę, jak to tam wygląda.
1: A ta giełda jeszcze działa?
0: Oczywiście, i ja cię na nią zabiorę.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

bo to Radek Liszewski, zespół Weekend. Dałem ci kwiaty 40 minut po godzinie pierwszej w Vox FM. Pierwszy dzień lata! No właśnie, ten dzień jest dzisiaj w kalendarzu, więc warto go świętować. Lato, długo na nie czekaliśmy, długo chcieliśmy, żeby już było ciepło i żeby było fantastycznie miło. I żeby było można się po prostu poopalać, a to już niedługo będzie możliwe. Jak nie na zewnątrz, to na solarium na pewno. Game, już teraz gramy.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie...
1: 49 minut po godzinie pierwszej to Piękni Młodzi, nie daj się prosić, czyli utwór, który aktualnie jest na miejscu 9 naszego notowania Bestlista. Pamiętajcie, że to wszystko się jeszcze może zmienić, więc wpadajcie w voxfm.pl, tam jest specjalna Bestlista, czyli oczywiście taka ramówka, w której ustalamy, co gramy. No bo wszyscy mamy wpływ na to, co w Vox FM się znajduje. Monika Lewczuk, zabiorę cię stąd, to przed nami.

To DJ Dziekan i letni Everybody w Vox FM. A ja wam bardzo dziękuję załogo za udział w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. Wtedy będziemy sprawdzać listę obecności. Wtedy będzie zabawa, kto tu kłamie. I będziemy wszyscy razem. Dzięki za dzisiaj. I miłego tygodnia. Był z wami Marcinek. Trzymajcie się. Cześć.